Zaszczepiona w głowie myśl jak narkotyczny wiral. Najpierw miałem o tym sny, a później los mi sprzyjał. Kopię coraz głębiej w tym, już zaraz będę w Chinach. Gdy zamykam oczy, widzę czasem

Outtake free, ha. Ja, spytasz mnie w 18, jakie mam marzenia? Nie wiem, być raperem z prawdziwego zdarzenia. Maybe, nie statuę, obcej, bizuwa i jurki brachu. Chcę być wolne i móc żyć rapem.

to lustro, odbicie jest w nich krzywe. Myśli wyglądają dziwnie przez ich klisze. Zimno w samotności, takie przenikliwe. Kiedy duchy wspomnień proszą przemilcz, milczę. Nagle wpadam w ogień i jak Feniks krzyczę. Pytam czemu do mych błędów jest mi bliżej niż do treści, które byłem chętny przyrzec. Głosów, których mocnych chcę się pozbyć, czas nie trawi, nie są skłonne do erozji. Spadających kropel aplos pamięć wzmocnił. Ja pękam jak tafla, to od ich eksplozji. Skaczę w ciemną toń, nie wytrzymuję torsji. Gdzieś tam echu modlitw udało się odbić. Nie pamiętam dźwięków ani ich melodii. Tylko ciszę, jak ta.

0: fotel. Wniosek, może potem z polotem. Relaksacja, prędkość światła, przyciąganie, grawitacja. Jak spać, ja, spacja, czekaj. Gdzie tratwa ratunku? Kochanie, nie myśl, tylko płyń w moim kierunku.
1: Ja unoszę się swobodnie jak nenufar. Odbijam wiernie księżycowy obraz.

0: wodospady, jutra koniec tęczy. Ciekły lód, ciepły lód, za plecami burta, spływam, spływam,
1: spływam. Leję jej całą wannę, układam jak skrable w małą popijawę. Na wilże gardziel, dobra, mogę dalej. Tlenów już potrzebowałem, dziś nad ranem otrzymałem pierwiastek wraz z żarciem. Wodór wyizolowałem, to przecieka mi przez palce samo.

0: pamiętacie o tym, że ciało składa się w większości z wody. Dlatego wszelkie dźwięki, jakie do niego docierają, przenikają przez nie i zostawiają coś po sobie.
1: Co takiego?
0: Tego nie wiem, ale wszystko zależy od muzyki. Muzyki. Muzyki. Muzyki.

Opuszczam oczko wodne, gdy puszczam oczko wodne, łez siły wyporne, gorzkie, cała bole, ale paruję, żeby trochę zmienić formę i jak moje serce słone znowu opaść na lądzie.

Radio Campus. Same sztosy. Oh, she.

Jaki mam plan? No i tego nikt nie wie. Mówili kot żyć, chyba mam 9. Kolejny rok, I'm tryna be better. Robimy skoki, zgarniamy scenę. Bawi się bloki, bawi się plener. Leci mój głos, to nie kino nieme. Kolejny krok, by poruszyć ziemię. Mamy ten brakujący element.

jak luda. Nie wiem gdzie jestem dzisiaj, znów na rachunku pek mi dyszak. To nie Ikea, płacę za stolik, family tree, nie będziesz wisiał. Męczy upał jak skut, czekam aż jesień z liścia. Myślałem, że nie napiszę już.

0: szkoda, że nie ma was tu. Jak coś, to siedzimy do nocy.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

Campus. Powinieneś być dentystą. Powinieneś pierwszy sukces obić i się nim zachłysnąć. Powinieneś rzucić swoją baby, znaleźć inną. Ludzie ci ożenią wszystko, myśląc, że ci dobrze życzą, i zostajesz z tym jak z książką telefoniczną.

zainwestować w coś w 9-1. Teraz byłbym rentierem, miałbym swój payday i wolną rękę. Powinienem zrobić coś tam pod publikę. Powinienem rzucić wszystko, co robiłem. Powinienem potraktować firmę jak rodzinę. Koniak jest zdrowy na serce. Mówi ziomuś z wątrobą jak Pumex. Skoro tak, no to koniecznie. Jak mogłem tego nie rozumieć, z kierownicą polewaj lufę.

pole bajlufę. Jak jesteś dobry wariat, chciałbyś czuć emocji wiadra, powinieneś sprawdzić, jak się łączy koks i Viagra. Byłbyś dobrym księdzem, byłbyś dobrym politykiem, mógłbyś być technicznym, mógłbyś być fizykiem. Powinieneś

Skupić się na bitach, skupić się na rymach, zrobić jakiś hit, taki co by lecieć mógł na oczepinach. Rapuj tak, rapuj inaczej, rapuj melanż, rapuj z przekazem, nagraj coś mocnego, ale bez przesady. Koniak jest zdrowy na serce, mówi ziomuś z wątrobą jak Pumex. Skoro tak, no to koniecznie, jak mogłem tego nie rozumieć.

0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Wielu liczy na ślepy fart, że kiedy znajdzie na ziemi raj, kiedy nie widzą już dla siebie szans. Każdy jest gotowy zabijać.

zostaliśmy już tylko my i umyte stoły. Jest za 20 i chcesz dzisiaj szybciej wyjść. Czaję się jak złodziej, jak meble z IKEA, masz plany na dziś.

0: Jak szklanka jest do połowy, czynna kuchnia, czysta katalog, w powietrzu wisi jak Wi-Fi, konflikt interesów,
1: nie trzeba nic do

mieć błysk. Niech to się niesie od Bałtyku do Rys. To planeta wędrowców, pozdrowienia ze szlaku. Każdy włóczyki nosi uśmiech w plecaku. Zawiść i zazdrość, weź to wypakuj. Choroba na władzę, idź to leczyć chłopaku. Planeta wędrowców, a to wolne ziomale. Jakieś narracje nie obchodzą ich wcale. Trują głowy, mają marnować czas. Dziękuję, lecę jedną z dziewiczych tras.

Kuba Kister na bernach gra dla państwa. Jo. Radek Polakowski na melodice tym razem.

Zakładam broń po twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam

0: logo jak ze stoka. Wszystko już jest worldwide, ale gdzie jest lokal? Rzeczywistość lubi memłać, z czasem się zamieniasz w mema, jak Belmondziak. Patrz dookoła, to już nie jest ten sam skład.
1: Jaki skład?
0: Każdy słyszał, lecz nie widział nikt.
1: Sasquatch.
0: Sasquatch.
1: Dlatego

0: Żart, tak jak Sancho Panza. To mój rap, to moja barataria. Ciekawy, która sprana czakra jest zablokowana. Kapcza, czy jestem człowiekiem nadal?
1: Radio Campus, same sztosy.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.

psychika tu rozbita, szkło leży i wdycha, jak z glo wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan. Ma, oni jak małpy w zoo, są w tym doprawny bro. Dostaniesz z banki splot, Zinedine Zidane. I nie muszę wracać znów na dno.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja. Campus. Same sztosy.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all your room.

0: pracy, związku, ciężar. Myślę, ja chcę z tym typem dziecka.
1: Szef Żabki nazywał mnie murzyniaszkiem dla zabawy, ale może mówił prawdę. Mam plastyczne ciało, gastro, robię mu masakrę. Rzeźbię pączki, kuchnia mi ozdabia fałdkę. W

0: koło chula, to mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura, ty załataj albo palić się burak.
1: Radio Campus.

0: Radio Campus.
1: Poziom zero.
2: Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden Bóg. Idziemy zawsze w dół.

0: Ludzie z wind mają szyje długie, kręte, do siebie pięte, w kieszeniach rękę. Jestem człowiekiem z wind. Ustawiam się plecami do drzwi, dziwi się tu.
1: Jeszcze bardziej chcę w dół, dobrać do się.
0: Zepsuje się, będzie koszmar, koszmar. TVN4 i Polonia 1 przyjedzie, zrobi relacje, jak żeśmy się zjedli nawzajem. Pokażą korpusy bez twarzy, poproszą by dzwonić, jeśli poznajesz. Jestem jak tłum, mam osobowość jak dwóch. A twoje rany nagane na plany mam nastawiony swój słuch. Mówiliśmy, że wszechmogący jak Bóg, a samotny jesteś w gaciach. Przyciskasz guzik, puszczasz w ruch, lecz winda zawsze jedzie w dół. Przyglądasz się sobie, myślisz ładny, ładny. Poza nią w tłumie żadny, żadny. Przetasuj mi karty, to żarty. Oburącz o barierkę oparty. W oczach łzy, ale czy są tego warte? Myślę sobie, kiedy zjeżdżam na parter. Będzie dzwonek, będzie hasło otwarte. Póki co jest parno. Jesteśmy ludźmi z wind. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech, wydech, jak jeden Bóg. Jedziemy zawsze w dół, dół, dół. Jesteśmy ludźmi z wind. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden Bóg. Jedziemy zawsze w dół.

kjes. Je ti juda sentimentalna človeku? O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamoliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

Powiedz mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet, jaki tam crossword. A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erden, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pominy takoż. I bez wytycznych weź na cały ten nostalgii.

0: jest powtórka.
1: Pora na 97 F1 w Radiu Campus. Franek Wójcicki z tej strony, a po drugiej stronie mikrofonu, a właściwie przy drugim mikrofonie, Kamil Kuć oczywiście. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Oczywiście nie tylko twój głos to oznacza, ale mój również.
1: No i ten jingle przed nami jeszcze. Jest wiele, wiele znaków, które na to wskazują poza godziną, która, no znowu przypomnę, dzisiaj się zmieniła, ale to tylko tak wyjątkowo. Natomiast nie wyjątkowo, bo już od wielu lat Formuła 1 przyjeżdża na tor Red Bull Ring w Austrii. W tym roku przybyliśmy tutaj znowu i ten tor dostarczył emocji. Dostarczył całkiem sporo emocji, ale te emocje zaczęły się już w trakcie kwalifikacji. Co też nie powinno szokować, raczej oczekujemy emocji przez cały weekend. Ale czy to były takie emocje, na które liczyli fani? No, powiem ci, że obserwowałem jakby całą dyskusję już, która rozgorzała w sobotę. No i zdania były mocno podzielone. O czym mówię? Przede wszystkim mówię o tym, w jaki sposób George Russell zdobył pole position. Ponieważ tak. W Q3, czyli w ostatniej fazie kwalifikacji, Max Verstappen, kierowca Red Bulla, wypadł z toru i uderzył w bandę. Mm-hmm. No i moment, w którym auto wpada z toru, uderza w bandę, rozbija się. I jest momentem, w którym no to zazwyczaj oznacza, że zaraz pewnie pojawi się czerwona flaga. Wcześniej pojawiają się właśnie żółte flagi. Rywalizacja hamuje. Do tego jeszcze przez te żółte flagi, przez no, w ogóle zawieszenie rozgrywki, nie można już nowych czasów ustanawiać. Natomiast George Russell, mimo tego, że pojawiły się żółte flagi na torze, jemu udało się jeszcze wykręcić najszybszy czas w tej sesji, no i w całych kwalifikacjach, przez co no, zdobył pole position i startował do tego wyścigu z pierwszego miejsca. Ale właśnie, były już żółte flagi. I od razu ludzie zaczęli spekulować, co się stało, dlaczego George Russell nie zwolnił w tym momencie na tyle, żeby ten jego czas w ogóle okazał się być no, niekompetytywnym, jak to się mówi, czy nie poruszał się zbyt szybko, czy nie zignorował tych żółtych flag. No i te dyskusje były na tyle żywe i na tyle no, były podstawne, że faktycznie temu też przyjrzeli się sędziowie i ku wielkiemu zaskoczeniu stwierdzili, że no, George Russell odpuścił trochę w przypadku tych żółtych flag i odpuścił na tyle, żeby sędziowie to dostrzegli, no i żeby to wszystko było zgodne z zasadami. I tutaj dochodzi jeszcze taka kwestia, że były to pojedyncze żółte flagi, kiedy George Russell kończył swoje okrążenie. Dopiero później pojawiło się właśnie to double waved yellow, czyli te podwójne żółte flagi, które oznaczają, że kierowcy muszą już się szykować do tego, że w każdej chwili rywalizacja może zostać zatrzymana i powinni być gotowi do zatrzymania się na torze.
2: To bardzo ciekawe, dlatego że wielokrotnie w historii, jak pamiętamy, choćby nawet Max Verstappen dostawał i unieważnienie okrążenia, które przejechał pod żółtymi flagami, nawet pod fragmentem żółtej flagi. Pamiętamy, wydaje mi się, że to było w Barcelonie 2 lata temu, gdzie też były kwalifikacje, mam nadzieję, że nie pomyliłem toru, i też na sam koniec jego okrążenia w ostatnim sektorze pojawiła się na chwilę żółta flaga, i zostało mu unieważnione okrążenie właśnie na ostatni zakręt tylko i wyłącznie, bo nie zwolnił do żółtej flagi. A teraz George Russell, proszę, nie ma problemu.
1: Ale widzisz, tutaj właśnie jakby jest ten problem tej pewnej niejasności, jeżeli chodzi o te pojedyncze i podwójne żółte flagi, bo kolega z zespołu George'a Russella i jego aktualnie największy rywal, który jeszcze cały czas prowadzi w klasyfikacji generalnej, czyli Andrea Kimi Antonelli, on zwolnił i to zwolnił mocniej niż George Russell, a potem po kwalifikacjach mówi, że faktycznie to był jego błąd, bo mu wydawało się, że to są właśnie te podwójne flagi, a nie pojedyncze.

jeszcze i w przypadku tych podwójnych, no faktycznie musiałby zwolnić. Ale tak nie było. No i no, okazuje się, że względem litery prawa Russell nie zrobił nic złego. Po prostu no, pochwalił się dobrą wiedzą zasad w tym ułamku sekundy. Coś, co no, dużo młodszemu Antonellemu nie wyszło. No i tym sposobem właśnie zapewnił sobie ten dobry start do wyścigu, który też poszedł mu całkiem dobrze, ale o tym powiemy za moment.

0: To jest powtórka.
1: Wracamy do Formuły 1, wracamy do Austrii, a dokładnie do Styrii na tor Red Bull Ring. Na tym torze też pojawili się oczywiście kierowcy Red Bulla, właściwie dwóch zespołów Red Bulla, które dalej, no pojawiają się jakieś te pogłoski o tym, że może powinniśmy ich rozdzielić, ale to zupełnie na inną rozmowę. Natomiast tak jak mówiłem, pierwszy startował do tego wyścigu George Russell z Mercedesa, który trochę od poprzedniego wyścigu jego forma odżywa i powoli zaczyna odrabiać punkty, odrabiać odległość do Antonellego, ale też wysoko startowali kierowcy Ferrari, czyli Charles Leclerc i Lewis Hamilton, i też dobrze startował w miarę Max Verstappen, który mimo tego, że rozbił swój bolid w trakcie ostatniej części kwalifikacji, no to dalej startował z pierwszej dziesiątki, także to była szansa na niezłą walkę i walkę, którą w sumie widzieliśmy tak trochę
2: tutaj powiedziałbym, że widzieliśmy nie tylko jedną świetną walkę, dlatego że nagle wróciliśmy do 2021 roku, w którym to Max Verstappen walczył przez prawie każdy wyścig zaciekle z Lewisem Hamiltonem. No i tutaj też zobaczyliśmy świetną walkę na samym początku wyścigu właśnie i Maxa Verstappena, i Lewisa Hamiltona. No piękne to były momenty. Bardzo fajnie się to oglądało i robiło to ogromne wrażenie, jak znowu dwóch tych zawodników walczy na torze w taki sposób, jaki walczy, dlatego że no, ich walki są bardzo przyjemne do oglądania. No i też drugi Red Bull też sobie świetnie z Ferrari radził, jeśli mogę tak powiedzieć oczywiście, dlatego że Isaac Hadjar też tutaj i z Leclerciem fajne walki nawiązywał. Z Lewisem Hamiltonem nie zdążył, ale tam mało brakowało do tego, żeby faktycznie się wyrobił.
1: Zawsze George brakuje Russell, tych dwóch, trzech okrążeń.
2: Daleki jestem od tego, żeby stwierdzić, że George Russell wraca do formy. Miał dużo, dużo szczęścia i dobrą strategię od Mercedesa w tym wyścigu. Antonelli nie miał takiego szczęścia ze strategią, tak jak George Russell, ale George Russell przejechał dobry wyścig po prostu, ale to był dobry wyścig, nic więcej. To tam nie było żadnych spektakularnych wyprzedzeń z jego strony. Zresztą tak jak nas George Russell przyzwyczaił już przez te wszystkie lata. Jak on wygrywa, to on wygrywa bezpiecznie, bez spiny, bez nerwów. Chociaż tutaj te nerwy trochę się chyba pod koniec wyścigu pojawiły, a nawet wcześniej niż pod koniec wyścigu. Jestem zdziwiony, że Red Bull, tam była bardzo dziwna sytuacja, dlatego że pod koniec już na mniej więcej 60. okrążeniu, z 71 przypomnę, Max Verstappen ścigał George'a Russella i był bardzo bliski do tego, żeby podjąć w ogóle próbę wyprzedzania. George Russell wtedy spitował. Nie wiem, dlaczego Red Bull nie zrobił tego w dokładnie tym samym momencie, tylko zdecydował się na trzy kolejne okrążenia i te trzy kolejne okrążenia zabrały mu prawie 8 sekund z całego jego wyścigu, dlatego że opony były już tak bardzo zdegradowane. Tutaj pragnę zaznaczyć jeszcze, że w Austrii było bardzo gorąco. Tak samo jak u nas. Cała Europa cierpiała wtedy na ogromne upały i Austria też była w tym gronie. I nie dość, że Antonelli na samym początku wyścigu miał ogromne problemy z hamulcami. To jest tak zwany brake slip, czyli moment, kiedy hamulce nie są dobrze zsynchronizowane i źle pracują, czyli prawe koło hamuje mocniej niż lewe koło. W takiej sytuacji, to jest straszna wiadomość dla prowadzącego bolid, dla kierowcy bolidu, dlatego że nie masz kompletnie wyczucia, co się wydarzy. Próbujesz hamować, jedno koło ci hamuje, drugie hamuje ci mniej.
1: Zaczynasz skręcać,
2: nie wiesz dlaczego, nie wiesz i co się dzieje, jak ten bolid się zachowa, więc Antonelli na samym początku przez pierwsze kilka okrążeń miał ogromne problemy. Potem jakoś dostosował się do nich, ale dalej te problemy były. Zresztą co było widać, że Antonelli w ogóle nie miał tempa w pierwszych okrążeniach. Nie wiem, czy potem zostało to naprawione podczas któregoś z pitstopów, potem ewidentnie to się poprawiło. Nie, i Antonelli nabierał tempa i faktycznie zaczął piąć się w górę tej tabeli i w końcu wspiął się aż na trzecie miejsce. I też wydaje mi się, że gdybyśmy mieli jeszcze te 5 okrążeń więcej, to ta tabela wyglądałaby zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Mielibyśmy, podejrzewam, Antonelliego na pierwszej pozycji, Verstappena na drugiej i Russella na trzeciej. Ale 71 okrążeń oczywiście jest całkowicie wystarczająca liczba okrążeń, wydaje mi się, żeby rozstrzygnąć, kto był najlepszy, ale tutaj mówię, 5 okrążeń więcej sprawiłoby, że ta tabela zupełnie inaczej by wyglądała. No tym bardziej, że mieliśmy jeszcze problemy z innymi bolidami. Tutaj nie ukończyły wyścigów aż 4 bolidy, Aston Martin, czyli Lance Stroll, dwa Cadillaki i Carlos Sainz. Swoją drogą, Cadillac ewidentnie nie radzi sobie w tym sezonie kompletnie i w kwalifikacjach na ostatniej pozycji dwa bolidy nie dojechały do mety. No i ten Carlos Sainz, którego mi strasznie szkoda, jak patrzę, jak jeździ w tym Williamsie, ale ja wiedziałem, że tak będzie, jak tylko odszedł z Ferrari, że będziemy przeżywać wszyscy ogromny ból, kiedy Carlos Sainz, tak świetny kierowca, jakim on jest, jeździ w Williamsie, który no znowu gdzieś tam sobie nie radzi. I widać, że problemy w Williamsie są porządne, dlatego że Alex Albon też na 17 pozycji, no to przedostatnie miejsce, z ludzi, którzy dojechali faktycznie do końca, na ostatniej był Fernando Alonso. Też kolejny świetny kierowca w bolidzie, który sobie nie radzi, a naprawdę miałem co do nich ogromne nadzieje w tym sezonie, bo liczyłem na to, że tyle, ile oni pieniędzy władowali w to, żeby ten bolid jeździł, i okazuje się, że nie jeździ, a do tego wszystkiego mają Adriana Newey'ego, który naprawdę wydawałoby się, że może wyniesie tę całą drużynę, ale może to jeszcze nie jest czas. Może jeszcze oni mają asa w rękawie, może już nie na ten sezon, ale na przyszły. Kto wie. Tak czy inaczej, i Aston Martin, i Cadillac, i Williams to są ewidentnie bolidy, które są na samym końcu tabeli i na samym końcu tabeli się również pojawiają i są główną przyczyną żółtych flag i safety carów, które są praktycznie w każdym wyścigu ostatnio. I na tym, wydaje mi się, dobrze korzystają zespoły, które świetnie egzekwują strategię. No, Mercedes połowicznie dobrze ją wyegzekwował, dlatego że Antonelli też został w pewnym momencie spitowany w dziwnym momencie, kiedy mógł poczekać dosłownie jeszcze jedno okrążenie i miałby połowę czasu pit stopa. Ale nie udało się tego zrobić, nie wiem dlaczego, nie wiem skąd ten pomysł tam nastąpił, może brak komunikacji w zespole, nie wiem. Tak czy inaczej zakończyliśmy cały ten wyścig z George'em Russellem na podium, na pierwszym miejscu, Max Verstappen na drugim, Antonelli na trzecim.
1: I myślę, że tym punktem skończymy dzisiejsze podsumowanie, a wrócimy do was niedługo, bo już w ten weekend kolejny wyścig na, powiedziałbym, że jednym z najbardziej, o ile nie najbardziej ikonicznym i kojarzącym się z Formułą 1 torze, bo na torze Silverstone w Wielkiej Brytanii oczywiście, i to właśnie w najbliższą niedzielę. Czy któryś z brytyjskich kierowców właśnie będzie miał szczęście czy pecha w związku z tym wyścigiem? Wracamy do was już w środę po 5 lipca. Franek Wójcicki to ja, Kamil Kuć po drugiej stronie mikrofonu.
2: Dziękuję
1: serdecznie.
2: Wielkie
1: dzięki. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.

0: Szukam ciebie, bo chcę znaleźć w końcu spokój w sobie. Szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnisz mi życie jak zorze.
1: Reklama.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komana.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama. Autopromocja.
5: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.

0: To jest powtórka.
1: Mundial trwa w najlepsze, a muzyka gra nam w uszach oczywiście przez cały ten czas. No a my razem z kanałem nadawczym 3 do 0 oceniamy mundialowe piosenki od 2010 do 2026 roku.
2: Takim piłkarskim rzeczom towarzyszą też artystyczne rzeczy. No i na przykład Shakira w tym roku wydała piosenkę Die Die, która jest singlem wybranym przez FIFA też jako oficjalny singiel właśnie tego mundialu. A ja sobie pomyślałem, bo tak, dużo osób mi mówi, że ten singiel Shakiry jest taki średni, no nie? I że kiedyś były fajniejsze single i tak dalej. Ja pomyślałem, kurde, no to zaproszę tutaj tych chłopaków z 3 do 0 i sobie weźmiemy single od 2010 roku do 2026 roku. Przejdziemy po kolei, krok po kroku. Będziecie mieli też okazję powiedzieć o każdym singlu, co uważacie, co myślicie, czy było git, czy nie było git, czy jest lepszy, czy gorszy, tak jak już według waszej woli. No i dobra, i jedno pytanie. Będzie tak, od 2010 będziemy puszczać 5 singli, czyli do 2026 roku, czyli do obecnego. Będę wam puszczał fragmenty po 15-20 sekund. Po każdym fragmencie będziecie mogli wypowiedzieć się, czy jest spoko, nie wiem, cokolwiek, nawet git albo, nie wiem, przypołowy i beznadziejny, to co już wolicie. I pytanie tylko jedno, czy od razu stawiacie na miejsca, będziemy stawiać na miejsce od 1 do 5, 1 najlepsze, 5 najgorsze, czy słuchamy wszystkich, komentujemy i na samym końcu mówicie, że dobra, to było na pierwszym, to będzie na trzecim, to będzie na piątym, jak robimy?
3: Wydaje mi się, że ciekawszą opcją będzie blind ranking, czyli teoretycznie nie wiedząc, oczywiście znamy te nuty, ale nie wiedząc, jaka będzie kolejna, będziemy dawać jej miejsce w rankingu.
4: Jeszcze na gorąco. Tak.
2: Dobra, też mi się to podoba. Ja szczerze jednej nie znałem.
3: Okej. Okay.
2: Więc...
3: Z Kataru pewnie.
2: Tak.
3: Tak myślałem.
2: Ale jeśli znacie, to super, ale to tym bardziej właśnie fajnie będziecie mogli się wypowiedzieć. To co? Lecimy z pierwszą?
3: Tak, lecimy.
2: Także cofamy się do 2010 roku, do mundialu.

0: Time for Africa.
1: This Time for Africa to jest właśnie Shakira, 2010 rok, to był pierwszy mundial w Afryce, dokładnie w RPA. Co myślicie?
2: No dla mnie, szczerze mówiąc, bezapelacyjnie numer jeden. Nie wiem jak chłopaki, ale dla mnie miejsce pierwsze.
3: Ja nie zdradzę, ale muszę dać tutaj dwójkę, bo jest jeden hymn mundialu, jeden hymn mundialu, który przebija, moim zdaniem, Waka Waka.
1: Jak coś, okay. I Show Speed nie będzie leciał.
4: Pierwsza zasada kanału to 2-1 tych, co daje we dwóch głos na jedną rzecz, wygrywa. Ja mam decydujący. No nostalgia gra mocną rolę, więc daję Shakirę na miejsce pierwsze.
1: Tak. Czyli Shakirę umiejscowiamy na miejscu pierwsze.
2: Tak, tak jest, tak jest.
1: No dobra, w takim razie lecimy dalej. Lecimy do 2014 roku, do mistrzostw. No i co? Słuchamy. Co wtedy było?

0: To był Pitbull i singiel We Are One. Mundial odbył się w 2014 roku w Brazylii. Mistrzem świata po raz czwarty zostały Niemcy po golu Mario Götze w dogrywce na 1-0. No i jak oceniacie ten kawałek mundialu?
1: Kurczę, wydaje mi się, że to musi być w top 2.
2: Ja tutaj chciałem dać osobiście jedynkę. Tutaj okay. Ogromna dla mnie nostalgia, beztroskie lato u dziadków na działce i mundial i...
3: Tak, to taki pierwszy chyba mundial, który rzeczywiście dobrze pamiętam, no bo jednak w 2010, no to tak jeszcze miałem 4 lata, to tak nie za bardzo. Ale tak, też czuję tą nostalgię, dla mnie miejsce drugie.
1: Zdecydowanie.
0: Czyli na dwójce plasujemy.
1: Dokładnie. Tak.
0: Ale
1: jest.
0: Powiem wam szczerze, że Brazylia to chyba najbardziej pamiętny, może poza 2018 jeszcze, bo też mi został w pamięci, już trochę jako większy kidosy trochę się bardziej ogarniało, ale ta brazuka, pamiętam, chyba wtedy była
1: tak
0: piłką. Kurczę, ta Brazylia to było coś niesamowitego.
1: Chyba wszyscy tak mamy, że słyszymy mundial, myślimy 2014
3: tak,
1: Brazylia.
3: Tak, tak.
0: Zdecydowanie. Czyli się zgadzamy, czyli na dwójeczkę Pitbulla dajemy.
3: Tak jest.
4: Za moment usłyszycie kolejną dawkę muzycznych inspiracji mundialowych od 2018 roku do 2026.

0: Star, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo...
2: Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez...
2: Ale w czym jest problem? Nie puszczę cię bez...
1: Ale nie puszczę cię bez...
2: Ale nie puszczę cię bez...
1: Ale

0: się aż to nieludzkie, kurwet. A może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce, mówże. Starsza pani, czaj się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małolej,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?

0: To jest powtórka.
1: Dobra, no to w takim razie już ten 2018 rok wspomniałem, no to co, lecimy na mundial?
2: Lecimy.

0: Nicky Jam i Will Smith, Live It Up. Francuzi w finale z Chorwatami wygrali 4-2, a czy ten singiel wygra z kolejnymi?
1: Chłopaki, nie możemy tak robić, że dajemy każdy nowszy niżej i zrobimy od 1 do 5. Nie możemy tak robić.
0: Dobra, ale pod dymie. Dla mnie to jest poza Waka Waka, to jest zarąbisty singiel. Bardzo go lubię.
2: Ja bym dawał na miejsce trzecie, ale no jednak ta Shakira z najnowszym utworem też przypadło mi to do gustu, także ja bym chyba dał 4.
3: Ja osobiście bym dał 5. Bardzo słabo wspominam ten mundial z uwagi na występ Polaków i chciałbym o nim zapomnieć jak najszybciej.
1: W sensie... Nie, no trójki nie dajemy.
3: Nie.
2: 4?
1: Czyli jeden z was na 4, drugi na 5, ja mam decydujący.
3: Tak.
1: Dobra, dajmy na 4 bezpiecznie.
0: Na 4, no dobra, ja tutaj łzy wycieram, bo myślałem, że będzie chociaż na 3, ale no dobra. Niech wam będzie. W takim razie Nicky Jam i Will Smith, Live It Up, single z 2018 roku z mundialu, jest na miejscu 4 w tej chwili. W takim razie 2022 rok jest przed nami.

0: Mistrzostwa świata w piłce nożnej w mundialu w 2022 roku to był Trinidad Cardona. Haja, haja. Coś powiedziałem nie tak?
1: Nie, chyba było nie, dobrze, ale spoko. Myślę, że będziemy tutaj zgodni chyba po raz pierwszy, że to będzie numer 5.
2: Tak, może być numer 5.
1: Bardzo dobrze wspominam ten mundial, zwycięstwo Argentyny, której osobiście kibicuję, ale jeśli chodzi o muzyczną część, no to wydaje mi się, że najgorsza z tych 5.
0: Wojtek tutaj w koszulce Argentyny, to jak nie możecie go zobaczyć w tej chwili, ale już wam mówię, że zdecydowanie wiadomo, jak wchodzi do studia, no to tutaj zawiewa Lionelem Messi, wiadomo, tak, że Argentyna tutaj w górze. W ogóle ja nie wiedziałem, że haja haja to jest w języku arabskim, oznacza naprzód, w górę, chodźmy. Takie w sumie dość piłkarskie, tak. Ale szczerze nie porywające.
3: Piłkarskie zdecydowanie, ale są lepsze po prostu.
1: Tak jest.
0: Dobra, przypomnijcie, na które miejsce to wstawiliście?
1: Na piąte.
0: Na piąte. Dobra, no to jeszcze mamy jedną, już tutaj praktycznie zdecydowany rzutem na taśmę, ale mimo wszystko posłuchajmy. 2026 rok, Stany Zjednoczone, mistrzostwa, które trwają właśnie w tym momencie. Shakira, daj, lecimy, słuchamy.
4: Shakira, we are ready.

0: Jakie jest wasze zdanie na temat Shakiry w tym roku? Daj.
1: Jestem zadowolony, że została na trzecim miejscu i że finalnie zgarnia złoty i brązowy medal. Nostalgia przewyższa oczywiście, ale fajnie. Nie można mieć też zamkniętej głowy na te nowe rzeczy i trzeba je też propsować.
2: Oczywiście, ale Shakira jest takim symbolem, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. W 2010 piosenka, która porwała wszystkich, to też jest spoko w sumie. Oczywiście nie jest tak dobra, ale tak jak powiedziałem, Shakira to jest taki symbol i fajnie, że wróciła na te salony, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata.
0: Zdecydowanie, tym bardziej, że kojarzymy z Waka Waka. No to wiadomo, że każdy by chciał mieć takie wspomnienia jak z Waka Waka, no ale jeśli jest coś po raz pierwszy, coś jedynego w swoim rodzaju, no to też nie dajmy temu pobyć tym czymś wyjątkowym, nie powtarzajmy tego, a to mimo wszystko buja. Na pewno, no wydaje mi się, przynajmniej w naszym gronie, że lepsze niż rok 2022. Haja.
2: Zdecydowanie
3: tak.
0: Bardziej buja. Dobra, w takim razie wygrywa Shakira. Miejsce pierwsze, Waka Waka, no i super. W takim razie powiedzcie mi jeszcze, przypomnijcie słuchaczom, gdzie was znaleźć i co robicie jutro, bo to też jest ciekawe.
2: No to znaleźć nas można na TikToku, kanał 3 do 0, na Instagramie tak samo i na YouTubie tak samo, nazywamy się wszędzie tak samo, a więc myślę, że nie będzie to trudne do znalezienia. No i zapraszamy do śledzenia naszego kontentu, do patrzenia do śledzenia naszego kontentu rozrywkowego i no i co?
1: Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie, Dawid. To była czysta przyjemność.
0: No ja mam nadzieję, że to będzie jakaś taka tradycja, że będziemy przychodzić i komentować mundialowe piosenki albo na Euro. O, jeszcze na Euro musimy to zrobić.
1: Musimy.
0: Czyli minimum za 2 lata się widzimy.
2: Tak jest,
1: widzimy się za 2 lata, dokładnie.
0: Dobra, tak czy inaczej powiem, że Mikołaj, Wojtek i Damian to jest 3 do 0, kanał nadawczy i możecie ich śledzić na Instagramie i TikToku.
4: To jest powtórka. Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
4: Reklama.

0: łapy w górę.
1: Dzień dobry Państwu. Cóż za fantastyczny dzień, aby pożegnać się z Wami przed wakacjami. To są łapy w górę, ja się nazywam Klaudia Szkaradek i będziemy sobie rozmawiać o psich sprawach. Ale najpierw właśnie pewne ogłoszenie. Dziś jest ostatnia audycja. O, i napięcie. Przed wakacjami. Natomiast łapy nie znikną na wakacje, bo moje ukochane radyjko stwierdziło, że super będzie, jeżeli wybiorę najlepsze, może nie najlepsze, bo to nie będziemy wybierać najlepszych, wszystkie są równe. Takie najbardziej interesujące odcinki, które przydadzą Wam się jako powtórka. Na pewno też mało jest takich ultrasów, którzy mogą powiedzieć, że przesłuchali wszystkie łapy, więc po prostu spodziewajcie się w wakacje powtórek fajnych odcinków, odcinków z gośćmi. Będziecie mogli utrzymać swoją rutynę, że jak sobota, to tylko łapy w górę. Więc tak, to tyle z ogłoszeń. Zapraszam Was na kanał nadawczy niezmiennie, bo będę relacjonować moją podróż z psem i myślę, że może to być dla Was interesujące. Już teraz możecie zobaczyć, jaki stworzyłam symulator samolotu. Pies od podstaw się nazywa konto na Instagramie, a pies od podstaw newsletter się nazywa kanał nadawczy. Dobra, to tyle. Dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy właśnie o wspomnianych wakacjach. Wakacjach z psem. Jak się do nich przygotować? Kiedy psa brać na wakacje, a kiedy nie? Jakie są przepisy dotyczące podróży z psem? Tego typu kwestie będziemy dzisiaj poruszać. Jeżeli macie jakieś swoje refleksje, to najmocniej Was zapraszam do podzielenia się nimi. Pod numerem 886-971-971. Mało ultrasów byś się zdziwiła, napisała Patty. No, bardzo jestem ciekawa. Bardzo jestem ciekawa, czy są takie osoby, które przesłuchały wszystkie odcinki łap. Wydaje mi się, że nie jest to do końca możliwe. Ja sama czasami się gubię, co już powiedziałam, a czego nie. Natomiast tydzień temu, jak dobrze wiecie, powtórzony został odcinek o upałach, bo uznałam, że to jest kwestia kluczowa i nie ma sensu, żebym drugi raz opowiadała to samo, szczególnie, że opowiedziałam to wtedy dość sensownie. No dobra, moi drodzy. Wakacje z psem. Wakacje z psem możemy sobie podzielić na takie wakacje jako po prostu porę roku, do której już jesteście przygotowani, no bo o upałach dość dobrze się wyedukowaliście i wiecie, jak unikać udarów cieplnych, kiedy chodzić, kiedy nie chodzić na spacerki. Natomiast chodzi mi głównie tutaj o kwestię podróżowania z psem, podróżowania za granicę, podróżowania samolotem. Dzisiaj takie kwestie sobie omówimy, dlatego że dla mnie to też jest temat bieżący, ponieważ właśnie 9 lipca, dzień po moich urodzinach, mój pirat leci w swoją pierwszą podróż samolotem. Ze mną oczywiście, jest małym psem, więc biorę go na pokład, ale wiąże się to z bardzo, bardzo grubymi przygotowaniami, o których Wam dzisiaj spróbuję trochę poopowiadać, żebyście nie byli tak zaskoczeni pewnymi kwestiami jak ja. Gdyż muszę Wam powiedzieć, że podstawą podróży za granicę jest to, żeby pies był zaczipowany, a także zaszczepiony. I to nie jest tak, że mój pies nie ma chipa, czy nie ma szczepienia, natomiast kiedy pierwszy raz wyrabiamy psu paszport, ponieważ paszport to jest obowiązek przy podróży zagranicznej także dla naszych zwierząt, to pies musi zostać ponownie zaszczepiony. Nieważne, że szczepienie jest ważne, musi się pojawić nowe szczepienie w paszporcie. I jakież było moje zdziwienie, naprawdę, jak zwykle obnażam się przed Wami, kiedy zadzwoniłam sobie zupełnie przypadkowo do weterynarza, bo już zbliżała się podróż, były jakieś 3 tygodnie do wylotu, a nawet no mniej więcej 3 tygodnie. I dowiedziałam się, że no, na paszport tam trzeba czekać około tygodnia, natomiast pies musi odbyć 21 dni kwarantanny. Kiedy otworzyłam kalendarz, okazało się, że kwarantanna mojego psa, jeżeli zostanie zaszczepiony w momencie, kiedy wykonałam telefon, zakończy się właśnie 9 lipca i 9 lipca będzie mógł odbyć swoją pierwszą podróż. Więc byłam o krok, żeby pies musiał zostać w Polsce właśnie poprzez to, że nie miałam zielonego pojęcia, być może wstyd, być może nie, ale mówię Wam, żebyście nie wpadli w ten sam kłopot, co ja. Nie miałam pojęcia, że kwarantanna tak długa musi się odbyć, szczególnie jeżeli pies jest bieżąco zaszczepiony. Rozumiałabym, jeżeli szczepienie się skończyło miesiąc wcześniej i musi ponownie odbyć kwarantannę, ale no takie są przepisy, więc Was na to bardzo, bardzo mocno uczulam, żebyście dobrze sobie policzyli. Lepiej wyrobić ten paszport miesiąc wcześniej i mieć spokój, niż być tak na ostatnią chwilę jak ja, więc takie dokumenty i formalności przy podróży na terenie Unii Europejskiej musicie odbyć. Jest część krajów, także Unii, takie jak na przykład chyba Norwegia, Wielka Brytania, gdzie wymagane są jeszcze dodatkowe procedury lecznicze, jakieś zwalczające tasiemca, tego typu rzeczy, już nie będę wchodziła w szczegóły, ale każdorazowo warto się zapoznać z przepisami danego

I już sprawdzałam stricte przepisy hiszpańskie, tam sobie wypisałam, przetłumaczyłam. Mam nadzieję, że Google Translator mnie nie oszukał i że pies wleci, ale tutaj taki lifehack, że jeżeli traficie na taką ścianę jak ja, że nikt wam nie będzie chciał tak trochę pomóc w tej sytuacji, bo będziecie chcieli sprawdzić razem na przykład z panią z instytutu, czy wszystkie badania są wykonane, to warto sobie wejść po prostu na stronę określonego inspektoratu weterynarii danego kraju i tam już na 100% macie napisane dobrze, bo no to oni ustalają swoje zasady. Więc to są takie kwestie techniczne, na które warto na pewno zwrócić uwagę i bardzo wam polecam to sprawdzić. Jeżeli chodzi o jazdę samochodem, to jest to o wiele prostsze, no bo tutaj ktoś musiałby was zatrzymać i musielibyście pokazywać książeczki, natomiast inna trochę para kaloszy jest, kiedy lecicie samolotem. I kolejne rozróżnienie. Na pokład możecie zabrać psa, który, i uwaga, bo tutaj ponoć ludzie często się mylą, który razem z transporterem waży 8 kg. To nie jest tak, że wasz pies może ważyć 8 kg i do tego transporter, ale łączna waga, na przykład pirat waży 6,5 kg, a jego transporter waży 700 gramów. Więc łącznie jest, wiecie ile, ja tego nie policzę. Musi także ten transporter być w określonych wymiarach. Niestety zazwyczaj te wymiary różnią się zależnie od linii lotniczej, więc to też każdorazowo musicie sobie sprawdzać. Musi się pies zmieścić wraz z tym transporterem pod fotelem poprzedzającym wasze miejsce. Dobrze to znacie, jeżeli podróżujecie, latacie, to wiecie, że plecaczek się tam mieści i musi się tam zmieścić pies. Zazwyczaj wymiary tego bagażu są jak dla wiewiórek, ewentualnie troszkę większych świnek morskich. Te wymiary absolutnie nie dotyczą nawet, wiecie, Yorków, Chihuahua, to są wymiary dla absolutnie jakichś mikrostworzonek, ale dobrym rozwiązaniem w tym przypadku są jakieś materiałowe transportery. Też postaram się zrobić wam jakiś taki przegląd, jak już podróż się odbędzie. Więc to są kwestie dotyczące podróży lotniczych, takie totalnie podstawowe. Jeżeli macie jakieś pytania, to będę wam to wyjaśniać. I za moment sobie porozmawiamy, zaczęłam od takich kwestii technicznych, ale za moment sobie porozmawiamy jeszcze o apteczce na wyjazd i kiedy tak naprawdę, w mojej oczywiście ocenie, warto tego psa brać na wycieczkę, na wakacje. Wspólnie sobie to ocenimy. 886-971-971. Widzę SMS-y, zaraz przeczytam, czy jakieś dotyczą kwestii, które właśnie poruszyłam. Jeżeli nie, to pochylę się nad nimi nieco później.

0: łapy w górę w Radio Campus.
1: Ktoś właśnie się podzielił refleksją, że się cieszy, że słucha dzisiejszej audycji, gdyż leci z psem za 2 miesiące i nie wiedział o kwarantannie, więc uważajcie, żebyście nie wpadli w kabałę tak jak ja. Co zabrać? Albo dobra, teraz troszeczkę luźniej, czyli takie kwestie dotyczące w ogóle rozważenia, czy bierzemy psa na wakacje, czy nie. Każdorazowo musicie podjąć te decyzje sami, tylko że zagrożenie jest takie, że zazwyczaj uważamy, że nasz pies się nadaje do takiej podróży i że super będzie, jak go ze sobą weźmiemy na wakacje i w ogóle będziecie wszyscy szczęśliwi, a należałoby podchodzić do psa każdorazowo, indywidualnie, zależnie od tego, jaki on ma charakter, jak sobie radzi ze stresem, jak sobie radzi z gorącem, jak sobie radzi ze zmianą otoczenia, bo psy są totalnie różne i czasami i są trochę na siłę ciągane na wakacje. Oczywiście, wiecie, dzisiaj się dzielę jakimiś takimi moimi refleksjami z perspektywy behawiorysty, ale no muszę przyznać, że jak podróżuję po świecie i widuję psy w niektórych miejscach, to naprawdę one nie powinny w nich, w mojej ocenie, być, bo jest to dla nich jakoś nieszczególnie bezpieczne. Na przykład w parku Yellowstone widziałam dużo ludzi z psami, widziałam też filmiki, gdzie psy, na przykład psu się zdarzyło pogonić bizona i dostał się na jego rogi. Nic mu się chyba tam specjalnie nie stało, ale to są takie miejsca, gdzie niespecjalnie brałabym psa. I pamiętajcie o tym, że zawsze musicie dobrze wiedzieć, gdzie lecicie. Zaraz porozmawiamy jeszcze o takiej profilaktyce, czyli że szukamy sobie jakiegoś najbliższego weterynarza, żeby kiedy przyjdzie do jakiegoś kłopotu, żeby was nie zaskoczyło, że weterynarz jest na przykład 100 km dalej. To są takie totalnie pragmatyczne kwestie, ale może powiem ze swojej perspektywy. Ja swojego psa nigdy praktycznie nie brałam na wakacje. Brałam go na wakacje w Polsce, gdzieś na Suwałki, gdzie wiedziałam, że są jakieś fajne lasy, będziemy sobie chodzić, miło spędzać czas. Natomiast kiedy były to jakieś wakacje zagraniczne, na przykład na tydzień, gdzie lecimy faktycznie samolotem, to nie widziałam takiej potrzeby. Czy na tydzień, czy na 2 tygodnie. Nie sądziłam, że jest to istotne, żeby on ze mną zwiedzał świat. A poza tym ja też chciałam trochę odpocząć od regularnej opieki nad nim, a miałam możliwość zostawienia go na przykład z moją mamą, gdzie mój pies się czuje 1000 razy lepiej niż ze mną, więc to jest też fajna alternatywa. Bardzo trudne były dla mnie takie podróże, gdzie wylatywałam na przykład na miesiąc, kiedy byłam przez miesiąc w Ameryce, ale nie było szansy, żeby mojego psa wziąć w tak długą podróż. Po pierwsze, byłoby to bardzo uciążliwe, to jest podróż 13-godzinna, 9-godzinna, zależy gdzie się leci, no i przede wszystkim planowaliśmy bardzo intensywne zwiedzanie tego kraju. Ale teraz, kiedy wyjeżdżam na dłużej do Hiszpanii, to już sądzę, że jest to dla niego w miarę w porze, bo znam warunki w tym miejscu, będę w stanie odtworzyć mu schemat i przede wszystkim będę przebywać w jednym miejscu, nie narażając go na nieustanną zmianę miejsca, przestrzeni, zapachu i tak dalej. I w tym przypadku to mną motywowało. Nie bez powodu mój 5-letni pies dopiero pierwszy raz będzie leciał samolotem w przyszłym tygodniu i cały proces przygotowawczy spróbuję wam zaraz streścić. Natomiast bardzo bym was prosiła, bo ja wiem, jakie są wasze motywacje, że pieskowi jest smutno, że piesek za wami tęskni, a zazwyczaj ten lęk separacyjny jest ze strony człowieka, a nie psa, ale to już pomijam. I chcecie go tak troszkę na siłę uszczęśliwić. Niech on sobie zwiedzi, nie wiem, Norwegię. Niech on sobie tutaj pojedzie do Anglii z nami, ale zależnie znowu od tego, jakiego mamy psa, jak bardzo odpornego na stres, jak szybko regulującego się psa posiadacie, do tego powinniście dostosowywać ewentualne podróże. Jeżeli psa taka podróż bardzo dużo kosztuje, jeżeli jest bardzo gorąco, chodzicie po zatłoczonych miejscach, to gwarantuję wam niemalże na 100%, czyli na jakieś 99%, że to nie są wakacje dla waszego psa, tylko bardziej obóz K9 albo Navy Seals, gdzie trzeba walczyć o przetrwania, a wcale szczęścia jakiegoś dużego nie ma. I tak jak wspomniałam, zdarza mi się, że widuję na wakacjach pieski, które troszkę się znam na psach, Nie musicie w to wierzyć, ale troszkę się znam na psach, na ich wyrazach pyska, na ich komunikacji i widuję czasami takie sceny, że wypadałoby podejść i przeprowadzić rozmowę wychowawczą. Natomiast ja mam takie zasady, że jak jestem w cywilu, to o ile nie widzę jakichś hardkorowych sytuacji, to nie wchodzę w takie dyskusje. Więc chciałabym, żebyście to rozważali każdorazowo. Czy to jest konieczne? Czy nie jest tak, że przypadkiem mogę tego psa z kimś zostawić, kogo on zna i lubi? A już w ogóle sytuacja, w której możecie psa zostawić w domu i ktoś przyjdzie do tego domu i będzie się waszym psem opiekował w jego naturalnych warunkach, to serio nie jest aż tak obciążające. I przyznam, że warto robić tego typu ekspozycje naszemu psu. Nie wiem, jakby to ująć, ale chodzi mi o to, że nie starajcie się nie przebywać z waszym psem całe życie non-stop. Zapewniajcie mu czasem takie doznanie, ekspozycję właśnie na taki mikrostres czy mikrodyskomfort, że zostaje w swoim domu pod opieką, żeby jeżeli coś się wydarzy, tak realnie, wiecie, będziecie mieć jakiś kłopot, traficie do jakiegoś lekarza, gdzieś tam się pochorujecie, no wyobraźmy sobie różne tam sytuacje, gdzie musicie nagle wyjechać, żeby właśnie w takiej sytuacji wasz pies nie wpadał w ultrapanikę, bo wtedy wy nie macie wyjścia i musicie go z kimś zostawić, albo musicie go zostawić w jakimś hoteliku. No, warto wyjeżdżać bez psa. Warto sobie robić takie ekspozycje dla naszego psa, żeby radził sobie w sytuacji, w której ktoś się nim zajmuje na przykład przez tydzień. Więc jeżeli podejdziecie do tego w taki sposób, to wakacje są dla was niemalże takim szkoleniem czy uczeniem psa radzenia sobie w takich warunkach, ale muszę wam powiedzieć ze swojej perspektywy, że większość psów, które znam, bardzo dobrze znosi taką opiekę. Jest to dla nich trochę nieprzyjemne, że zniknął ich opiekun, że jego zapach zniknął, ale pojawia się osoba, którą znają, opiekuje się nimi, spędzają sobie miło czas, wchodzą w schemat. Widywałam też psy w hotelikach, które wchodzą po prostu w nowy schemat, jak w masło, miło spędzają czas, gadają sobie z innymi psami, są na takiej psiej kolonii, więc jeżeli waszą motywacją do niewyjeżdżania na wakacje jest to, że wam waszego pieska żal, to możecie sobie spróbować spojrzeć na to z takiej perspektywy. Oczywiście ja do tego nie zmuszam, ale myślę, że w kontekście tego, jak dynamiczne jest życie, warto kilka razy w roku czy kilka razy w życiu psa narazić go na tego typu ekspozycję. Bierzemy pod uwagę oczywiście, gdzie jedziemy. Bardzo was proszę, bardzo, bardzo ciężko to znoszę, jak jestem na jakiejś gorącej plaży i tam pies leży, czy biega przez godzinę, szczeka, pije słoną wodę, przegrzewa się. To już są dla mnie obrazki straszne, gdzie uwagę zwracam, bo to jest po prostu dla waszych psów niebezpieczne. Więc jeżeli już jedziemy na wakacje, no to obczajamy sobie, co jest w okolicy, gdzie jest jakiś fajny park, gdzie jest jakieś zacienione miejsce, gdzie możemy sobie spędzać razem czas, ale też oczywiście coś, co zawsze powtarzam w łapach. Odtwarzamy psu schemat domowy, zostawiamy mu niewyprany koc czy niewyprane jego legowisko, żeby zapach dawał mu jakieś poczucie bezpieczeństwa, zostawiamy mu jakąś jego ulubioną zabawkę. Jeżeli pies je pokarm w sposób bezpieczny, możemy zostawić gryzak, jeżeli oczywiście nie łyka na przykład końcówki gryzaka. I czasem warto iść sobie na plażę, na przykład bez psa. Czyli jedziemy sobie w jakieś ciepłe miejsce, nie wiem, trzymajmy się tej Hiszpanii, jedziemy sobie do Hiszpanii, mamy wynajęty apartament, czy też po prostu mieszkanie, bo tak się nazywają mieszkanie na wakacje. Wszyscy śpimy w apartamentach w wakacje, nie? Wynajmujemy sobie apartament, pomagamy psu tam złapać schemat, pomagamy psu się zaadaptować, po czym wychodzimy sobie na plażę. Jeżeli się boimy, ostatnio miałam taką rozmowę z jedną opiekunką, że ona się martwi, jak sobie pies będzie radził, możemy wziąć kamerkę i oglądać, jak sobie słodko śpi. No i tak, co ja tu mam? Jakie pytanie? Patrycjusz się pyta, jakie są koszty za psa. Wiesz co, wyrobienie paszportu to jest bodajże 190 zł, jakieś szczepienia, to są takie standardowe kwoty, a bilet lotniczy naszego psa kosztował 300 zł. Śmiesznie, że zadałeś to pytanie, bo my na przykład kupowaliśmy w liniach lotniczych bilet nasz i dopiero wtedy mogliśmy zawnioskować, że chcemy wziąć psa. I wysyła się wtedy zapytanie, nie we wszystkich liniach lotniczych tak jest, żeby było jasne, wysyła się wtedy zapytanie do linii lotniczej, że chcemy wziąć psa i na pokładzie, nie wiem czy na wszystkich, ale na pokładzie samolotu, którym my lecimy, jest zasada, że albo dwa psy, albo jeden kot lecą i kupujecie już bilet, wtedy zgłaszacie, że chcecie wziąć ze sobą psa i linia lotnicza albo wam odmawia, bo jest już jeden kot i dwa psy, albo wam pozwala, bo nie ma kota i jest albo jeden pies, albo żadnego psa, więc to jest dość ciekawe. Bo my na przykład nie wiemy, czy nasz pies z nami wróci, czy będziemy musieli poczekać na kolejny lot, ale w razie czego można się dogadać z linią lotniczą, że za wasze zakupione bilety wam odda kasę. Nie wiem, czy opowiadałam to w sposób zrozumiały, ale bardzo się starałam. 886-971-971 to jest opcja kontaktu. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące podróży, to czekam cierpliwie i odpowiadać będę grzecznie. Get ready.

0: łapy w górę w Radio Campus.
1: Lecimy z tematem podróżowania z psem. Ożywiliście się trochę na kanale nadawczym, a właściwie dziewczyny Kasia i Ewelina dołożyły do Patrycji stanowiska jeszcze jakieś swoje 3 grosze. Zaraz się będziemy nad tym pochylać, ale jeszcze jest kilka kwestii, które chciałabym wam przekazać. Mianowicie, bo o tym nie wspomniałam, że my jeszcze może ściszę trochę podkładzik jeszcze? O. My jeszcze uznaliśmy, że dobrym pomysłem będzie podróż nocna, czyli coś, czego zazwyczaj nie robimy. Wybraliśmy najpóźniejszy możliwy samolot po to, żeby dla naszego psa była to pora snu, a nie największej aktywności, żeby w samolocie było ciemno i żeby było dość spokojniej, bo siłą rzeczy ludzie naokoło też wtedy będą spać. Będzie trochę mniej zamieszania, może będzie troszeczkę mniej odgłosów, jakichś dzieciaczków, tego typu kwestie wzięliśmy pod uwagę. I też kwestie higieniczne dzięki temu będą rozwiązane, ponieważ nasz pies ma ostatni spacer około godziny 20 i to samo uda nam się odtworzyć w dniu podróży, a później kolejny ma rano około 6, no 6 to nie, około 7, więc wzięliśmy to pod uwagę przy podróży i myślę, że to może być dość ciekawy lifehack, zobaczę, czy to się nie obróci przeciwko nam. Ale zdradzam wam, jak my to sobie rozkminiliśmy. No i dobra, jeżeli chodzi o kwestię podróży, to warto każdorazowo przed taką podróżą zbadać stan zdrowia psa. Mój pies oczywiście się zdrowotnie rozsypał przed samą podróżą i bardzo długo pod znakiem zapytania było, czy w ogóle się z nami wybierze. Natomiast dostaliśmy zielone światło od weterynarza i to nawet nie takie wymuszone. To znaczy ja nie dopytywałam, tylko usłyszałam, że oczywiście niech leci, szczególnie, że to nie jest na chwilę, tylko to będzie ponad miesiąc w innym miejscu, więc nie będzie latał w tej we w te. Badamy sobie stan zdrowia, sprawdzamy, czy wszystko gra u naszego psa, obcinamy pazurki, sprawdzamy gruczoły, wszystkie tego typu rzeczy, które mogą was zaskoczyć. Sprawdzamy oczywiście szczepienia, o tym już wspominałam, ale bardzo warto. Sprawdzamy, że nasz pies, a to sprawdzamy zawsze, czy nasz pies jest zabezpieczony na pasożyty i kleszcze, bo może was to zaskoczyć. Sprawdzamy, czy na adresatce jest aktualny numer z prefiksem, czyli jak ktoś znajdzie waszego psa, bo on gdzieś zwieje na plaży, to jeżeli będzie numer polski złożony z 9 cyfr bez prefiksu, to możecie mieć problem, więc dokładamy sobie polski numer kierunkowy na taką adresatkę i ewentualnie rozważamy też GPS czy AirTaga, bo warto o tym pamiętać. Ja bardzo polecam brać karmę swojego psa. Nie ryzykować, czy na miejscu będzie, nie ryzykować ze zmianą karmy w innym kraju. Bardzo, bardzo, bardzo na to uważajcie. My teraz też bierzemy cały bagaż nadawany karmy naszego psa, żeby przypadkiem nie zostać na lodzie. I oczywiście sprawdzajcie, gdzie w danym miejscu jest najbliższy weterynarz. Tak jak wspomniałam, zazwyczaj weterynarza za granicą nie szukamy po to, żeby obciął pazurki naszemu psu, tylko bo coś się dzieje, więc jeżeli się będziecie stresować w tym momencie, jeżeli będziecie szukać na szybko, to nie wiadomo, czy znajdziecie najbliższego, najsensowniejszego, całodobowego. Zawsze sobie to zapisujcie. Wydaje mi się, że to są takie kwestie, które przede wszystkim chciałam poruszyć, a teraz sobie zajrzę na kanał nadawczy, bo tutaj mamy na przykład Eweliny głos. Zgadzam się, że psy są często na siłę ciągnięte na wakacje. Ja bym bardzo chciała zabrać Kirę ze sobą, ale często myślę, że nie będzie to dla niej komfortowe. Temperatura, stres. Ponadto uważam, że wakacje bez pieska też są potrzebne. Wiadomo, że się tęskni i ma się wyrzuty sumienia. U nas zostawianie Kiry z kimś podczas moich wakacji jest też jakby przyzwyczajeniem, że ja nie zawsze jestem. To jest super stanowisko i tak naprawdę Ewelina zgodziła się ze wszystkim, co dziś głosiłam, więc piąteczkę Ewelina dla ciebie. Kasia, u nas jest tak, jak lecimy samolotem, to pies zostaje pod opieką bliskich, ma wakacje życia. Jak jedziemy autem, to zwykle jedzie. Mamy już wypracowane scenariusze, znamy reakcję naszego psa, wiemy, kiedy należy się wycofać, wrócić do pokoju. Mamy też to szczęście, że Lego bardzo łatwo przyzwyczaja się do nowych miejsc i chętnie w nich zostaje, gdy jest za ciepło albo za tłoczno. Pamiętamy też, żeby wziąć dla niego wszystkie rzeczy. Samochód to ułatwia. Bierzemy jego zabawki, karmę, smaczki, zabawki, a transporter służy jako budka. Zapewniamy mu standardowo tyle spacerów, ile miał zawsze. Ma takie same pory jedzenia, więc nie zmieniamy mu w ogóle rutyny. I to jest, moi drodzy, właśnie to takie stanowisko, gdzie ja aprobuję podróż z psem. Tylko że tutaj mamy do czynienia z bardzo doświadczonymi opiekunami, przewodnikami, którzy dobrze czytają psią komunikację, ale tutaj chodzi o to, że ja ufam na przykład oglądowi Kasi Nalego, bo wiem, że kuma psią komunikację, dobrze zna swojego psa, dobrze go czyta. I wie też, że jak Lego ma, nie wiem, rozdziabioną mordkę, to nie zawsze oznacza to, że jest szczęśliwy i że to oznacza, że teraz w tym tłumie, jak go głaskały dzieci, to on jest bardzo z tego zadowolony. I o to tutaj chodzi. To jest ta zmienna, o której wam mówiłam na samym początku, że ja się bardzo boję mówić opiekunom, że to zależy, jakiego masz psa, bo my z reguły zakładamy, że no on sobie da radę, super sobie radzi w tych warunkach, a musimy mieć dystans. Właśnie musimy mieć dystans i świadomość, jakiego mamy psa. Mój pies też jest taki jak Lego. To znaczy, ja go mogę zostawić w każdym miejscu, ponieważ od małego był przyzwyczajany, że jeździmy sobie w różne miejsca, jeździmy do hotelu. On w tym hotelu zostawał na początku, nie wiem, na 20 minut, a my schodziliśmy na kawę do hotelowej restauracji, później na godzinę i tym sposobem nauczył się, że my zawsze wracamy, a on w tym pokoju hotelowym jest bezpieczny. Mało tego, kiedyś zdarzyło nam się, że wyjechaliśmy chyba do Krakowa, i wracaliśmy do hotelu, zobaczyliśmy, że drzwi od naszego pokoju są otwarte, bo chyba nie powiesiliśmy wtedy karteczki, że pies w pokoju, a może powiesiliśmy i pani nie zauważyła, to nie jest istotne, ale drzwi od naszego pokoju były otwarte na oścież. Ja już dostałam oczywiście zawału, że ktoś ukradł psa, a w środku pani sobie odkurzała, a nasz pies zwinięty w kłębek na łóżku spał. I to mniej więcej jest świadectwo, jak pirat się adaptuje do takich sytuacji. Ja bym mu nie zaufała w takim momencie. Pani się niespecjalnie przejęła, on się niespecjalnie przejął panią i sobie razem spędzali czas w pokoju hotelowym. Patrycja. Bardzo dużo psów jeździ na wakacje wszędzie, do Włoch, Grecji, na lofty czy Alaskę. Jest, przynajmniej w warszawskiej bańce, presja społeczna na podróże z psem. Mam wątpliwości, czy to dobre. I to jest pierwszy punkt, więc ja się do niego odniosę, że ja się z Patrycją zgadzam, że ja za każdym razem, właśnie nie wiem, byłam, słuchajcie, w Ameryce, w parku Yellowstone i wrzucałam, że niedźwiedzie tutaj sobie chodzą i tak dostawałam pytanie, a gdzie jest pirat? Jak mogłaś go zostawić? I ja wtedy po prostu jestem w szoku, że ktoś w ogóle wpada na taki pomysł. Po pierwsze, żeby się komuś wtrącać, gdzie jest pirat. Też komentować w taki sposób, że ja bym nie mogła zostawić mojego psa. Bo to po pierwsze nie jest twoja sprawa, co ja robię, a po drugie zapewne pirat jest teraz zwinięty w kłębek albo biegający po trawce przy domu moich rodziców. Więc zgadzam się z Patrycją w 100%, bo sama tego doświadczyłam. Może nie z kręgu takich najbliższych osób, ale takich bardziej nieznanych mi osób instagramowych, które nie mogą po prostu tego przeżyć, że ja podróżuję samolotem 15 godzin i nie ciągam psa po amerykańskich parkach narodowych, gdzie jest po 40 stopni, bo umiem rozważyć, kiedy on powinien ze mną pojechać w podróż, a kiedy nie. Jak to rozważyłam tym razem, to też już się z wami dzieliłam swoją refleksją, więc zgadzam się na 100%, że presja jest. Bardzo dużo jest też szczycenia się, też dostrzegam to, szczycenia się tym, że ja zawsze biorę mojego psa, albo że ja od 20 lat nie byłem na żadnych wakacjach, bo nie mógłbym zostawić swojego psa. No i w porządku. To akurat zawsze mówię, no to super, to fajnie, że sobie nie jeździcie, natomiast tutaj akurat przy tym pierwszym punkcie to mogłabym zgodzić się z Patrycją w 100% i powiedzieć, że zajmujcie się wszyscy swoimi sprawami i swoimi psami. Jak nie chcecie jeździć, to nie jeździcie. Jak ktoś jeździ z psem, no to też nie należy tego komentować. Zakładamy, że wie, co robi, chyba że widzimy jakieś takie absolutnie szalone rzeczy właśnie w stylu plaża i 10 godzin na tejże. Co tu dalej Patty napisała? Podróż z psem samochodem trwa dłużej, bo przerwy na spacery są obowiązkowe. Jak chcesz dużo latać z psem, bierz mikropieska, chyba że nie masz kłopotu z nadaniem psa do luku. Ja mam, napisała Patty, ja też mam, nie byłabym w stanie tego zrobić. Pies na wakacjach może być ograniczeniem. Zarządzanie, planowanie, wypoczynkiem z puszkiem bywa obciążające. Bardzo mądra refleksja, Patrycja. W ogóle nie trochę to powiedziałam, że ja chcę odpocząć na wakacjach, ale jest to fakt, że że jest sporo obowiązków. Dlatego czasem są potrzebne wakacje bez pieska, ale nawet jak zostawisz pieska pod dobrą opieką i miło będzie spędzał czas bez ciebie, spodziewaj się wyrzutów sumienia, że pojechałaś sama. Pieski są super, wakacje są super, hej przygodo. Zgadzam się w pełni, wyrzuty sumienia są, jak się długo z naszym psem nie widzimy, to cierpimy. No to też była moja motywacja, że już pomyślałam, nie no, na półtora miesiąca nie będę go zostawiać. Szczególnie, że tym razem lecimy dość blisko i zostajemy tam dość długo, więc będę wam to wszystko relacjonować. Być może ja się mylę, wiecie, że ja się uderzę w pierś jakby co i opowiem wam o tym w łapach w październiku, że to był na przykład głupi pomysł, ale na razie się jaram. I bardzo mnie to cieszy, że lecimy sobie razem w podróż i mam nadzieję, że będzie czadowo. 886-971-971 to jest opcja kontaktu. Dużo SMS-ów teraz wpadło, bo wiadomo, to kontrowersyjny temat komentowania czyichś psów, więc zaraz sobie tutaj wspólnie poplotkujemy.

0: Łapy w górę w Radio Campus.
1: Nie wiem, kiedy mi minęła ta godzina z wami, ale jesteście bardzo aktywni w SMS-ach, bo temat jest frapujący, żywy, interesujący was, więc dobra, co ja tutaj mam? My właśnie jesteśmy w drodze z psem, jedziemy do Szwajcarii. Nasz pies średnio przepada za jazdą samochodem, ale jesteśmy zawsze przygotowani do podróży, dużo przerw i na spokojnie. Miejsce, gdzie jedziemy, to stałe miejsce. Nasz pies je uwielbia, będzie miał wakacje z dziadkami. Nasz pies to owczarek szwajcarski, za duży na samochód, Przemek. Przemek, ty go do kraju jego wieziesz. To tak jakbyś ty z szychty w Niemczech wracał do Polski po latach. Także on wraca do ojczyzny. To jest jak najbardziej podróż śladami przodków. Także bardzo dobrze. Nie, dobrze. Jeżeli robicie przerwy, jest spokojnie, miejsce pies zna, to wiecie, wiecie, że to nie chodzi o to w tym całym moim tutaj statementie. Pytanko padło, czy tanie linie biorą psy na pokład? Z tego, co ja wiem, to nie. Praktycznie żadne tanie linie nie biorą psów na pokład. Trzeba szukać w liniach bardziej nie tanich. Nie wiem, bo są albo tanie, albo premium. Nie wiem, czy zauważyliście, że nie ma określenia na linie takie zwykłe, więc tanie nie biorą. Te wszystkie takie dobrze nam znane, one nie pozwolą na to, żeby pies pojawił się na pokładzie. Ja zwariowałabym bez wakacji. Moje psy wcześniej zostawały z mamą, przyjeżdżała do mnie do domu, a podczas najbliższego wyjazdu będą w hoteliku u behawiorystki. Myślę, że będą się dobrze bawić, bo pogadają sobie z innymi psami, a ja ufam tej dziewczynie, bo z nią współpracuję. No i bombowo. Super, bardzo mi się to podoba. Co ja tutaj jeszcze mam? Miałam jakąś taką wiadomość, ale zgubiłam ją oczywiście. Jak najmniej zmian dla piesków my zostawiamy w domu pod opieką. Myślę, że nie widzą dużej różnicy, że akurat ktoś inny je wyprowadza i śpi z nimi w łóżku. W końcu to ich chata, a my tylko wpadamy je wyprowadzić i nakarmić. No, takie stanowisko to jest bardziej kocie, ale jeżeli jest opcja zostawiania psów z kimś bliskim, to uważam, że to jest super, super rozwiązanie. Petarda, pozdrawia cię Klaudię. Tutaj będzie kara i będę krzyczeć na was, bo czytałam tę wiadomość. Nasza suczka była w Chorwacji, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoszech, Niemczech, ale nigdy samolotem. Za duża. Wszędzie samochodem. Idealne podróże. Świetnie znosi jazdę samochodem. I tutaj wszystko elegancko. Tutaj dostaniecie propsik, ale tutaj jest, zaraz będę krzyczeć. W Chorwacji preferują koty i miała ciężej z wejściem do sklepów czy restauracji. We Florencji zostawiłem pod sklepem przy ulicy. Jak wyszedłem, to jej nie było. Patrzę za róg budynku, tam panie ze sklepu jakieś miseczki z wodą, smakołyki i wszystkie miziają petardę. Ja powiedziałam, że to moja suczka, to się na mnie rzuciły, że dlaczego ja męczę psa. Tu wszędzie można chodzić z psami, a ja ją przywiązuję. Musiałem panie Włoszki przepraszać. Hotele w 95% kochają pieski. Pozdro, Klaudia. I wszystko by było dobrze, ale przecież moja podstawowa misja to jest nauczyć się psiej komunikacji i nie zostawiać psów pod sklepem. A jakby się zgubił, jakby jej się jakaś krzywda stała, przecież byś sobie tego nie wybaczył. Nie zostawiajcie, błagam was, bo ekipa od petardy, ja was bardzo lubię i piszecie wiadomości, ale nigdy, absolutnie nigdy nie zostawiamy psów pod sklepem. I to jest wielka prośba ode mnie. Nawet jak się wydaje, że ten piesek sobie dobrze radzi. Ten pies jest w obcym miejscu i powtarzam, zdarzają się sytuacje, że ktoś psa przywiązany pod sklepem uderzy, kopnie, zrani trwale. Widziałam takie zdjęcia, których nie chcielibyście widzieć. Inny pies go pogryzie, zagryzie, albo on zrobi krzywdę innemu psu. Jest za dużo zagrożeń. Albo sklep, albo pies. W większości sklepów już też można z psem wchodzić, ale no też nie bierzcie psów na zakupy, bo to nie jest naturalne zachowanie psie, żeby chodzić po Żabce czy po innych sklepach. Więc pozdrowienia oczywiście dla was i bardzo się cieszę, że petarda z wami podróżuje i to świetnie znosi. Natomiast tutaj jest ode mnie karny jeżyk za zostawianie słodkiego pieseczka. Patrycjusz napisał, jaki zdrajca. Widzicie, petardowcy, dostaliście tutaj od stałych bywalców reprymendę, ale wiem, że weźmiecie to sobie do serca i o petardkę będziecie dbać, bo ona jest słodziutka. No i dobra, to są wasze wiadomości. Nasza suczka miała małe i niektóre są u naszych przyjaciół, więc jak wyjeżdżamy, oni przyjeżdżają do nas, robimy rodzinne wakacje dla naszych borderków. No spoko. Mm-hmm. Co z zarazkami, jakie przenosi pies? Rozumiem, że nie popierasz wprowadzania psów do sklepu. Pozdrawiam, Filip. Nie, ja nie. Nie, absolutnie. Ja nie uważam, że pies... To pod tym kątem, Filip, ja mojego psa... Tylko, że ja mam taką możliwość, ja mojego psa na rękach wnoszę. Wiem, że on dalej jest wtedy psem, ale nie przejmuję się tym specjalnie. Jak widzę... Dobra. Jak widzę niektórych klientów, to sądzę, że mój pies jest mniejszym zarazkiem. Ale nie chcę już budzić waszych emocji. Słuchajcie, bo rozmawiamy o podróżach, a tu idziemy już w taką... Idziemy w taki kierunek, trochę groźny, opinie zarazkowe. Co do podróży. Zawsze bierzecie pod uwagę bezpieczeństwo waszego psa. Zawsze staracie się odtworzyć schemat. Zawsze oceniacie, czy wasz pies dobrze sobie radzi, czy wam się tylko wydaje, że on sobie dobrze radzi. Jak też jest sytuacja, że jedziecie na wakacje i wracacie z tych wakacji i wasz pies pada na pysk i śpi przez 3 dni, to znaczy, że czegoś było za dużo. Najpewniej stresu. To nie oznacza, że on miał cudowne wakacje, tylko że teraz musi się dość mocno po tych wakacjach zregenerować, a znam takie przypadki i opiekunowie takich psów poddali się jakiejś tam refleksji i okazało się, że można inaczej zarządzać wakacjami. Taką dzisiaj mieliśmy, słuchajcie, dużo porad takich szczegółowych, jak wyrobić paszport, co wziąć z naszym psem, na co zwrócić uwagę, ale też trochę refleksji i polecam wam zawsze refleksję. Wiecie, że ja modlę się o to, żeby wszyscy opiekunowie mieli do siebie jakikolwiek dystans do swojego postrzegania swoich psów, bo wtedy tym pieskom będzie się po prostu lepiej żyło, jak nie będziemy ich ciągać na plażę, do knajp w słońce. No też teraz była, słuchajcie, ta fala upałów. Ja widziałam ludzi, którzy biegali ze swoimi psami tydzień temu. Widziałam laseczkę z borderem, pana z wyżłem i oni wieczorem przy tych temperaturach 32 stopnie biegali z psem. I później będziemy słyszeć, że tragedia się wydarzyła, piesek umarł. Ale czy to jest tragedia? Czy to jest po prostu głupota? No... Oceńcie, jak chcecie, bo wszystko możemy nazwać tragedią, a niestety czasami coś, co nazywamy tragedią, jest po prostu konsekwencją naszych czynów. Życzę udanych wakacji. Jezu, jestem taka okropna. Życzę wam udanych wakacji z psami. Życzę wam przepięknego czasu, jeżeli planujecie bez psów, żebyście sobie odpoczęli trochę, bo bardzo zaangażowani z was są psiarze i warto, żebyście troszeczkę sobie odetchnęli i popatrzyli w dal na jakiś listek bez waszego psa, który wącha ten listek. Jeżeli natomiast nie dacie rady i chcecie podróżować ze swoim psem, to weźcie pod uwagę te wszystkie rzeczy, które dzisiaj opisywałam. Spędzajcie sobie te wakacje miło, spokojnie, z rozsądkiem i zawsze, ale to zawsze starajcie się czytać komunikację waszych psów. Życzę wam wypoczynku. Słyszymy się na żywo we wrześniu, bo zapewne już na początku września łapeczki sobie wrócą, a tymczasem bardzo, bardzo wam polecam słuchania powtórek, bo postaram się wybrać takie najważniejsze kąski, nawet takie kwestie kluczowe, więc jeżeli dołączyliście do sekty Łap w górę jakiś czas temu, na przykład pół roku czy rok temu, to być może powtórzymy na przykład odcinki o zabawie czy o psiej komunikacji, takie absolutne must have. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Ciężko mi, żegnam się kolejny raz, ale troszkę mi przykro, że nie będę się z wami słyszała, bo wy mnie będziecie słyszeć, ale ja zapewne będę tęsknić. Jeżeli macie ochotę śledzić podróż mojego psa samolotem i dowiedzieć się, tego wam nie opowiedziałam, no trudno, w jaki sposób przygotowywałam go do tej podróży samolotem, to zapraszam was na profil Pies od Podstaw, szczególnie na kanał nadawczy, bo może tam będę opowiadać odrobinę więcej. Kanał nadawczy się nazywa Pies od Podstaw Newsletter. Tyle z informacji. Życzę wam spektakularnej soboty. Nie mogę się doczekać, aż spotkam bliskich mi psiarzy, a spotkam ich już za moment. Udanej soboty, pięknych spacerków, pięknych wakacji. Ja się nazywam Klaudia Szkaradek, a ta audycja nazywa się Łapy w górę. Do usłyszenia.
0: Łapy w górę w soboty o 10:00 w Radiu Campus. Zaprasza Klaudia Szkaradek.

0: pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Akademickie Radio Campus.

0: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
1: Reklama. Minęła godzina 11:00, przy mikrofonie Łukasz Górski.
2: Sportowy Kampus.
1: Znamy już wszystkie zespoły, które zagrają w 1/8 Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Egipt po rzutach karnych wyeliminował Australię, wygrywając 2-4. Tym samym Salah i jego ekipa zagrają już na pewno w 1/8 Mistrzostw Świata. Podobnie wygląda sytuacja obecnych Mistrzów Świata Argentyńczyków, którzy wygrali z Republiką Zielonego Przylądka 3-2. W ostatnim meczu 1/16 finału nie było żadnej niespodzianki. Reprezentacja Kolumbii pokonała Ghanę 1-0 i jako ostatnia drużyna zameldowała się w następnej rundzie. Polski tenisista Hubert Hurkacz gra dalej. Choć początek spotkania z Tomem Paulem nie poszedł po jego myśli, ostatecznie przełamał się i wygrał 3 kolejne sety. Już jutro Polak powalczy o ćwierćfinał z Niemcem Janem Lenardem Struffem, który oddał walkowarem mecz w deblu, aby lepiej przygotować się do batalii z Hurkaczem. Polscy siatkarze U22 powalczą o złoty medal Mistrzostw Europy. Zespół awansował po tym, jak w półfinale pokonał w 3 setach faworyzowaną Francję. Polacy prezentowali pewną grę, o czym świadczy 10-punktowa przewaga w 2 secie. Biało-czerwoni o złoto powalczą z Czechami. Finał już dzisiaj o godzinie 20:00. Reprezentacja polskich koszykarzy rozbiła Austriaków w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2027, które organizowane są w Katarze. Polacy dominowali od samego początku, wygrywając ostatecznie 123-77. W najbliższy poniedziałek biało-czerwoni zagrają w krakowskiej Tauron Arenie z Holendrami.
2: Tu Kampus. 97,1 FM.

0: Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w audycji Wszystkie Stany Ameryki, poświęconej wszystkim obliczom Stanów Zjednoczonych. W tej audycji przy mikrofonie wasz prowadzący, staram się być w kampusie co tydzień, staram się z podkreśleniem, w co sobotę koło godziny 11:00, wspólnie ze mną mój bardzo dobry przyjaciel Patryk, który zajmuje się montażem, montażystą jest, filmem, obrazkiem ogólnie, ale także marketingiem.
1: No i trochę popkulturowo, jakbyśmy się mogli pobawić w tym kierunku.
0: Patryk wraca, ponieważ wcześniej mieliśmy już jedną audycję, która była filmowo-gamingowa, ale też muzyczna, o muzyce apokalipsy w The Last of Us. Teraz wracamy, co prawda nie z jednym monotematycznym wątkiem, ale z kilkoma tematami. Przychodzimy z okazji 4 lipca, tak naprawdę 250. urodziny Stanów Zjednoczonych z GTA, coś na co wszyscy czekają, Mundial, czymś czy wszyscy żyją, a przed chwilą żyli mistrzostwami NBA i to też pewnie gdzieś tam się wkradnie. I mam nadzieję, że też będzie trochę wątków muzycznych, a także już za 2 tygodnie pierwszy debiutowy mecz Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Patryk, zacznijmy od GTA. Obsuwa GTA to jest jedna sprawa, ale drama wokół Sony. Czy znikną sklepy

0: Tak, ale praktycznie no, już były sytuacje, gdzie chyba Alan Wake został wydany właśnie w formie tylko i wyłącznie kartki udającej płytę. No i społeczność graczy była dość oburzona, tak? I musimy tutaj postawić też dwie bardzo istotne rzeczy. Rockstar, pierwszą istotną rzecz, zacznijmy od początku. Rockstar jest firmą, która potrafi zmienić rynek. I czytałem bardzo dużo informacji właśnie na ten temat przez ostatnie dwa tygodnie. I podobno było tak, że Ubisoft, EA i inne tego typu firmy czekały po prostu, co pokaże Rockstar. Jaka będzie cena. Głównie liczyli na cenę. Mianowicie, no gry kosztują teraz tam 70, plus minus 70 dolarów bazowo na starcie. Problem jest taki, że oni liczyli na to, że to będzie cena 100 dolarów na starcie. Nie dostali tego, dostali 80, czyli plus minus 10 dolarów więcej, ale ta edycja podstawowa, nazwijmy to, jest edycją bardzo okrojoną. Bo edycja Ultimate, którą zamówiło bodajże 80% graczy, w Polsce kosztuje 450 chyba złotych. Nie wiem, jaki jest w tym momencie status, ile osób zamówiło preorder, ale czytałem, że preorder ma się zamknąć w liczbie do premiery, czyli do 19 listopada. Ma się zamknąć 14 milionów preorderów. To jest ogromna liczba preorderów. Jeżeli przyjmiemy statystykę, że 80% graczy, którą mamy aktualnie dzisiaj, kupi za 100 dolarów, no to już zmieniło rynek. To wtedy przyjmujemy i właśnie, co jest ważne, ta gra w wersji Ultimate, czyli moim zdaniem gra podstawowa, to nie są skórki, to nie są dodatki. To jest zawartość niektórych misji. To są nawiązania popkulturowe, których w GTA przecież nigdy nie brakowało. No ale o GTA to chyba trzeba zrobić całkowicie osobną audycję w bliższym czasie.
1: No i to w różnych jej obliczach i różnych częściach. Ale chciałbym wrócić do jeszcze tej części ekonomicznej, bo to wydaje się absurdalne, a nie jestem dziennikarzem growym, chociaż paru zdarza mi się oglądać, że gry, albo inaczej studia, konglomeraty wielkie, Ubi, EA, które tworzą gry w cenach poronionych, a jednak ta jakość bardzo od nich odbiega. To w jaki sposób one miały liczyć na tą cenę? No, GTA to jest marka sama w sobie i Rockstar, tak jak też wspomniałeś.
0: To jest też problem bardzo często marketingowy, bo jeżeli chce się dużo sprzedać, to trzeba to mocno zareklamować. Na koniec roku cyferki mają się zgadzać. Cyferki oczywiście bardziej by się zgadzały, gdyby gra była lepsza, tak? Tylko no, już marketing był tak mocno zrobiony, tak dużo się działo, już było tak duże ciśnienie, że tam nie było opcji, po prostu nie wypuści tego Cyberpunka.
1: A jak porównujesz na przykład tą premierę do nadchodzącej premiery GTA, bo jest też ogromne ciśnienie na to, a tak naprawdę reklamowo to oni zrobili i tak, jeden trailer, okej, klasy, i tak naprawdę parę urywek z gameplayu, gdzie ludzie się naprawdę bardziej zachwycają grą niż marketingiem, bo w sumie no...
0: GTA jest większym wydarzeniem przede wszystkim, bo tą grę robią 12 lat. Są firmy, które dają wolne na GTA.
1: Pracownikom, w sensie tak, zwykłym graczom, się, odbiorcom.
0: Tak, są jakby pytanie, ile jest tym prawdy, bo to są też artykuły w piśmie branżowym.
1: Na pewno ludzie biorą wolne na GTA, tak, niespecjalnie mówiąc, że na GTA.
0: No, mam kumpli, którzy mówią, że biorą na GTA, jak tylko była data premiery, to już na początku roku, czy tam w marcu już mówili, że...
1: Ludzi, którzy brali wolne na Baldursa ostatnie tam półtora roku, dwa lata temu.
0: Ja myślę, że im dłużej czekasz, tym więcej oczekujesz, ale też gry w tym momencie są ogromne. Sam fakt tego, że GTA kosztowało tyle, ile kosztowało, bardzo dużo mówi o dzisiejszym rynku i o dzisiejszych wymaganiach ludzi, którzy chcą oglądać. Z drugiej strony Rockstar zawsze sobie zawyża bardzo poprzeczkę. GTA 5 było bardzo udaną grą, zresztą jest grą, która sprzedała się w największej liczbie egzemplarzy kiedykolwiek. Zarobiła kosmiczne pieniądze, których nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, będzie zarabiać. Więc Rockstar tutaj od razu też musi wskoczyć z trybem online, żeby ludzie mogli przeskoczyć. I tryb online, czyli usługa po prostu, będzie zarabiała wtedy dalej na GTA. Patrząc z takiego punktu widzenia konsumenckiego i marketingowo-konsumenckiego, nawet jak na PlayStation Store chcesz sobie kupić grę, to stare gry potrafią kosztować 170, 180, 200, 250 zł, które miały premierę już na PlayStation 4 nawet. I to jest jeden z problemów, bo na przykład musimy spojrzeć, a propos wracając do płyt, musimy spojrzeć z tej perspektywy, że w momencie, kiedy sklepy z grami, markety, elektromarkety i tak dalej zapełniały półki grami na premierę, premiera była zawsze wydarzeniem dużej gry. Pamiętam, jak Diablo 4 miało premierę, Albo trzy to było?
1: Wychodziło się do sklepu po prostu, bo to całe wydarzenie, cały ten proces.

0: Takie chodzenie do kina, no ja też przypominam sobie, nie mówiąc już tylko o konwentach, o eventach, o tak dalej, ale ja pamiętam jeszcze jak się chodziło do Empika, no na dropy Harry'ego Pottera, no ale wiesz, oczywiście możesz kupić sobie na Kindle książkę e-booka, ale nadal jednak druk tutaj przetrwał, więc
1: tak, właśnie
0: pytanie, czy te dyskietki, płytki CD też przetrwają.
1: To jest trudne pytanie.
0: Nie, bo nadal wychodzi na to, że tutaj wychodzi natura ludzka. Chcemy mieć fizyczne rzeczy, chcemy mieć gadżety,
1: właśnie
0: chcemy
1: nie
0: mieć
1: do końca.
0: Plecekę.
1: Właśnie nie okay. do końca. No bo właśnie tutaj wracając do płyt, okej, okay, my płyty chcemy mieć. Ja lubię płyty, ja lubię książki, tak, trzymam je w domu. Nie w jakiejś oczywiście dużej ilości, bo nie wszystko da się zmieścić, ale wybrane gry trzymam, tak? Do których zawsze bym chciał wrócić. Tak? To jest Cyberpunk, to jest Wiedźmin.
0: No dobra, a film, muzyka, książka, to co gry, nie?
1: Pojawił się problem z tym zbieraniem rzeczy, to trochę wojna pokoleniowa się kolejny raz zrobiła, chociaż już gdzieś tam padają komentarze, że milenialci sobie wymyślili, że oni chcą mieć płyty i chcą je potem sprzedawać, a po co to komu? Zetki lub młodsze pokolenia chcą mieć wszystko w dystrybucji elektronicznej i to jest wygodne.

0: Nie, bo moją tezą było to, że po prostu nigdy nie wiemy, co nagle stanie się popularne i co nagle stanie się na wartości i coś z waszej szafy nagle będzie przedmiotem kolekcjonerskim za kilka lat.
1: No, dokładnie tak, no tak jak z koszulkami piłkarskimi jest teraz.
0: I tu możemy gładko przejść i porozmawiać się o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Mundial. Ja stawiam taką tezę, że mało jest krajów europejskich. Kraje europejskie rzeczywiście się żegnają. Polacy już hucznie i wesele pożegnali Niemców. Tak naprawdę europejskich drużyn nie ma, ale europejscy gracze przechodzą do, nie tylko europejscy, ale topowi gracze przechodzą do amerykańskich klubów, w tym Robert Lewandowski. Coraz większa popularyzacja piłki nożnej. Patryk, w kontekście mundialu, rozpoczął się mundial, jest w tej chwili już tak naprawdę jego połowa, gdy nagrywamy tą audycję, a za chwilę już finały.
1: Zacznijmy od tego, że mundial zawsze był dużym wydarzeniem popkulturowym i ma bardzo duży, podobnie jak Rockstar, ma bardzo duży wpływ na reklamy, przychody i tak dalej, i tak dalej.
0: Dużo też dram marketingowych i kreatywnego marketingu, zasłaniania loga Levisa w San Francisco i Gilleta, który zasłaniał się potem pianką do golenia.
1: To oni to zrobili jajem w ogóle i potem się do tego nie przyznali, ale zostali bardzo mocno obśmiani. Ale to, co zrobił Levis, to Levi's,
0: tak,
1: to jest mistrzostwo świata i naprawdę... I naprawdę zrobili to bardzo dobrze. No ale właśnie, tutaj możemy przejść płynnie do tego, że FIFA jest ogólnie rzecz biorąc, z perspektywy człowieka, który piłką nożną interesuje się od 30 lat prawie, zepsutą organizacją. Bo umówmy się, nie masz podpisanej umowy, zasłaniasz nazwę stadionu, którym jesteś sponsorem. Wielkie firmy potrafią to wykorzystać. Mniejsze firmy wiadomo, że nie będą sponsorami stadionów, ale no, zasłanianie nazwy, zaklejanie taśmą nazwy keczupu też dużo mówi na temat tego, co się dzieje.
0: Tak.
1: No, kolejna rzecz jest taka, że w ogóle Shakira przyszła znowu ratować muzykę. Skoro jesteśmy w radiu, to
0: znowu, tak,
1: o tej muzyce możemy coś powiedzieć. I kolejny raz zrobiła po prostu piosenkę Shakiry. Mm-hmm. No, co prawda z okropnym teledyskiem. Masz dużo szczęścia, że go nie widziałeś, bo nawet jak ten teledysk się pojawił i zacząłem szukać, czytać, sprawdzać, porównałem sobie teledysk do RPA i porównałem sobie ten teledysk, który został zrobiony teraz, no to jest znak naszych czasów, po prostu. Nie dość, że mamy bardzo dużo generatywnych grafik i już od roku bardzo dużo grafików mówi, że żyjemy w najobrzydliwszych czasach, jeżeli chodzi o design graficzny, no bo bardzo dużo rzeczy jest od siebie podobnych, no bo siłą rzeczy te modele językowe się uczą z tego, co mamy.
0: Bo mówisz o AI-u teraz.
1: Dokładnie tak. No to mamy też nagraną Shakirę na green screenie w porównaniu do tego, co było wcześniej, gdzie zostali zaangażowani o wiele piłkarzy i tak dalej.
0: Musiałem sobie to wyobrazić.
1: No, ale z dobrych rzeczy Nike z Adidasem wróciło do nagrywania dobrych reklam, długich reklam na mundiale i to są też bardzo dobre produkcje. No tutaj też sam fakt tego, że w ogóle na tym mundialu wszyscy producenci obuwia poszli w kierunku różowego, magentowego i tych wszystkich odcieni różu, powoduje to, że te wszystkie buty wyglądają tak samo. Bo co mundial i co Mistrzostwa Europy są wypuszczane kolejne kolekcje dedykowane największym wydarzeniom. Mhm. Raczej co mundial, tak? No co Mistrzostwa Europy też są, tylko to nie, one nie są aż tak widoczne, no bo aż tyle ludzi nie ogląda Mistrzostw Europy ze względu nawet na różnicę czasu. Zawsze to były różne kolory. Inaczej, Adidas miał czasami kratki, czasami kropki, coś innego. Nike miało bardzo często dwukolorowe buty. Puma szła zawsze w jakąś oryginalność i nie dało się tego zobaczyć, nie dało się tego pominąć. Nie dało się tego zobaczyć czasami też.
0: Zobaczyć, no.
1: No ale tacy producenci butów jak Umbro, tak na końcu już dzisiaj nie za bardzo istnieją, tak? A kiedyś robili buty, które wszystkie dzieciaki chciały mieć na boisku. Więc sam fakt tego, że świat poszedł po prostu w tym kierunku, że nagle wszyscy producenci mają te same kolory butów, wygląda jakby wszyscy grali w jednych butach. I to oglądając właśnie jeden mecz, zadałem pytanie, jakie firmy buty widzicie, nie? I ktoś zapytał, a to nie jest jeden producent?
0: Okej. A to ja cię zapytam, czy w takim razie marketing już doszedł do takiej ściany, że nic kreatywnego samemu nie wymyślisz i jedyne, co ci zostało, to reagowanie na sytuację w internecie? To znaczy, istnieje teraz tylko real-time marketing, nic innego?
1: Myślę, że to nie jest prawda, bo sam fakt tego, że Nike zrobiło ogromną 6-minutową reklamę, Adidas zrobił bardzo długą reklamę w nawiązaniu do klasycznych reklam, pokazuje to, że jest jeszcze miejsce na ten marketing, tak? Ale w tych reklamach też są pewne rzeczy, które też są oznaką naszych czasów, no bo zawsze marketing będzie znakiem czasów, bo w reklamie Nike pojawia się Kim Kardashian. Dzisiaj no marketing, który mamy, jest bardzo mocno oparty o postacie. Bardzo mocno jest oparty o to, co robią inni. Trochę czasami brakuje miejsca na oryginalność i nawet szukałem porównań i czasami jak szukam właśnie inspiracji, to znalazłem właśnie porównania subkultur z lat 80., 90., 70. w Polsce. I tych subkultur było dużo. A dzisiaj? No,
0: masz dwie gotki i normików.
1: Tak, i ludzie w koszulkach Nirwany z House'a, tak? I czy to jest coś złego? Nie, po prostu kultura zaczęła się bardzo mocno łączyć do pewnego momentu, bo dzisiaj mamy szeroki dostęp do internetu, szeroki dostęp do muzyki, szeroki dostęp do tego, żeby coś sprawdzić.
0: A może też po prostu dojrzewamy z pokolenia na pokolenie, że można lubić różne style.
1: To jest kolejna rzecz i nie ma co się zamykać, ale wtedy też ci ludzie utożsamiali się po prostu muzyką, wyglądem, bo też w Polsce rzeczywistość, umówmy się, była szara, więc tak. Sami...
0: A teraz już co, już nie mamy takiej potrzeby? No to jest bardzo ciekawe, no bo to jest taki dojrzały kapitalizm, nie?
1: Tak, myślę, że nie mamy takiej, aż takiej potrzeby, żeby się wyróżnić. Dlatego też czasy dla marketingu ogólnie są trudne, tak? No i lądujemy właśnie każda firma robi po 5 modeli danego butu w tym samym kolorze.

0: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
1: No to w czym problem?
0: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
1: No i?
0: No i obawiam się, że nie zdąży.
1: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
2: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
4: Minęła 11.30. Przy mikrofonie Łukasz Górski.
5: Akademickie Radio Campus.
4: W serwisie premier Donald Tusk o relacjach z Ukrainą, festiwal jazzu w Warszawie oraz papież z wizytą na Lampedusie.
5: Wiadomości.
4: Premier Donald Tusk podczas ostatniego spotkania z dziennikarzami odniósł się do relacji polsko-ukraińskich.
6: Jest taka trudność, którą obserwujemy w Kijowie, rozliczenia się też z własną historią. No, Wołyń jest tutaj tego najbardziej dramatycznym przykładem. Więc będziemy tłumaczyli też stronie ukraińskiej, że ta nowoczesna wspólnota polityczna, jaką jest Europa, ona wymaga tej umiejętności i zdolności do rozliczenia się też z własną historią.
4: Spór na linii Warszawa-Kijów trwa po nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Póki co prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie wycofał się ze swoich decyzji. Dzisiaj na wszystkich miłośników jazzu czeka niezapomniany koncert na warszawskiej Sytarówce. O godzinie 19 rozpoczyna się 32. plenerowy festiwal muzyki jazzowej. Zagrają na nim amerykańska wokalistka Christy Dashiell, trębacz Nicholas Payton, włoska muzyk Eleonora Strino, a także kwartet Adama Bałdycha. Festiwal potrwa do 29 sierpnia. Papież Leon XIV przybył dzisiaj rano na wyspę Lampedusa, symbol europejskiego kryzysu migracyjnego. Papież odwiedził molo poświęcone jego poprzednikowi, papieżowi Franciszkowi, który odwiedził wyspę ponad dekadę temu. Burmistrz wyspy Filippo Mannino podkreślił, że sytuacja na wyspie jest o wiele lepsza od czasu stałej obecności Czerwonego Krzyża. Dodał też, że zjawisko migracji wygląda tu zupełnie inaczej niż w debatach prowadzonych daleko od wyspy.
5: Akademickie Radio Campus.

0: even if you don't wanna be all alone, and all you do is run, all you do is run. W internecie zaczęły pojawiać się też materiały takie no, trochę reklamujące właściwie Stany Zjednoczone. Ktoś chyba nawet z bliskiego otoczenia Donalda Trumpa w Białym Domu powiedział, że tutaj w cudzysłowie lata antyamerykańskiej lewicowej propagandy zostały zniszczone w jedne lato, w jedno lato, w jedne wakacje. Wystarczyło, że turyści przylecieli i zobaczyli prawdziwe oblicze Ameryki. Tylko, że to prawdziwe oblicze Ameryki, które widzimy na tych TikTokach, to oczywiście amerykańskie lato jest piękne, fajne i Las Vegas stereotypowo i tak dalej. Ale z drugiej strony, to co ci ludzie pokazują na tych TikTokach, to są tak, gigantyczne porcje jedzenia, gigantyczne porcje cukru, gigantyczne porcje dolewek i gigantyczne paczki chipsów. Czy na pewno to miało być tą zaletą Stanów Zjednoczonych? Bo umówmy się, kto w cyrku mieszka, czy w tym wypadku pracuje, a raczej mieszka, no ten z cyrku się nie śmieje i jakoś te wielkie paczki Dorito i Cheetos nie robią na mnie raczej pozytywnego wrażenia. Czy Stany Zjednoczone tym mundialem wygrały wizerunkowo, czy przegrały?
1: To czy byli zadowoleni, to tak na końcu dowiemy się na koniec mundialu. A czy Stany wygrają? Na pewno coś wygrają, no bo tak jak było to w 94, to był pierwszy mundial, który wprowadził bardzo dużo.
0: Na pewno Stany wrażenie robią, tylko czy zawsze pozytywne?
1: No wiesz, jak pojedziesz do Azji, też będziesz miał inne odczucia, i bo to co, umówmy się, Europa jest kontynentem, który różni się od Stanów, od Azji, od Afryki. Tak na końcu, jak się wyjedzie też w kierunku nawet Islandii, to jest Europa, a już wygląda inaczej.
0: Tak.
1: Nawet pojeździć do Londynu, no z Warszawy lecisz tam, nie wiem, 2 godziny, 3.
0: No tak.
1: Jakoś
0: no,
1: tak, więc...
0: Ostatnio byłem w Strasburgu w Parlamencie Europejskim, jedna z ostatnich audycji i też już jest zupełnie...
1: Dokładnie, no
0: inna Europa.
1: Ja byłem 2 miesiące temu w Maladze i też jest zupełnie inny świat, tak? Tak samo jak polecisz na Teneryfę i nagle się okazuje, że tam też te domki wyglądają inaczej.
0: No i Stany też są duże i też będzie inaczej na wschodzie, na zachodzie. Uważam, że trudnością tego mundialu jest ta logistyka. Trzy bardzo ogromne kraje.
1: Tak, no to która też została zrobiona celowo, no bo wtedy mamy Amerykę Północną, mamy Meksyk, tak? I ogólnie też mamy Kanadę. I FIFA tym sposobem zamknęła trochę drogę, wykorzystując oczywiście swoje zasady, że co jakiś czas mundial musi wrócić do na dany kontynent. Więc kolejne, nie pamiętam czy te, czy kolejne mistrzostwa świata, chyba, nie, te chyba będą jeszcze, te kolejne będą w Europie, a następne będą w ogóle znowu na jakby w sensie na Półwyspie Arabskim. Mhm. Więc to też bardzo dużo mówi na temat w ogóle samych mistrzostw. A jeżeli chodzi o wygraną, no to wakacje zawsze są fajne, jeżeli chodzi o Stany, tak? No to, bo to możesz zwiedzić kawał, tak naprawdę kawał świata, zobaczyć coś zupełnie innego, no pośmiać się trochę, no bo te kilogramowe paczki, he, mam z nimi zdjęcie, he, ale to nie do końca będzie odbicie tego, co się tam naprawdę dzieje, tak?
0: No tak.
1: No, to jest...
0: Ja daję bardzo często przykład Japonii i nie temu, żeby Japonii ubliżać, bo Japonia jest cudownym krajem dla turystów, ale potem jakby rzeczywistość jest bardzo trudna, ciężka i w statystyki to też odzwierciedlają.
1: No, dokładnie tak. No, też mam...
0: Fajnie jest pójść do 7-Eleven, fajnie jest pójść do Walmarta, no ale to tym chcesz wizerunkowo wygrywać?
1: No nie, no wizerunek to bezpieczeństwo przede wszystkim i moment, w którym ty czujesz się bezpiecznie w danym regionie i czujesz się dobrze, zobaczyłeś coś i masz z tego dobre wrażenia. Tylko no, czy na 2-tygodniowym, czy miesięcznym wyjeździe jesteś w stanie stwierdzić, co jest okej, co nie jest okej? Jesteś. Ale jakbyś przeżył tam 2, 3, 4 lata, byś był w stanie powiedzieć

0: A z drugiej strony jest bardzo dużo kanałów, nawet na YouTubie, które opowiadają o tym, jak tam jest, porównają tak. do tego i...
1: Ale overall uważasz, że wygra na tym gospodarka tamtego kraju, który ma problemy? Już skupiam się na Stanach Zjednoczonych. No co, to, że pub sprzeda więcej piw, to, że piwo w całym Bostonie zostanie wykupione, to, że Nike sprzedadzą buty, koszulki się posprzedawają, zarobią na tym najwięksi, dobra, jakieś hotele, coś ten, to nie naprawi gospodarki. Nawet taki zastrzyk turystycznych pieniędzy. Stany Zjednoczone nie są jako tako turystycznym krajem. Oczywiście jest to dość spory procent ich całej jakiejś tam gospodarki, ale to chyba nie zrewolucjonizuje nagle wszystkich tych skoków inflacyjnych ostatnich lat.
0: Myślę, że zdecydowanie nie, bo to jest trochę...
1: Zwykły Amerykanin tego nie odczuje.
0: Tak. To będzie jeden skok i to jest tyle, tak? No to jest po prostu praca...
1: Ameryka zarabia na czym innym.
0: Tak, to jest praca całego pokolenia, żeby te zmiany się dokonały.
1: No, i takie... całe pokolenie będzie się coraz bardziej interesować piłką. Na pewno będzie to dla samej piłki nożnej dużo marketingowy skok w Ameryce.
0: Tak, no piłkę nożną w Stanach są pakowane duże pieniądze i dużo czasu. Zaczęło się od Davida Beckhama, z którego wszyscy śmieją, pojechał na emeryturę, wrócił do Europy, jeszcze parę rzeczy wygrał, ale też podpisał jeden z najlepszych taktycznie kontraktów, jakie mógł w tamtym czasie podpisać. No dostał zgodę na otwarcie klubu w MLS. Klubu, który zdobył mistrzostwo, klubu, który w tym momencie zatrudnił, jakby ściągnął Messiego i dzięki temu tak na końcu ludzie zaczynają się trochę tą piłką amerykańską interesować, tak?
1: Pojawiają się też nowe nazwiska, bo poza Messim do Chicago przyleciał Robert Lewandowski.
0: Tak, tak. No to też to nawiązanie do Chicago jest dość istotne, no bo...
1: Czemu akurat Chicago? Znaczy, jest to bardzo polskie miasto, oczywiście, ale co za tym stało?
0: Myślę, że chęć zdobycia rynku, na pewno. Czytałem, że tam jest też bardzo dużo benefitów. No jakby piłkarze takiej klasy trzeba jakoś namówić, tak? No ściągnięcie...
1: Są te pieniądze. Kto to zrobił? Chicago Fire nigdy nie kojarzyło mnie. Ja kojarzyłem, bo byłem w Chicago wielokrotnie i też wielokrotnie powtarzałem, że tam dużo czasu spędziłem i mieszka tam moja najbliższa rodzina od wielu, wielu, wielu lat, a nawet bym powiedział pokoleń. I Chicago nie jest w najlepszej kondycji jako takiej.
0: W Chicago w samym klubie, czyli w Chicago Fire jest dużo zmian w tym momencie. Bo od 2019 roku jest nowy właściciel, przeniesie się ze stadionu na przedmieściach bodajże Chicago do gdzieś bliżej centrum.
1: Bo mecz mają na Soldier Field, bardzo to słynny stadion w Chicago.
0: Tak, teraz budują nowy stadion, którym sponsorem będzie McDonald's, więc tam bardzo dużo się dzieje i tam są sny o potędze. No a też Chicago Fire jest, jak tylko powstało MLS, to była pierwsza drużyna, która zdobyła mistrzostwo. Też powstała w historycznym momencie, data powstania też jest nawiązaniem do wydarzeń historycznych w ogóle w mieście. To jest też bardzo istotne. No i w Chicago Fire ogólnie grało bardzo dużo Polaków związanych, którzy też bardzo dużo dali tej drużynie.
1: Amerykańskiej Polonii.
0: Dokładnie tak. No też dzisiaj ci najwięksi, najważniejsi sportowcy i najlepsi sportowcy muszą być czymś zaproszeni, tak? To nie są tylko pieniądze. No, strzelam, że Robert pewnie mógłby pójść do Arabii Saudyjskiej, dostać 100 baniek. Nie wiem, ile w tym... Bo była taka oferta podobno, czy 90 za sezon, ale nie wiem, ile w tym jest prawdy, no bo nigdy się do tego nie dowiemy. Może kiedyś Robert, jak już skończy karierę, przyjdzie i powie...
1: Jakaś książka kiedyś wyjdzie może.
0: Tak. No przykładem właśnie w Arabii Saudyjskiej, nawiązując, był Neymar. Neymar, który teraz na mistrzostwa wrócił w ogólnym rozrachunku, ale w formie trochę maskotki, bo nie bardzo jeszcze zagrał, miał wejść, kontuzja i tak dalej. Ale on dostał kosmiczny kontrakt, za nic nie musiał płacić, mógł robić wszystko, co chciał i tak się dzisiaj ściąga gwiazdy trochę. Te gwiazdy też przyciągają ludzi, bo w tym momencie, jeżeli Robert Lewandowski faktycznie zadebiutuje, to będzie chyba 19 lipca,
1: 16
0: tak?
1: lipca. Bilety już od $35. To duża cena?
0: Nie wiem, jakie są ceny w Stanach. W Polsce 100 zł za 120, no plus minus 100 zł.
1: 120. No 150 zł.
0: No za mecz to jest dużo. W sensie, że nie mówię, że na Legię można pójść taniej, bo wiadomo, że można, tak? No ale to wszystko zależy też od miejsca. No też jest tak, że niestety to trochę... Amerykańscy kibice nie przychodzą na mecz, przychodzą zobaczyć gwiazdę i powiedzieć, ja go widziałem. Ogólnie kibice tak przychodzą, tak? No, że chcą zobaczyć swojego idola albo znanego po prostu człowieka.
1: Albo jakąś legendarną markę, no, Lakersi, dokładnie Bullsi.
0: Tak. Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc tutaj na pewno populacja fanów Chicago Fire zwiększy się, ale z drugiej strony...
1: Czy i będziemy w stanie zobaczyć koszulki Lewandowskiego Chicago Fire już niebawem na ulicach Warszawy?
0: Ja myślę, że tak. Już jest bardzo... Inaczej, wejdź sobie do Adidasa, albo inaczej, nawet nie do Adidasa samego, bo w Adidasie możesz kupić koszulki Interu Miami w Warszawie. Ale jak wejdziesz sobie na stronę, czy do sklepu Adidasa w internecie, no to masz pełen przegląd koszulek Messiego i one się dość szybko wyprzedają. I to też dużo pokazuje, tak? No, ludzie chcą mieć koszulki ze swoimi idolami.
1: Nie, bo jestem ciekaw, nie wiem, może tylko wrażenie, czy akurat tej drużyny koszulki się tutaj przyjmą, czy jednak dzieciaki będą chodziły z Lewandowskim, ale w barwach biało-czerwonych reprezentacyjnych?
0: Myślę, że będą chodzić z Chicago Fire, bo bardzo dużo ludzi chodzi w...
1: A nie w Barcelonie.
0: Tak, tak. No właśnie w Barcelonie dużo ludzi już chodziło. Dalej będzie chodzić. Ja też miałem taki moment, że pomyślałem sobie, że no kupiłbym sobie koszulkę Roberta, no bo skoro Polak w Barcelonie, to i te koszulki Barcelony były ładne, ale potem sobie pomyślałem, że sam marketing, właśnie samo przyciąganie gwiazdy tego, że tam gra twój rodak i tak dalej, też dużo daje. A ja potem tak już byłem bliski kupna koszulki, a potem pomyślałem sobie, przecież nawet Barcelony nie lubię.
1: Dobra, czyli co, będziemy nosić końcówka roku 26, będziemy nosili koszulki Sochana z Nowego Jorku i Lewandowskiego z Chicago.
0: No i Jordana. Jordana zawsze będziemy nosić.
1: Super. Moi drodzy, audycja Wszystkie Stany Ameryki. Wspólnie ze mną Patryk, mój świetny przyjaciel, człowiek od wideo, obróbki, montażu, marketingu, tak jak mogliście usłyszeć w Radiu Campus. Rozmawialiśmy i o grach, i o sporcie. Ja nazywam się Mikołaj Teperek i serdecznie Wam dziękuję za tą wspólną audycję. Wszystkie Stany Ameryki. And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine, and inside it you see an eight ball, and it just turns and winks.

0: reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Czas na letni chill w Westfield Arcadia. W lipcu i sierpniu wpadnij na cykl bezpłatnych wydarzeń na Summer Festival. Kino pod chmurką, teatr na leżakach, pilates, yoga i inne. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
0: Reklama.
3: Radio Campus. Same sztosy.
4: Podpięty jesteś cały czas.

0: Pomysłów na zwiedzenie Warszawy jest mnóstwo. Można pójść spacerem, śladami na przykład Tyrmanda Złego. Można iść śladami jakichś wielkich zbrodni na Pradze. Można iść śladami PRL-u. I to są wszystko pomysły na Warszawę, które sprawiają, że ten spacer po naszym mieście będzie urozmaicony, będzie w jakiś sposób logicznie poukładany i będziemy się trzymać pewnej epoki, pewnych zwyczajów, obyczajów i będziemy poszukiwać tej architektury, która z danego okresu najwięcej nam powie o tym, co w Warszawie zostało, co udało się w jakiś sposób przywrócić, czy po prostu zniknęło na zawsze. Adam Tesła, Warszawa w optyce. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj natomiast zmierzę się z dwoma legendami. Jedna legenda siedzi u mnie w studiu Radia Campus. To Adrian Sobieszczański. Witaj, Adrian, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Adrian jest wybitnym warszawianistą. Jest osobą, która od lat oprowadza po Warszawie. Miałem przyjemność kilkakrotnie z nim rozmawiać na tematy właśnie warszawianistyczne, historyczne. A dziś mam na biurku w Radiu Campus jego ostatnią pracę, no nie chcę powiedzieć dzieło, no bo już nie idźmy tym tropem, ale Warszawa śladami Wokulskiego, Adriana Sobieszczańskiego, pięknie wydany album, gorąco Państwu polecam. To jest książka, która pokazuje nam Warszawę XIX-wieczną. Adrian, bo mnóstwo tematów dzisiaj przed nami, ultra ciekawych, związanych właśnie z lalką, ale powiedz, zacznijmy od tego. No pierwsze twoje wrażenia, kiedy skończyłeś tą książkę, da się opowiedzieć o Warszawie XIX-wiecznej Wokulskiego dziś? Jakbyś wziął grupę turystów, jakbyś to zrobił?
1: Da się, no i wielokrotnie to potwierdzam, bo spacer śladami lalki jest bardzo często wybierany przez turystów, ale też przez mieszkańców Warszawy. Bo to jest troszkę odkrywanie Warszawy, której już nie ma, bo to jest poszukiwanie pewnej egzemplifikacji naszego myślenia o w ogóle Warszawie XIX wieku, czyli bohaterów lalki, Stacha Wokulskiego, Ignacego Rzeckiego, Izabeli Łęckiej, bo to ich oczami patrzymy na XIX-wieczną Warszawę, czy tego chcemy, czy nie chcemy, to właśnie patrzymy na XIX-wieczne miasto przez pryzmat lalki Bolesława Prusa.
0: No dobra, to jest Warszawa, która jest pod zaborem rosyjskim, to jest dość duża metropolia, dość nowoczesna i ta druga połowa XIX wieku to jest kilka bardzo znaczących inwestycji dla miasta. Powstają filtry Lindleya, powstaje tramwaj, 1866 rok, pierwszy tramwaj konny w Warszawie, który zresztą widzę na twojej okładce, no ale ta substancja miasta XIX-wieczna no spłonie w czasie wojny. Powiedz mi, jak teraz opowiadasz, to mówisz na zasadzie, cytując portal Patrycji Jastrzębskiej, tu było, tu stało?
1: No, to jest właśnie to popularne hasło, które pojawia się przy opowiadaniu o Warszawie, czy w ogóle przy oprowadzaniu po Warszawie. Ja w tej publikacji skupiłem się na Warszawie w czasach lalki, dokładnie w latach 70. XIX wieku. To jest dość charakterystyczne. To nie są tylko miejsca związane z lalką, z powieścią, które opisał nam Bolesław Prus, ale to jest też pewnego rodzaju panorama Warszawy. Przede wszystkim wyszedłem od tego, żeby pokazać, jak wyglądała XIX-wieczna Warszawa, jak wyglądała obecność Rosjan w XIX-wiecznej Warszawie, bo to jest to, czego w lalce nie ma, bo w lalce nie ma obecności Rosjan. To znaczy, oni tam są, my o tym wiemy i Prus o tym wie.
0: Nie czuć tej presji rosyjskiej, tej
1: Bolesław
0: carskiej Rosji?
1: Bolesław Prus nie opisuje rzeczy, które są związane z Rosją, z zaborem rosyjskim.
0: Nie ma żadnych, lata 70. To jest już po powstaniu styczniowym 1863. Ta Warszawa ma już cytadelę, ma wojska.
1: Ta Warszawa jest w ogóle miastem jakby przypominającym.
0: Twierdzę.
1: Staje się powoli twierdzą. Jest miastem, które będzie przypominało miasta Imperium Rosyjskiego. To będą rosyjskojęzyczne szyldy, oczywiście także wspomagane polskojęzycznymi, ale zawsze w takich warunkach, że te polskie miały być mniejsze albo w odpowiedniej konfiguracji. To jest miasto pełne administracji rosyjskiej, wojska, języka rosyjskiego. Bolesław Prus o tym nie pisze, przecież Bolesława Prusa nie wyczytamy, że gramatyki języka polskiego w drugiej połowie XIX wieku nauczano w języku rosyjskim. I czytelnik, który czyta lalkę bez pewnego rodzaju wiedzy na temat XIX-wiecznej Warszawy, musi to wiedzieć. I ta publikacja też trochę temu służy, żeby jakby pokazać pewnego rodzaju tło Warszawy. Opisuje tam między innymi, jak wyglądały tramwaje, o których wspomniałeś, jakie były trasy tych tramwajów, do jakich sklepów mogli chodzić mieszkańcy Warszawy, do jakich restauracji mogli chodzić mieszkańcy Warszawy. Dokładnie w tym czasie, kiedy po ulicach tego miasta przechadza się Stach Wokulski i inni bohaterowie lalki. I to jest w ogóle miasto fascynujące, bo też wspomniałeś przed chwilą, że to jest miasto ogromnego przyspieszenia gospodarczego. To jest miasto, które zaledwie w dekadę zwiększa liczbę swoich mieszkańców o 100 tysięcy. To jest coś niesamowitego. Oczywiście Warszawa stanie się miastem przemysłowym, miastem wielu możliwości i trzecim miastem Imperium Rosyjskiego, o czym dzisiaj nie wszyscy pamiętają.
0: No i mega różnokulturowe. Pamiętajmy, że wzrasta też nam ta diaspora żydowska. Tak?
1: To jest oczywiście kwestia społeczności żydowskiej, to jest oczywiście mniejszość niemiecka, to właśnie jest społeczeństwo rosyjskie, którego Bolesław Prus nie opisuje bezpośrednio, ale przecież my wiemy, że ci Rosjanie są. Więc jakby to jest fascynujące miasto, też oczywiście przywołuje wspomnienia chociażby publicystów warszawskich, ale także na przykład Fritza Wernika, który był niemieckim dziennikarzem, który przyjechał do Warszawy w latach 70. i jego spojrzenie na miasto jest jakby diametralnie inne od spojrzenia naszych publicystów. Nasi publicyści piszą, to jest miasto, które nie ma zieleni, to jest miasto, które nie ma parków, ma słabą infrastrukturę, a Wernik pisze, że tak zielonego miasta nie widziałem od dawna.
0: I do dzisiaj tak jest. Warszawa jest uznawana za jedno z najbardziej zielonych, a poczytasz portale, wszechobecna betonoza.
1: Dokładnie.
0: Adrian Sobieszczęski, mój dzisiejszy gość w studiu Radia Campus i jego książka, do której lektury Państwa bardzo serdecznie zachęcam, Warszawa śladami Wokulskiego, i to będzie dzisiaj temat wiodący w audycji Warszawa w optyce.

0: pierwszy London thing.
1: Pomysł na to, żeby sprzedać miasto jako atrakcję turystyczną pod kątem scenografii w jakimś znanym serialu albo filmie, albo no tak jak tutaj mamy adaptacji filmowej, no to nie jest nowy, bo są miejsca, które na świecie, to jest jak Mekka dla wielbicieli Gry o Tron czy Gwiezdnych Wojen, którzy latają tam gdzieś na pustynię do Maroko, bo tam zostały te miejsca, które są taką atrakcją turystyczną. Powiedz mi, jako przewodnik po Warszawie, jako warszawianista, uważasz, że może się pojawić taka atrakcja Warszawy nowa w momencie, kiedy wejdzie na ekrany lalka Bolesława Prusa, że znowu tam w tej Warszawy XIX-wiecznej będą szukać turyści w Warszawie?
2: Znaczy, turyści w Warszawie szukają XIX-wiecznej Warszawy już od wielu, wielu lat, ponieważ w 2007 roku powstał szlak literacki lalki. To jest szlak, który został wytyczony po głównych osiach, że tak powiem, powieści, czyli jest to krakowskie przedmieście, ale też Śródmieście Południowe, różne miejsca, które opisuje Bolesław Prus. Każde z miejsc zostało zaznaczone specjalną literką L, wmurowaną w trotuar i można w ten sposób od wielu, wielu lat zwiedzać lalkę. Oczywiście powstały wokół tego pewne tam inicjatywy, które z czasem także trochę zamarły, ale powiedzmy, że ta lalka cały czas funkcjonuje. Mało tego, przecież i ty, i ja wiemy dobrze, że w dwóch miejscach krakowskiego przedmieścia są wmurowane przed wojną tablice informujące o tym, że tu mieszkał Rzecki, tu mieszkał Wokulski, czyli powołane do życia przez Prusa postacie, które jakby...
1: No były fikcyjne, ale...
2: Fikcyjne, ale jakby żyją w naszej świadomości, prawda? Więc jakby ostatnio ze względu na dwie ekranizacje lalki, czyli ekranizację pełnometrażową i ekranizację serialową, powstały dwie piękne scenografie na krakowskim przedmieściu, ale także w innych miejscach Warszawy, które chyba po raz pierwszy od dłuższego czasu uświadomiły mieszkańcom Warszawy, jak wyglądało miasto XIX-wieczne. Czyli jak wyglądali mieszkańcy Warszawy, jak wyglądały witryny sklepów, jak wyglądały reklamy, jak wyglądały szyldy, jak wyglądały ogłoszenia.
1: Też nie ma. Wiesz, to co widzę często na zdjęciach, takie napisy na przykład rosyjskojęzyczne na Savoyu na przykład, na krakowskim, na Nowym Świecie. Takie, wiesz, dużymi bukwami.
2: Wielkoformatowe reklamy były, tak. Jakby dzisiaj nie są niczym nowym, prawda? Mamy, tylko że dzisiaj nazywamy je muralami, one powstawały od zawsze. Istniały w każdym miejscu Warszawy od praktycznie lat 60. XIX wieku do 1915 roku. To był naturalny element krajobrazu Warszawy. Cyrylica obok, albo obok po prawej stronie szyld w języku polskim, albo poniżej. Zawsze cyrylica musiała być większa od polskiego języka. Polacy malowali te szyldy na kolory ciemne, nawet czarno-białe, czarno-srebrne, bo to były kolory pogrzebowe. Przechodziliśmy żałobę narodową w XIX wieku. Rosjanie mówią, nie, one mają być jaskrawe, mają przypominać właśnie miasta Imperium Rosyjskiego. Dzisiaj nikt o tym prawie nie pamięta, oprócz historyków, warszawianistów, miłośników tamtej Warszawy. I to trochę uświadomiło mieszkańcom Warszawy i turystom te dwie scenografie stworzone w zeszłym roku, jak wyglądała właśnie XIX-wieczna Warszawa. No ale oczywiście to także wszechobecne konie, powozy.
1: Rynsztok, który widać na twoich zdjęciach.
2: Rynsztoki, które widać na krakowskim przedmieściu, gdzie dzisiaj spacerując sobie salonem Warszawy, ciężko sobie to wyobrazić, prawda? Więc taka była XIX-wieczna Warszawa. Miasto słabo oświetlone, miasto z niezbyt dobrą infrastrukturą, o czym też w książce pisze, ale miasto patrzące w przyszłość bardzo mocno, leżące na styku dwóch systemów ekonomicznych, miasto wielu możliwości i jakby to w tej Warszawie XIX-wiecznej było najciekawsze. Ferdynand de Lesseps, twórca kanału Sueskiego, przewidywał, że kiedyś to będzie największe miasto Europy. No może gdyby nie pierwsza wojna światowa i druga wojna światowa, to może tak by było.
1: Może by się udało.
2: Może byłoby to tylko po prostu miejską legendą.
1: Wracając do scenografii, powiedziałeś o tej kamienicy, w którym był sklep Rzeckiego. No i to jest kamienica, której stworzono tylko fasadę na potrzeby filmu. Chociaż wnętrze nagrywali pewnie gdzie indziej, jak to jest, że otwierają się drzwi, a już gramy w środku w studio. Czy tam był cały sklep także wyposażony także przy krakowskim przedmieściu?
2: Przy krakowskim przedmieściu przy ekranizacji pełnometrażowej, bo musimy to rozdzielać, powstał budynek, w którym umieszczony został sklep Wokulskiego razem z wnętrzem. Jest prawda czasów i prawda ekranu, jak wiemy z filmów Stanisława Barei, więc pewnie część tej scenografii została tam wykorzystana naturalnie. Być może część była tworzona w studiach filmowych, tak jak wspomniałeś. To już jest
1: oczywiście... Tak, to jest tajemnica kuchni.

0: Tak, to już producenta.
1: Tak. A powiedz mi, ta kamienica, w której no, tam akcja dzieje się, jeśli chodzi o sklep, to ona formalnie stała dokładnie w tym samym
0: kamienica,
1: miejscu?
0: Kamienica, w której mieścił się sklep Wokulskiego. Pamiętajmy, że Wokulski miał dwa sklepy. Czyli sklep stary, który odziedziczył po swojej żonie i sklep nowy, który otworzył po powrocie z Bułgarii. Ta kamienica, gdzie miałby być stary sklep Wokulskiego, dzisiaj nie istnieje, bo to była piękna kamienica Karola Bejera na rogu Królewskiej i Krakowskiego Przedmieścia, a stoi tam tak zwany kopnięty dom Bogdana Pniewskiego, powojenny budynek, a kamienica, w której znajdował się ten najbardziej znany sklep Wokulskiego, to oczywiście kamienica Grodzickiego na Krakowskim Przedmieściu, vis-a-vis praktycznie Uniwersytetu Warszawskiego, czyli Krakowskie Przedmieście numer 7, tam gdzie mieści się księgarnia nomen omen Bolesława Prusa. Czyli to są te wnętrza, w której uważamy, że mieścił się sklep Stacha Wokulskiego. Bolesław Prus nie opisuje konkretnie niektórych miejsc. On opisuje niewiele miejsc, gdzie wiemy, że to są tak jak Kościół Karmelitów czy Hotel Europejski. Ale Bolesław Prus daje nam całą masę wskazówek. Ja też w publikacji, w tej książce, albumie chciałem pokazać, na jakiej zasadzie czasami dochodzimy do tego, że Bolesław Prus opisał dokładnie to, a nie inne miejsce. I są to czasami naprawdę szczątki pewne informacji, które mogą w całość się złożyć i
1: no,
0: dać nam
1: wizję. Mozaika informacji. No,
0: wizję Bolesława Prusa.
1: Pamiętajmy, że to jest tło książki, a nie akcja.
0: No, która, tutaj no... właśnie to też jest tak, że Warszawa staje się trochę pełnoprawnym bohaterem, bo my mówimy, że to są bohaterowie z krwi i kości. Lalka w ogóle nie jest powieścią o miłości Wokulskiego do Izabeli. To nie jest też powieść o, nie wiem, jakichś marzeniach Rzeckiego. To jest panorama Warszawy, gigantyczna panorama społeczeństwa warszawskiego, ale Warszawa z ulicami, placami, skwerami, kościołami, z tym wszystkim, co stanowiło i stanowi infrastrukturę miasta, jest pełnoprawnym bohaterem powieści.
1: Jak najbardziej, no i fajnie się na to patrzy, zobaczymy, co wyprodukują nam po wakacjach, w sensie wyemitują w swoich streamingach czy sieci kin producenci nowej wersji Lalki, a dziś rozmawiamy o książce Adriana Sobieszyńskiego, Warszawa śladami Wokulskiego.

0: przyczyn oczywistych Warszawa nie zawsze mogła zagrać samą siebie, no szczególnie ta powojenna Warszawa leżąca w gruzach, no trudno, aby stanowiła tło do różnych produkcji filmowych. No i tutaj z pomocą szły miasta mniej zniszczone, miasta o podobnej architekturze, albo wybierano gdzieś fragmenty miasta, które przypominały Warszawę, a że łatwiej było z gotowej substancji miasta przenoszono produkcję do innych miast, tak jak zrobiono to w przypadku pierwotnej lalki. No i właśnie Adrian, bo teraz mamy inne możliwości finansowe. No w krakowskim Przedmieście oczywiście pewnie będą niuanse, że będzie można znaleźć jakieś tam detale, których nie udało się zakryć, współczesne detale związane z tym, że no kręcono to w naturalnej scenerii, czyli scenerii krakowskiego Przedmieścia. Mówię o lalce w 2027. A te poprzednie edycje gdzie były kręcone?
1: To bardzo różnie, bo lalka serialowa, którą znamy z lat 70. była nagrywana w dużej mierze w Warszawie i można tam zobaczyć oczywiście całe fragmenty Warszawy.
0: No, ale asfalt na krakowskim Przedmieściu, musieli to jakoś ukryć.
1: To oczywiście, tak jak mówiliśmy, film jakby się rządzi własnymi prawami, więc oczywiście starano się pewne rzeczy ukrywać, pewne maskować, pewne tak kadrować, żeby po prostu pokazać tylko te elementy charakterystyczne dla krakowskiego Przedmieścia, czy w ogóle dla tych scen, które były wybierane przez filmowców. Inaczej wyglądało to w latach 60. w reżyserii Hasa, gdzie we Wrocławiu, na osiedlu Skarbowców, wybudowano całą makietę krakowskiego Przedmieścia razem z częściową fasadą krakowskiego kościoła Świętego Krzyża na krakowskim Przedmieściu, czy pomnikiem Mikołaja Kopernika. I to robi naprawdę niesamowite wrażenie. No, dzisiaj, tak jak wspomniałeś, mamy zupełnie inne możliwości i finansowe, ale także i techniczne.
0: No tak, więc można coś wyblurować, można coś dołożyć, można dokładnie wytrzeć, bo często jest tak, że właśnie w tych nowoczesnych ekranizacjach to trzeba te wieżowce jakoś z tła
1: dokładnie
0: wymazać.
1: Więc to są różne rzeczy, nawet filmowcy opowiadają o wymianie żarówek we współczesnych nawet latarniach oświetlających.
0: No to były gazowe jeszcze.
1: Nawet tych, ale tych nawet, że tak powiem, imitujących pewne starsze rozwiązania. To są różne niuanse, na które widz nie zawsze zwraca uwagę, tym bardziej ten nieobeznany w meandrach historii, więc ale to są niesamowite przedsięwzięcia i w ogóle taki film, który przenosi nas do Warszawy XIX wieku, myślę, że będzie też fascynujący. Jest taką fascynującą wędrówką, więc
0: wszystkie te produkcje, które w ostatnich latach powstały duże, przychodzą do głowy dwie oczywiście, zupełnie skrajne, ale pokazujące Warszawę, gdzie to, co wspomniałaś, że Warszawa jest tym pełnoprawnym, no nie chcę powiedzieć aktorem, ale uczestnikiem zdjęć filmowych i nie można bez niej obejść, jeśli chodzi o to, co widzimy na ekranie. No to przede wszystkim Ślepnąc od świateł na podstawie Żulczyka i jego znakomitej książki, no i Król Twardocha. I to są takie właśnie seriale, które pokazują, że miasto no, jest nie tylko tłem. Ono ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje.
1: Tak,
0: no
1: i odgrywa znaczącą rolę.
0: I wiesz co, w Królu odbudowano, tylko że zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj w przypadku lalki, bo jeśli chodzi o Króla, ten Kercela, który stworzono, to było tak wszystko wylizane, za przeproszeniem, to było takie wszystko dopieszczone. Ten bazar tak nie wygląda. No, ten bazar wyglądał jak centrum handlowe. Także
1: to jest chyba w ogóle trochę bolączka seriali historycznych czy filmów historycznych. Oczywiście faktem nie da się pokazać całej czasami odrażającego anturażu w ogóle miasta XIX wieku, no bo nie da się pokazać całej masy nieczystości od zwierzęcych, które zalegały na ulicach, śmietników, tego fetoru, który się często unosił w pewnych miejscach. Oczywiście no, nie zawsze tak miasta wyglądały i nie we wszystkich miejscach, ale przecież lalka Warszawa XIX wieku opisana w lalce to też Powiśle, to też zupełnie inne rejony, nie tylko krakowskie Przedmieście,
0: ale krakowskie Przedmieście jest jednak takim salonem Warszawy.
1: Jest osią powieści i salonem Warszawy, więc jakby dzisiaj patrzymy na te fotografie XIX-wieczne i spacerują dzisiaj krakowskim Przedmieściem, no jednak no, czujemy tą wielkomiejskość wielkość Warszawy, no chociaż no, dzisiaj też ono wygląda trochę inaczej niż wyglądało jeszcze w czasach Bolesława Prusa.
0: No i powiedz mi, bo no, brakuje tych kamienic, to co wspomniałeś o tym przebudowanym skrzyżowaniu krakowskiego z Królewską, to jest, no wiesz, to jest jeden z fragmentów, który nie został odbudowany. Vis-a-vis hotelu Bristol też nam brakuje dwóch kamienic. No i to jest tak, że wiesz, no, jak idziemy tym krakowskim przedmieściem, nawet odbudowanym, no to widać, że ta zabudowa jest inna. Ona przed wojną była zróżnicowana, jeśli chodzi o wysokość. Tam nie no, trzymało nic linii, tak jak obecnie.
1: Tak, no, to jest oczywiście odbudowa krakowskiego przedmieścia po wojnie ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. No, przede wszystkim to, że krakowskie przedmieście też po wojnie nie zostało odbudowane w formie swojej przedwojennej, było elementem trochę myślenia już zapoczątkowanego przed wojną przez chociażby Jana Zachwatowicza. Zachwatowicz, którego utożsamiamy z tym, który odbudowywał Warszawę po wojnie, już przed wojną postulował na przykład uporządkowanie właśnie wysokości kamienic.
0: No i mu się to udało. Doszedł do prawie do
1: dlatego, że w ogóle to wyglądało czasami, kiedy się spojrzało wyżej, dramatycznie. Jedne kamienice wyższe, drugie niższe. No oczywiście no, wynika od przeludnienia
0: urok,
1: Warszawy.
0: Taki był urok.
1: Gdyby to do dzisiaj przetrwało, oczywiście byśmy pewnie
0: teraz
1: znowu
0: byśmy się zachwycali, bo
1: dokładnie,
0: to
1: byśmy się zachwycali. Oryginał.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: Minęła 12.30, przy mikrofonie Łukasz Górski.
0: Akademicki Radio Campus.
2: Serbia. Poranny atak ukraińskich dronów na Petersburg. Ważne zapowiedzi na Radzie Naczelnej PSL oraz zapowiedzi dzisiejszych mundialowych emocji.
0: Wiadomości.
2: Dzisiaj rano ukraińskie wojsko przeprowadziło ataki na obwód leningradzki w Rosji. Skala zniszczeń nie jest na razie znana. Wiadomo jedynie, że ucierpiał terminal naftowy w Petersburgu. Rosyjscy urzędnicy podają, że udało się zniszczyć dziesiątki dronów. Liczba wysłanych do ataku maszyn nie jest jednak znana. Jest to kolejny atak w głębi terytorium Rosji przeprowadzony przez siły ukraińskie. Wpisuje się w szerszą strategię zniszczenia zaplecza paliwowego Rosji. Zebrała się Rada Naczelna PSL. Podczas zebrania omawiano różne kwestie, w tym ostatnie osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa.
3: Bezpieczeństwo to inwestycja w zbrojenia, to budowa obrony cywilnej, to świadomość społeczna, to silne sojusze. Wszystko w tych trzech kilku sprawach, wymiarach jest cały czas podnoszone do rangi najwyższej w historii Polski.
2: Mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Oprócz tego omówiono kwestię najbliższych wyborów, w których PSL planuje iść w jeszcze nieistniejącym bloku centrowym. Konfederacja Korony Polskiej zorganizowała pikietę, podczas której pytano o kondycję polskiego wymiaru sprawiedliwości.
4: Przykład. Bydgoszcz. Mój okręg. Okręg czwarty. Media donoszą, iż bydgoszczy prokuratorzy, sędziowie, adwokaci działają wspólnie. Mamy do czynienia z togijską mafią. Nie mówię tutaj o togo, tylko mówię o togach, które te osoby podczas rozpraw na sobie noszą.
2: Mówił dr Sławomir Ozdyk z Konfederacji. Tymczasem najnowsze sondaże, w tym Instytutu Badań Polster dla Superekspresu, wskazują, że w Sejmie przyszłej kadencji najpewniej rządzenie bez którejkolwiek z Konfederacji będzie niemożliwe. Znamy wszystkie pary, które zagrają w 1/8 finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Nie brakuje faworytów, ale także i zaskoczeń. Wszystkie drużyny gospodarzy cały czas są w grze. Dzisiaj Paragwaj zagra z Francją, a Kanada zmierzy się z reprezentacją Maroka. W poniedziałek Brazylia zawalczy zaś z reprezentacją Norwegii, która wróciła na mundial po prawie 30 latach przerwy. Niezwykle dobrze radzi sobie także Egipt, który wyszedł z fazy grupowej po raz pierwszy od 1934 roku. Ich przeciwnikami będą mistrzowie świata Argentyńczycy, którzy z wielkim trudem pokonali dużo niżej notowaną Republikę Zielonego Przylądka.
0: Radio Campus.

0: ale faktycznie trochę na tym krakowskim przedmieściu nam brakuje. I w publikacji też bardzo często właśnie przywołuję to, czego nie ma w Warszawie, albo co mijali bohaterowie, no, to, a tego dzisiaj my nie możemy zobaczyć.
1: No te sklepy, które wspominasz w swojej książce i które są obecne w prozie Prusa, no to jest coś, czego w Warszawie już w ogóle nie ma, bo takich sklepów niestety już
0: to
1: u nas
0: w ogóle
1: nie...
0: też w Warszawie to jest taki problem, że wszystko się zmienia na naszych oczach i ulice też nie mają charakteru handlowego. Ja na przykład współpracując z młodzieżą muszę im tłumaczyć właśnie, co to znaczy, że ulica ma charakter handlowy, bo młodzież wychowana w galeriach handlowych, gdzie się robi wszystkie zakupy, już nie pamięta, co to znaczy przejść ulicą Chmielną albo Nowym Światem 3 dekady temu, gdzie tam chodziło się robić wszelkie zakupy, prawda? Już nie mówię, że Marszałkowska była taką ulicą przed wojną, czy każda inna ulica warszawskiego Śródmieścia. No i dzisiaj właśnie tego nam brakuje. Ulice nie są handlowe, nie mają tego swojego gwaru charakterystycznego. No dzisiaj oczywiście te ulice krakowskie, Przedmieście, tam inne będą pełne turystów, ale jakby nie będą służyły też, czy nie służą czasami po prostu zwyczajnemu życiu zwykłych, codziennych mieszkańców Warszawy.
1: No tak, bo jakby zmienił się charakter w kontekście tego, co robimy w centrum, tak? Szukamy rozrywki, szukamy knajp, szukamy galerii, może to są...
0: Ale jest to odmienne od tego, co spotykamy w Europie Zachodniej. Wystarczy pojechać do czeskiej Pragi, do Budapesztu, do Wiednia i widzimy, że te ulice dalej mają charaktery handlowe, że przyciągają nie tylko turystów, ale także normalnych mieszkańców.
1: Więc normalni też mieszkańcy żyją w centrum miasta.
0: No właśnie, a u nas troszkę to się pozmieniało, ale pewnie nie będziemy już wchodzić w ten temat.
1: Pewnie nie, bo chciałem tylko na koniec tego wejścia zapytać o te sklepy, bo wiesz, jak czytam u ciebie w książce, jak były zaopatrzone, to zastanawiam się, wiesz, XIX-wieczna Warszawa, zabór rosyjski, a w sklepach mamy towary kolonialne, mamy w ogóle ekskluzywne towary, mamy usługi, wiesz, łącznie z szyciem na miarę i tak dalej, mamy dużo takiego handmade'u. No wiesz, to nie jest miasto drugorzędne, to wiesz, to pokazuje jednak siłę tego miasta.
0: Oczywiście, to jest miasto, które było pełne sklepów, sklepy były pełne całej oferty, od tekstyliów przez funkcjonujące sklepy, tak jak sklep Wokulskiego. No przecież taki sklep jest wymyślony, ale przy takich sklepów była cała masa, gdzie można było kupić wszystko. Od porcelany, szkła, wyrobów ozdobnych.
1: Owoce morza.
0: Oferta gastronomiczna. No. Kupcy rosyjscy sprowadzali aż nad Morza Kaspijskiego do Warszawy. Jesiotry, kawiory, restauracje, oczywiście nie tylko polskie, także rosyjskie, sklepy kolonialne. To wszystko miało swój niesamowity urok, niesamowity klimat i właśnie czytając Lalkę, a zresztą Bolesław Prus wymienia kilkadziesiąt nazw różnych przecież sklepów, firm działających w Warszawie i Szulca, i Hozera, i tak dalej.
1: I browary.
0: I to jest tak, i to jest właśnie niesamowite. I myślę, że to też będzie taka sentymentalna podróż dla osób, które zastanawiają się, jak ta Warszawa XIX wieku funkcjonowała.
1: Książka jest znakomicie wydana, ma fajne zdjęcia, których powiem szczerze, sporo nigdy wcześniej nie widziałem.
0: A to jest oczywiście też chyba ogromny walor książki, bo wybraliśmy ponad 100 fotografii wspólnie z wydawnictwem, natomiast wybór był bardzo trudny, bo przede wszystkim trzeba było się skupić na tej Warszawie właśnie lat 70. No czasami wybiegamy w lata 80., czasami z braku możliwości wybrania innych zdjęć są lata 90. XIX wieku, ale są to piękne fotografie XIX-wiecznych mistrzów fotografii, Fajansa, Brandla, Karola Bejera, więc myślę, że dla fanów
1: fotografii... Czyli taki
0: znany
1: dokumentalistów miasta, co w ogóle my mieliśmy taką bardzo dużą dziurę w ogóle w powojennej historii miasta, gdzie przestano na chwilę fotografować miasto. Stwierdzono, że no jest jakie jest, tak?
0: Często mamy potem, takie właśnie plany.
1: Tak, no gdzie teraz, wiesz, pomijam już w ogóle XIX-wieczną fotografię, ale nawet znane zdjęcia Siemaszki czy Niedenthala to są wartość niezwykła kolekcjonerska, no ale też historyczna dla nas, dla miłośników miasta, źródło niesamowitej wiedzy. Adrian Sobieszczański, Adam Tycła, Warszawa śladami Wokulskiego, dzisiaj w audycji Warszawa w optyce.

0: raz na jakiś czas wraca w polskiej kinematografii moda na to, żeby zrobić tak zwany remake, czyli odświeżyć stary tytuł, bo dobrze ograny może być na nowo popularny, jeżeli zagrają nowi aktorzy i się zrobi tak zwane odświeżenie. Nie jest to oczywiście tylko polska koncepcja. Wiele znanych amerykańskich filmów doczekało się wznowień i często jest takie bardzo skrupulatne porównanie, co wyszło lepiej współcześnie versus oryginalna wersja. No i oczywiście zdania są zawsze podzielone, bo jedni twierdzą, że pierwowzór był super, a kolejna albo odwrotnie. No i to tak działa. Znachor, który się pojawił w polskiej przestrzeni filmowej, no to było też duże wydarzenie, no bo wszyscy porównywali z tym filmem, który mieliśmy w oryginale, w innej zupełnie obsadzie, klimacie, a teraz nagrany na nowo, no i to samo spotkało kolejną świętość, jeśli chodzi o kinematografię. Ja zastanawiam się, dlaczego nie Krzyżaków nie chcę ponownie nakręcić.
1: Ale były takie plany. Były.
0: No ale wiadomo, jakie to są nakłady finansowe. Nikt teraz na pstryknięcie palca nie dowiezie 2,5 tysiąca koni na przykład na plan filmowy. To jest raczej niemożliwe. Ale zbudować scenografię na krakowskim przedmieściu, która, co ciekawe, była przez dłuższy okres czasu atrakcją turystyczną. Wiesz co, wygląda na to, że można byłoby spokojnie tą kamienicę odbudować i byliby chętni zwolennicy tego, żeby ona tam stanęła w ogóle, bo ten plac jest pusty.
1: No, ale ten plac był zajęty przez Pałac Karasia kiedyś. To jest jakby to, że tam stanęła kamienica, w której Wokulski teoretycznie miał sklep, to była wizja oczywiście filmowców. Tam stała pierwotnie stał Pałac Kazimierza Karasia, który notabene Bolesław Prus opisuje w lalce. Tam rzekomo spoglądać miał w jego kierunku Stach Wokulski. Ale tak, tą scenografię przyciągnęły mieszkańców, turystów, zarówno scenografia jednego pełnometrażowego filmu, jak i serialowej adaptacji.
0: No bo właśnie, to powiedz, bo jak już jesteśmy przy tym, bo ja chciałem cię zapytać za chwilę. Ile będziemy mieli lalek na jesieni?
1: Będziemy mieli dwie lalki.
0: Okay. Czyli jedną z Dorocińskim.
1: Tak, jedną
0: z Konradem jako Rzeckim.
1: Tak, i to jest lalka pełnometrażowa. Natomiast powstała jeszcze druga ekranizacja, która jest serialowa, wyprodukowana przez platformę streamingową znaną.
0: Okay.
1: Platformę streamingową.
0: I ona będzie po prostu...
1: I ona będzie w streamingu, tak, dostępna.
0: W odcinkach
1: platformie
0: i tak dalej. No, wiesz co, siłą tej platformy, o której nie możemy powiedzieć nazwy, jest to, że ta lalka trafi na rynki zupełnie nieobecne dla polskiej kinematografii. No ciężko byłoby wypuścić lalkę na przykład w Stanach Zjednoczonych w oficjalnym takiej dystrybucji kinowej, a dzięki Netflixowi no będzie można to zobaczyć. Wiesz, no jest to promocja naszej kultury, miasta i historii.
1: Oczywiście wiele osób za granicą będzie mogło zobaczyć w takiej formie ten serial i to też oczywiście będzie, podejrzewam, święciło triumfy. Dwie ekranizacje spowodowały, że dwa razy na krakowskim przedmieściu w zeszłym roku powstały te dekoracje. Więc zasadniczo to jest normalne, że te filmy, ta literatura powraca i fajnie, że trafiło na lalkę, bo ja uważam, że lalka to jest taka powieść, do której każdy może powrócić po wielu, wielu latach. Przyznasz, że czytałeś lalkę w liceum.
0: Lektura
1: obowiązkowa, ale ja spotykam się z całą... Jest nadal.
0: Jest coś.
1: Ale... Całe szczęście, wiele osób po latach wspomina, że powróciło do lalki, przeczytało ją i przeczytają w zupełnie inny sposób.
0: No bo zwizualizowała sobie pewną historię.
1: Jest to, może do tej książki trzeba dorosnąć, może trzeba się wczuć w klimat XIX-wiecznej Warszawy, może trzeba właśnie poznać tą XIX-wieczną Warszawę. I zresztą wielokrotnie badacze lalki również mówili, że ona jest wielowarstwowa i można do niej wielokrotnie powracać. I myślę, że dwie ekranizacje z ostatnich lat są jakby tego najlepszym przykładem.
0: Jak widać, jest miejsce na dwie ekranizacje. Byłeś konsultantem produkcji filmowej. Powiedz mi, co było dla ciebie największym wyzwaniem jako warszawianisty, który musiał przybliżyć ekipie filmowej tą Warszawę, którą ty znasz od podszewki, od kuchni, od tej warstwy historycznej. No, byłeś profesjonalistą na planie i musiałeś trochę też przekonać producentów. Słuchajcie, było tak, no i zróbcie to jak było.
1: Moja praca przy serialu była ciekawym doświadczeniem, dlatego że przede wszystkim wiedziałem, że kiedy ten serial trafi do szerokiego obiegu, będzie oceniany pod kątem tego, jak ta Warszawa została ukazana. To, co ja mogłem przekazać twórcom, no to przekazałem. Tak jak mogłem najlepiej i jaki stan wiedzy mamy na ten temat. Dotyczyło to wyglądu niektórych miejsc, szyldów, wyglądu lokali, gastronomicznych, lokali sklepowych. I to było oczywiście bardzo ciekawe, bo ja jestem też historykiem przede wszystkim i to był jakiś taki też taka praca trochę badawcza. Jak to się będzie prezentowało, to przekonam się razem z innymi widzami, kiedy serial wejdzie na platformę, bo jakby do tej pory nie widziałem szerszego obrazu.
0: Postprodukcja jest dość długa.
1: Oczywiście, tak jak powiedziałem, jest prawda czasów i prawda ekranu, ale liczę na to i po tych fragmentach, które widziałem także na krakowskim Przedmieściu, większa część tych postulatów moich została tam spełniona. No i państwo, słuchacze i widzowie będą mogli to za jakiś czas ocenić.
0: Czyli jeśli należy do ciebie, jest książka, będzie serial na platformie, także znów będzie możliwość, by zanurzyć się w tej Warszawie, której w dużej mierze nie mamy, za którą myślę, że bardzo tęsknimy, ale widać z tego popularność tego miasta, zarówno współcześnie, jak i historycznie, nie maleje i to jest coś, co napawa optymizmem, że jest tak duże zainteresowanie właśnie kolejnych pokoleń tym, jak to wszystko wyglądało, kiedy jeszcze nie wybuchła wojna. Adrian Sobieszczański, mój dzisiejszy gość w Radiu Campus. Dziękuję ci za wizytę.
1: Dziękuję również.
0: Ja kłaniam się nisko, Adam Tesław. Kolejna audycja, wasza audycja, jak zwykle już za dwa tygodnie, a dziś to już wszystko.

0: Campus.
1: Campus.
2: Floro? Floro? Dobrze się czujesz?
3: Nie wiem.
2: Co ci się stało?

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Minęła 13.30, przy mikrofonie Łukasz Górski.
3: Akademicki Radio Campus.
2: W serwisie burzliwa dyskusja w Sejmie, awaria zasilania na stacji Warszawa-Falenica oraz Instytut Pileckiego zaprasza na spotkanie z byłymi więźniami politycznymi.
3: Wiadomości.
2: Wczoraj podczas posiedzenia Sejmu doszło do bardzo burzliwej wymiany argumentów.
4: Panie prezesie, czy pan dzisiaj śpi spokojnie? Pan śpi spokojnie, ale 2,5 miliona Polaków drży o własne inwestycje, dlatego że PiS, Konfederacja i Nawrocki zgotowaliście im piekło.
2: Mówiła Katarzyna Kierzek-Koperska z Koalicji Obywatelskiej na temat wielokrotnie procedowanej ustawy o kryptoaktywach. Nie zabrakło także nawiązań do ostatniego konfliktu na linii Kijów-Warszawa.
5: Dużo się mówi ostatnio o banderyzmie. Odkryliście to wszyscy niedawno, parę tygodni temu, że na Ukrainie jest banderyzm. Przypominam, że Konfederacja Korony Polskiej zauważyła te stado słoni w menażerii już ładnych parę lat temu.
2: Mówił poseł Roman Fritz. Oprócz tego Sejm zajął się ostatnią aferą w służbie zdrowia czy ustawą o transporcie zbiorowym. Z przyczyn technicznych występują utrudnienia w kursowaniu pociągów szybkiej kolei miejskiej oraz kolei mazowieckich na odcinku Warszawa-Wawer-Otwock. Służby podają, że powodem utrudnień jest awaria zasilania na stacji Warszawa-Falenica. W związku z utrudnieniami wydłużono linię Z21, która kursuje na odcinku metro Stadion Narodowy Orla w Otwocku. Na razie nie ma informacji na temat tego, kiedy sytuacja wróci do normy. Wczoraj Władimir Putin wysłuchał raportu szefa sztabu generalnego Walerija Gierasimowa o rzekomym całkowitym zajęciu przez wojska rosyjskie Konstantynówki, niezwykle ważnej miejscowości w Donbasie. Ukraińskie media podają, że informacje te są nieprawdziwe, podobnie jak wieści o całkowitym opanowaniu obwodu ługańskiego. Nie zmienia to faktu, że sytuacja na wschodzie Ukrainy jest obecnie ciężka. Eksperci apelują jednak, aby podchodzić z dużą rezerwą do informacji o rzekomym przełamaniu ukraińskiej obrony. Instytut Pileckiego zaprasza na spotkanie z byłymi więźniami politycznymi Andrzejem Poczobutem oraz Pawłem Marzejką. Spotkanie będzie poświęcone najnowszej publikacji Ośrodka Studiów Wschodnich pod tytułem Archipelag Białoruś – relacje byłych więźniów politycznych. Wydarzenie rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek o godzinie 18. Wstęp jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy z racji na ograniczoną liczbę miejsc. Spotkanie będzie również transmitowane na żywo na kanale YouTube Instytutu Pileckiego.
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: We're gonna be Ginger and Free.
1: Minęła 14.30, przy mikrofonie Łukasz Górski.
2: Akademicki Radio Campus.
1: W serwisie Święto Narodowe w USA, wizyta papieża na Lampedusie oraz zawody Pucharu Świata na krakowskim rynku.
2: Wiadomości.
1: Dzisiaj w USA świętowana jest 250. rocznica podpisania Deklaracji Niepodległości.
3: We are the freest people on earth.
1: Jesteśmy najbardziej wolnym narodem na świecie, mamy najsprawiedliwszą konstytucję na świecie, najpotężniejsze państwo na świecie. I dzięki łasce Boga jesteśmy też najzaradniejszym narodem na całym świecie. To wielki honor być waszym prezydentem. Mówił Donald Trump na spotkaniu w Dakocie Południowej. Gratulacje z okazji rocznicy przesłali liczni przywódcy oraz instytucje z całego świata, w tym prezydent Karol Nawrocki. Papież Leon XIV zakończył swoją wizytę na wyspie Lampedusa, symbolu europejskiego kryzysu migracyjnego. Przywódca Kościoła katolickiego powiedział, że Europa jest w stanie zmierzyć się z kryzysem w sposób całościowy. Trzeba jednak wybrać między podsycaniem logiki siły przez obojętność i nienawiść, a strzeżeniem logiki pokoju przez bliskość i troskę. Włoska wyspa, oddalona o około 150 km od brzegów Afryki, leży na jednym z największych i najbardziej niebezpiecznych szlaków migracyjnych. W tym roku do Włoch drogą morską dotarło ponad 14 tysięcy migrantów, w tym ponad połowa na samą Lampedusę. Dzisiaj w niemieckim mieście Erfurt miał miejsce zjazd partii Alternatywa dla Niemiec. Jej współprzewodniczący ogłosił, że prawdopodobnie niedługo jego partia będzie mogła samodzielnie rządzić w Landach, Saksonia-Anhalt oraz Mecklenburgie Pomorze Przednie. Wszystko w związku ze zbliżającymi się w Niemczech wyborami do Landtagów, czyli parlamentów krajów związkowych. Zjazd AfD został zakłócony przez blokujące autostrady bojówki skrajnej lewicy. Doszło do starć z policją, która została obrzucona petardami.
2: Sportowy Campus.
1: Polka Natalia Kałucka zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas. Wyprzedziła ją Desak Maderita z Indonezji, zaś trzecie miejsce zajęła Amerykanka Emma Hunt. Zawody miały miejsce na krakowskim rynku. Wystartowała w nich także była mistrzyni olimpijska w tej dyscyplinie Aleksandra Mirosław, która niestety znalazła się poza podium. Wśród mężczyzn wygrał Amerykanin Samuel Watson, a najlepszy z Polaków Marcin Dzieński zajął 35. lokatę. Po raz pierwszy w historii tych zawodów rywalizacja odbywała się równolegle na czterech torach, a nie dwóch jak zazwyczaj.

0: Minęła 15.30, przy mikrofonie Łukasz Górski.
1: Akademicki Radio Campus.
0: W serwisie. Festiwal jazzu na warszawskiej Sytarówce. Najbliższe mundialowe mecze oraz prognoza pogody na weekend i początek przyszłego tygodnia.
1: Wiadomości.
0: Przypominamy, że dzisiaj na warszawskiej Sytarówce rozpoczyna się 32. plenerowy Festiwal Muzyki Jazzowej. Wydarzenie startuje o godzinie 19. Zagrają na nim amerykańska wokalistka Christy Dashiell, trębacz Nicholas Payton, włoska muzyk Eleonora Strino, a także kwartet Adama Bałdycha. Festiwal będzie gościł w Warszawie w każdą sobotę aż do 29 sierpnia. Przypominamy, że Instytut Pileckiego zaprasza na spotkanie z byłymi więźniami politycznymi Andrzejem Poczobutem oraz Pawłem Marzejką. Spotkanie będzie poświęcone najnowszej publikacji Ośrodka Studiów Wschodnich pod tytułem Archipelag Białoruś – relacje byłych więźniów politycznych. Wydarzenie rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek o godzinie 18. Wstęp jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy z racji na ograniczoną liczbę miejsc. Będzie także możliwość oglądania spotkania live na YouTube'owym kanale Instytutu.
1: Sportowy Campus.
0: Dzisiaj wieczorem czekają nas kolejne mundialowe emocje. O godzinie 19 Kanada zmierzy się z reprezentacją Maroka. Na 23 zaplanowane jest zaś starcie Paragwaju z reprezentacją Francji. W poniedziałek wieczorem Brazylia zawalczy z Norwegią, która brawurowo wróciła na mundial po prawie 30 latach przerwy. We wtorek czekają nas zaś dwa starcia gigantów. Portugalia zmierzy się z Hiszpanią, a Meksyk podejmie reprezentację Anglii.
1: Pogoda.
0: Na koniec prognoza pogody na weekend i przyszły tydzień. Dzisiaj i jutro na terenie całej Polski wyraźne ochłodzenie z miejscowymi opadami deszczu.
2: Weekend będzie tym okresem przejściowym pomiędzy bardzo dynamiczną pogodą a stopniowym powrotem lata, ale już od początku przyszłego tygodnia temperatura zacznie powoli wzrastać i modele numeryczne coraz bardziej są zgodne, że nad Europą Środkową ponownie zacznie napływać to cieplejsze powietrze z południa i południowego zachodu. Najpierw to odczują mieszkańcy zachodnich regionów Polski, następnie ocieplenie już obejmie cały kraj.
0: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Wszystkim wracającym dzisiaj w nocy przypominamy o kurtce, gdyż temperatura powietrza może spaść nawet do 9 stopni.
1: Campus. Same sztosy.

0: just keeps going.
1: Sobota minęła godzina 16. Startuje tutorial, drodzy państwo. Tutorial, którego wszyscy oczekiwaliśmy. Wszyscy go potrzebowaliśmy. Ja, szczerze mówiąc, planuję zadać tylko jedno pytanie, a potem zamienić się w słuch. Dziś będzie o gotiku. I będzie opowiadał o nim pan Kuba.
2: Dokładnie.
1: Bo ja tego nie tykam.
2: W sensie remake'u.
1: Dziękuję.
2: To jakie jest to pytanie?
1: No jak, panie Kubo?
2: No jak, panie
1: Kubo? Co z tym gotikiem? No, proszę opowiadać.
2: Szczerze powiedziawszy, zrobię taki mały disclaimer, bo może ktoś słucha i tak się zastanawia, czy sobie gotika kupić, tego remake'a, no bo bardziej kieruję to do osób, które nie grały wcześniej w gotika, bo słyszały, bo widziały, ale ten stary gotik, no to nie jest już to, więc jest remake, polski zresztą tak naprawdę.
1: Czy ty pamiętasz premierę gotika pierwszego?
2: Nie pamiętam, to był który? 2000...
1: Pierwszy.
2: To nawet mnie na świecie nie było.
1: Okej, okay, dobrze.
2: Więc ja nawet tego nie mogę pamiętać.
1: I to jest, drodzy państwo, również coś, co warto, żebyście wzięli pod uwagę podczas dzisiejszej recenzji tej gry. Znaczy Kuba jest tak całkowicie niezwiązany emocjonalnie z gotikiem
2: pierwszym. Dokładnie, więc to jest takie trochę surowe. W sensie tak. Nie oceniam tego przez okulary jakieś.
1: Ale będą, proszę państwa, maile przesyłane.
2: Nie, ale ja nie będę mówił tak negatywnie. Nie. To też nie.
1: Kurde,
2: nie.
1: No dobra,
2: aż tak też nie.
1: Dobra, no.
2: W sensie ponarzekam trochę na jakieś rzeczy. Dobrze.
1: Pokoju. Ale to też, żebyśmy mieli jasność sytuacji, to jest właśnie ta sytuacja, o której ja mówiłem zawsze, kiedy ktoś pytał mnie o remake'i, po co? Nie? Remake po co? I ja mówię, on nie jest dla mnie. Ja już tam byłem. On jest dla takich osób jak Kuba.
2: To
1: żeby
2: prawda.
1: Pokazać im, ludziom, którzy nie mają prawa czuć się ani emocjonalnie związani, ani w ogóle mieć świadomości, czym to było w momencie premiery, żeby dać im okazję do zaobcowania z tym, czy to ma sens?
2: Dokładnie.
1: To ja nie wiem do tej pory.
2: No w takiej nowej odsłonie. Ja uważam, że to ma sens, bo niektóre osoby mogą znaleźć coś, co im się będzie bardzo podobało w tej staro-nowej odsłonie, czyli po prostu starym produkcie, ładnie opakowanym. Ale dobrze, od początku. I zrobię tutaj też taki mały wstęp, oczywiście dla osób, które mogą po prostu nie wiedzieć, okej, gotik, ale w ogóle co to jest. Generalnie ten remake jest zrobiony, wydany przez firmę THQ Nordic, wyprodukowany przez Alchemia Interactive z Hiszpanii i jest to open world RPG, no dark fantasy. Generalnie tak naprawdę, no tak jak jest open world, RPG, dark fantasy, smoki, orki i różne inne dziwne stworzenia, potwory, które nas chcą zjeść, to latające, czy chodzące, czy pełzające, wszystkie różne rzeczy. Ale od początku, więc tak. Generalnie jesteśmy w królestwie Martany. I w tym królestwie król tego królestwa miał wolę.

0: zrobiły...
1: To w ogóle jest Wyspa Skazańców.
0: Tak, tak Wyspa tak? Skazańców, dokładnie. Na wyspie Korinis. Tak, Wyspa Skazańców Korinis, tak. I oni chcą tych wszystkich skazańców zamknąć. Tylko, że coś idzie po prostu nie tak. I podczas tego zaklęcia ta bariera staje się dużo większa niż powinna i zamyka magów w środku i generalnie osoby, które są w środku, nie mogą się wydostać na zewnątrz. Czyli jak już się wejdzie tam do środka, to nie można wyjść. I tu się tworzy problem, bo ci wszyscy skazańcy robią rewolucję w środku.
1: Dochodzi do buntu.
0: Buntu, walki. No i tak naprawdę, no ze względu, że tutaj jest duża tak naprawdę przewaga liczebna, no to po prostu przejmują tą kolonię i dyktują swoje warunki wewnątrz. A król, no jest trochę podstawiony pod ścianą, bo jeżeli chce wygrać wojnę, którą toczy, potrzebuje tych surowców, a jedynie te surowce może dostać od tych skazańców w środku, no do których tak naprawdę się nie może dostać, bo potem się nie wydostanie. Więc tu tak naprawdę jest duży, wielki problem i musi po prostu znaleźć taką nić porozumienia z tymi skazańcami. I dochodzi do takich wymian po prostu. Ci skazańcy wydobywają te cenne surowce dla króla, a król w zamian daje im, co oni tak naprawdę by chcieli, czyli tam żywność, jedzenie, jakieś inne rzeczy, złoto nawet jakby chcieli. No ale ci skazańcy nie mogą się wydostać. I to jest generalnie cała otoczka. O co chodzi, gdzie my się znajdujemy i co się dzieje.
1: No i tu pojawia się on. Bezimienny.
0: Bezimienny.
1: Ale do niego to przejdziemy za chwilę.

0: Tutorial. Audycja o gamingu w Radio Campus.
1: No więc jak wyglądało twoje pierwsze spotkanie z Bezimiennym?
2: Powiem ci szczerze, było mi ciężko. W sensie, wiesz, tu jest ten disclaimer, o którym chciałem powiedzieć, że to jest gra, która nadal jest grą z tych lat 2000.
1: No, ona nie brała jeńców, to prawda. No.
2: Dokładnie. I tak jak było wtedy hardkorowo, że tak powiem.
1: To były souls-like'i, zanim ludzie wymyślili souls-like'i.
2: Dokładnie.
1: No. Tak kiedyś wyglądały gry komputerowe, panie Kubo.
2: Dokładnie. To tak, dokładnie jest nadal. I ja nie mam do tego problemu. To jest remake, ja to w pełni rozumiem. I wiem, że osobom, które Gothica jedynkę, tą oryginalną i te stare części wydania Gothica lubią, romantyzują, grały, czy to wtedy, czy to teraz, w różnym wieku. Ta gra im się po prostu spodoba. Mi się trochę spodobała, trochę nie. Ja jestem nowym pokoleniem, które jest trochę przyzwyczajone na te inne standardy i dlatego było mi trudno, bo my tak naprawdę od samego początku, w sensie to jest specjalny zabieg oczywiście i to ma swoje tak naprawdę plusy i minusy, w sensie o to chodzi, że my jesteśmy nikim. My jesteśmy tym bezimiennym, który jest wepchnięty tam i potem jest po prostu popychadłem i nikim.
1: No tak, no.
2: I my tak naprawdę...
1: Jeszcze nic o nim nie wiesz tak. Dlaczego on tam trafił. No tak. No.
2: Ale to jest jedno i tak naprawdę ty nic nie możesz zrobić. W sensie... Tak. Jesteś bezsilny, totalnie. W sensie chcesz trochę, na przykład, to mnie trochę frustrowało, wiesz, chcę sobie poekspić, tak? Znajduję jakiegoś małego pajączka, którego normalnie przecież sobie myślę, żebym, no, był w stanie normalnie zciachać w kilka strzałów. A on nie może po prostu, rach, ciach, nie żyje.
1: Na strzała.
2: Dokładnie, na strzała czy dwa strzały. To było dla mnie trochę frustrujące. Ale wiem, że o to chodzi. Wiem, że o to chodzi. Nie denerwowałem się. Wiem, że o to chodzi, nie denerwowałem
1: się. Czyli nie odbiłeś się na samym początku.
2: Nie. W sensie było to dla mnie trudne. Było to dla mnie trudne, ale się nie odbiłem.
1: Tak. No ja muszę przyznać, że ja się odbiłem od Gothica przy chyba jednym z pierwszych moich podejść do niego, jak byłem gnojem, więc tak, no wróciłem do niego później.
2: Powiem też trochę, też póki jest jeszcze taki trochę, że tak powiem, początek, powiem, jakie są może takie różnice pomiędzy tym starym Gothiciem, bo zacząłem dla osób nowych, które nie wiedzą totalnie nic, teraz powiem coś dla osób, które może znają Gothica tego starego i są zainteresowane tym, może jakie tu są różnice. Generalnie grę przeniesiono na Unreal Engine 5 i to widać i czuć.
1: O! Tak?
2: I to widać i czuć i w dobrym, i złym aspekcie.
1: Okej, okay, no dobra.
2: Bo generalnie gra jest ładna. W sensie serio, generalnie dobrze to zrobili.
1: Inaczej, ja państwu wytłumaczę. Tekstury są okej.
2: Okay. Tekstury są okej. Okay. No. Ale wydajność nie.
1: No czy tak, no bo ta gra jest kwadratowa, nie? W sensie, no bo ona jakby jest... No to co mam ci powiedzieć, no? W sensie to jest dokładnie ten sam case, który ja miałem przy Diablo 2. To nie może tak wyglądać, no. To już nie są te czasy, kiedy to powinno tak wyglądać. No to powinno być inaczej zanimowane, no.
2: To prawda.
1: Ja wiem, że pewno hardkorowi puryści Gothica by się burzyli, ale no do jasnej ciasny. Ja totalnie tego nie rozumiem. Jakby po co to ludziom robić? To nie jest ani fajne, ani dobrze to nie wygląda. A wbrew pozorom zastanawiam się, czy nie utrudnia to rozgrywki. Bo jesteś zaskoczony tym, jak, że jeszcze wydając grę w 26 roku, ktoś może się tak kwadratowo poruszać.
2: To prawda.
1: I tak kwadratowo machać mieczem.
2: Machać mieczem, skakać i biegać.
1: Wszystko, no.
2: Wszystko. Więc tu był trochę problem z responsywnością tej gry, tak naprawdę. Mm-hmm. Chcemy robić unik? No dobra, robimy ten unik.
1: Aj, nie udało się.
2: Ale się trochę nie udało. Więc... uważam, że to przychodzi z czasem. W sensie to wyczucie gry oczywiście.
1: Znaczy trzeba się tego nauczyć, tak? No bo to pewno tak. Jakby w dwie strony możesz to wykorzystać, nie? Bo ta gra też miała bardzo dużo takich mechanik, które jak je poznałeś, to ona po prostu robiła się banalnie prosta już w pewnym momencie, nie?
2: Tak. I nadal jest. Machasz mieczem i robisz skok do tyłu. Tak. Ewentualnie blok, więc no to się nie zmieniło.
1: Jakby no kwestia nauczenia się tego, co możesz, a czego nie możesz przy starciu z kolejnymi przeciwnikami, którzy będą pojawiać się w tej historii. No.
2: Dokładnie. Dlatego ten sam początek jest według mnie najtrudniejszy. Bo nie dość, że jest, można mieć taki trochę problem z tą responsywnością gry, że nasz bohater bezimienny tak naprawdę nie do końca robi to, co my może trochę chcemy. To trochę jak ta gra wygląda, to generalnie co się dzieje, jak ona jest trudna tak naprawdę na początku i tu się jest łatwo odbić. Bardzo.
1: No tak, bo dostajesz otwarty świat, chciałbyś robić tak, rzeczy, pójść, eksplorować.
2: Dokładnie.
1: I tu zobaczyć co, a tu ci ktoś każe jakieś zadania robić i się okazuje, że jak tego nie zrobisz, to... No, to se radź. Jak sobie w Gothicu radzić, to jeszcze pan Kuba wam powie.

0: No dobrze, więc z jednej strony powiedzieliśmy o tym, że zmiany, ale z drugiej strony mówimy o tym, że jesteś wrzucony do otwartego świata, w którym tak na dobrą sprawę nic nie możesz.
1: Tak, jest to taki otwarto zamknięty świat. Czyli generalnie my tak naprawdę nie możemy wyjść z tego miejsca początkowego, bo no dobrze, no wyjdziemy, ale my tak naprawdę nie możemy się z nikim zmierzyć, bo my tak naprawdę umrzemy po strzale.
0: Pierwszy lepszy szczur, który tak cię dopadnie, już cię nie ma. No.
1: Tak, więc tak naprawdę musimy wziąć to pod uwagę na samym początku, na samym starcie, że my tak naprawdę musimy się rozwinąć i dopiero wtedy możemy dalej iść. Okej, okay. Kolejny problem dla mnie był trochę taki, że my tak naprawdę musimy być mega zainwestowani w to, co się dzieje. Już tłumaczę. Czyli generalnie wchodzimy do tego na przykład old campu, w którym zaczynamy. I no, chcemy coś robić, tak? No przyszliśmy tu, zróbmy jakiegoś questa. Podchodzimy do jakiegoś NPC-ta. No i generalnie on nam zaczyna coś mówić. Pójdź tu, zrób tamto, albo znajdź tamtego i tak dalej. No i on nam to opowiedział. No i my zrozumieliśmy, że musimy na przykład kogoś znaleźć. Przy jakiejś na przykład zepsutej wieży. Musimy pójść do zepsutej wieży i może on tam jest. I generalnie my nie dość, że musimy zapamiętywać dużo szczegółów. Nie mamy tak naprawdę, znaczy jest pamiętnik, w którym mamy zapisane rzeczy tak naprawdę, questy, tak? I taki ogólny zarys, o co chodzi. Ale to nie są konkrety. I tak, wiem, oczywiście nie zaatakujcie mnie, bo wiem, że to jest Gothic, wiem, że to jest gra z 2000 tak naprawdę pierwszego roku, więc wiem, że tak ma być, wiem, że taki jest zamysł. Ja o tym przestrzegam po prostu dla osób, które mogłyby potencjalnie się odbić. Po prostu zrobienie questów tutaj też jest żmudne i na samym początku nie mamy też mapki, nie wiemy, gdzie mamy iść. Jakiś tył, jakaś zepsuta wieża. Ja naprawdę biegałem wokół tego i się zastanawiałem, co może być rozwaloną wieżą, bo nie wiedziałem w sumie, co mogłoby być rozwaloną wieżą. Tu są jakieś gruzy, tam są jakieś gruzy, gdzie jest rozwalona wieża?
0: No tak, domyślam się, że może być to frustrujące dla osób, które nigdy, bo jakby, znaczy ja już teraz też bym sfrustrowany, szczerze mówiąc, bo ja już też odzwyczaiły nas gry komputerowe od takiego podejścia. No tak. I to też jest... No właśnie, na ile można sobie pozwolić, tykając coś takiego na zmianę, a na ile powinniśmy pozostać przy jakby temu, co było w oryginale.
1: Dokładnie, no tutaj to jest trochę problem, bo z jednej strony pójdziesz w jedną stronę, czyli zmienisz oryginał, to wtedy właśnie te osoby, które są od zawsze z tą grą, zaatakują cię, dlaczego, źle to zrobiłeś, nie powinno być tak, a z drugiej strony jestem ja, gdzie dostanę takiego gotika i powiem, czemu nie mam mapy od początku, czemu nie mogę w otwartym świecie tak naprawdę fajnie sobie pobiegać po tym otwartym świecie i coś zrobić. Więc to jest trochę patowa sytuacja w sumie i wtedy powraca pytanie, po co remake'i, które zadałeś?
0: Znaczy, no po to, żeby zmierzyć się z legendą. No
1: dokładnie.
0: I z tą legendą mierzymy się dwojako. Z jednej strony mierzą się ci, którzy mają ją gdzieś w którejś szufladce w głowie, bo już tam kiedyś byli, nie polecam wracać. Oraz druga grupa to są ludzie tacy jak ty, czyli tacy, którzy nie mieli opcji w coś takiego zagrać. No a chcieliby, no bądź co bądź, poobcować z klasyką gier komputerowych, po prostu, nie? No bo Gothic jednak jest tytułem, który zapisał się... Czy zapisał się z złotymi zgłoskami w
1: historii
0: gier komputerowych?
1: Ja uważam, że się zapisał, bo ja zawsze jak coś słyszę o Gothicu, słyszę też dobrze w sumie i ludzie to ładnie wspominają.
0: Ale słyszysz o tej grze tylko i wyłącznie w bańce freaków gier komputerowych. Ta gra nie wyszła nigdzie poza. To nie jest Tibia. To nie jest League of Legends.
1: No ale...
0: Nie było. I nie była.
1: Niby tak, no
0: nie,
1: ale
0: nie
1: jakieś...
0: Nie był to Tomb Raider.
1: Jakieś standardy nam to mogło wytyczyć.
0: Ja może aż tak nie będę się kłócił i brał was wszystkich pod włos, bo mam po prostu jakby... No ja się bronię, drodzy państwo. Ja się po prostu bronię. Taka jest prawda. Ale do Gothica jeszcze wrócimy.

0: Noob, geek, player, tryhard? Nieważne. Tutorial jest dla każdego gracza.
1: Cały czas jesteśmy dzisiaj w świecie Gothica. No dobrze, przebrnąłeś, poradziłeś sobie, zrozumiałeś, czym ta gra jest, że chce cię zgnoić. Jak ci się podoba to, co się w tym świecie gry dzieje, to znaczy fabuła, bo no bo to jest też jedna z rzeczy, które tu w Gothicu, no tu myślę, że prace doktoranckie powstawały w tym temacie.
2: Zdecydowanie. Wiesz, powiem szczerze, że po tych trudnych początkach było fajnie potem. W sensie generalnie potem to rzeczywiście wciągało. Można było poczuć ten progres, tak? Że my na początku umieraliśmy od byle przeciwnika, a teraz rzeczywiście możemy coś zrobić i jeszcze stanąć naprzeciwko kogoś silniejszego albo kilku silnych przeciwników i sobie poradzić. Mamy, że tak powiem, możliwość korzystania potem z różnych rzeczy. Widać w ogóle też, na ekranie widać tą zmianę, w naszym bohaterze. Aha. Czyli generalnie na samym początku my trzymamy ten miecz dwoma rękami, jakbyśmy się tak tutaj wyciągamy ten miecz przed tego przeciwnika, nie dotykaj mnie, nie dotykaj mnie i machamy na oślep tak naprawdę. A potem jedną ręką, jak po prostu taki boss, chodzimy z tym mieczem i czuć tą siłę i widać. To było super, to było fajne. Więc jeżeli ktoś przebrnie przez ten początek, ten trudny, naprawdę trudny początek, to potem będzie miał frajdę. Fabuła też jest fajna. Z tego, co generalnie tak czytałem, też porównując do tego oryginalnego Gothica, oni ją wypełnili właśnie pod koniec, bo z tego, co czytałem, to w pierwszym Gothicu no generalnie pod koniec było pusto. W sensie ten początek był w miarę, a potem tak naprawdę było coraz mniej i potem już było takie, po co w sumie to robić. Tutaj jest to wypełnione, jest to poszerzone o sidequesty różne, dzieje się więcej, sama mapa też jest trochę większa, tam chyba o 20%, więc generalnie postarali się, no nie będę też spoilerował fabuły, zostawili też te klasyczne różnego rodzaju plot twisty, których nie będę spoilerował, te najważniejsze zostawili, więc one są, więc jak ktoś chce sobie na przykład grał w Gothica, chce sobie odświeżyć, to sobie odświeży dobrze.
1: No tak, ta fabuła nie mogła się zmienić diametralnie, bo ta gra straciła aby swój pierwotny sens, no to jakby mamy tego świadomość. No.
2: Dokładnie.
1: Czy masz tam coś jeszcze, o czym chciałeś opowiedzieć, czy będziemy szli do podsumowania?
2: Myślę, że możemy podsumować.
1: No dobrze, to za chwilę do podsumowania.

0: Zazwyczaj w tutorialu tego nie robimy i staramy się raczej opowiadać o grach komputerowych niż wystawiać im noty, ale ja muszę cię o to zapytać. To znaczy, czy to jest gra, którą ty byś polecił?
1: To jest właśnie specyficzna sytuacja, bo to zależy, komu miałbym to polecić.
0: No, swoim znajomym.
1: To najpierw ich bym zapytał, w jakie gry grają, szczerze. Bo naprawdę, tak jak od początku, od tej gry bardzo łatwo się odbić, bardzo łatwo się sfrustrować. Więc nie mogę tu powiedzieć do grona naszych słuchaczy, że polecam, bo wiem, że mogą być osoby, które tego słuchają, które nie grały w gry ani Souls-like'owe, ani w Gothica i one usłyszą polecajkę i się sfrustrują. No. Bo na przykład grały w Wiedźmina, o.
0: No,
1: I to jest nieporównywalnie inny poziom.
0: No, zupełnie inna inszość.
1: Tak,
0: no,
1: bo ktoś...
0: ja wiem. Gothicowi jest na pewno bliżej do Kingdom Come Deliverance, niż do typowych gier takich arcade'owych. To jest bardziej symulator przeżycia górnika, który zostaje bohaterem, niż opowieść o bohaterze.
1: Dokładnie. Tak. Ma super podsumowanie. W sensie to nie jest... opowieść to jest taki symulator po prostu, tak. Więc jeżeli ktoś chce, myśli sobie, że chce tutaj fabularnie poznać Gothica, bo to taka legenda i w ogóle, to średnio. Naprawdę. Bo to się łatwo odbić. Jeżeli ktoś jest, mimo tego wszystkiego, co powiedziałem, gotowy na wyzwanie, spróbujcie, bo jest naprawdę warto. Naprawdę warto. Jak wam się uda przebrnąć, będzie mega satysfakcja z tego. Gra jest naprawdę satysfakcjonująca. Tak, nie wiem, około 20, 30, może 40 godzin. Zależy, jak to się przykłada, zależy, jaki kto ma problem. Ktoś, kto szybko to przejdzie i jest zaznajomiony, jest w stanie przejść w 20 godzin. Ktoś, kto będzie miał większy problem albo się skupi na sidequestach, zrobi to w 30. Więc generalnie jest to gra, żeby sobie tak pograć przez jakieś tygodnie, może 2 miesiące, może coś takiego, jak ktoś na luzie po prostu chce sobie czasami wieczorem pograć. Więc ja generalnie naprawdę polecam, mimo to, że było trudno, tylko po prostu do specyficznego grona.
0: Polecamy w takim razie osobom, które po prostu są fanami gier komputerowych. W sensie, jeśli jesteście casualowym graczem, to byśmy się zastanowili.
1: Tak.
0: Jeśli chcecie poobcować z czymś, co no jest owiane jakąś legendą i ma znaczek, nawet znaczek taki, wiesz, swego rodzaju mityczny, wiesz. No, Jan Błachowicz krzyczący z ludźmi na premierze, śniący zbudź się, no to jest, wiesz, no to jest po prostu... chciałem powiedzieć, no właśnie nie mem, ale jakby to jest chyba jedna z największych nobilitacji dla serii, wiesz, ludzie na Pyrkonie, którzy jakby również powtarzają kultowe teksty z tej gry, no to wszystko jakby pokazuje, jak gigantyczne nadal jest zainteresowanie Gothiciem i tym, czym on był i czym jest w tym momencie. No cóż, ja będę musiał klepnąć się w pierś niedługo, mój drogi.
1: Dlaczego?
0: Ponieważ... No i u mnie aktualnie na konsoli również ogrywana jest gra, która jest swego rodzaju remasterem.
1: No way!
0: A jednak, drogi panie...
1: O, nie wierzę. Jestem ciekawy jaka, ale
0: piekło
1: to chyba...
0: powoli zamarza. Ja jeszcze chyba już mogę powiedzieć, ale chyba nie powinienem, ale trochę też nie chcę.
1: Dobrze. Niespodzianka.
0: Jest to gra... serii, którą ja kiedyś bardzo, bardzo lubiłem, która często pojawia się w tutorialu, więc możecie sobie po nitce do kłębka spróbować odpowiedzieć, co w najbliższym czasie, jeśli chodzi o właśnie remastery i remake'i, się pojawi na naszej antenie, i to ode mnie. Bo tak, dałem się namówić, mówiąc krótko, dałem się namówić po raz trzeci.
1: W sensie to jest trzeci remaster, jaki grasz? W sensie,
0: tak. Tony Hawk Pro Skater 2, Diablo 2 i... Będzie wyjaśnione i podejrzewam, że jak zaczniemy opowiadać o tej grze, to ja też wam bardzo dokładnie postaram się wyjaśnić, dlaczego po tę grę sięgnąłem bez większych obaw. Może tak.
1: Dobrze.
0: No dobrze, to był tutorial w takim razie. Ty śniący się zbudź, a my zostawiamy was z przemyśleniami nie do końca rozstrzygniętymi, czy w Gothica zagrać, czy nie zagrać. Ja wiem, że grać nie będę. Co wy z tym zrobicie? Róbcie z tym, co chcecie.
2: Wszystkie archiwalne odcinki tutorialu znajdziesz w serwisach streamingowych.

0: Cześć, witajcie. Ja nazywam się Rafał Lewandowski, dla niektórych Sevi. To jest program Zmienny Układ Cząstek, a wysłuchacie Radia Campus 97.1 FM. Przed nami nie tak szeroki rozstrzał gatunkowy jak zwykle i brak też podziału na część instrumentalną i elektroniczną, ale za to kilku nowo odkrytych przeze mnie artystów bardzo umili nam tę godzinę. Skupimy się dzisiaj na muzyce około elektronicznej, ale żeby zadbać również o fanów instrumentalnych żywych brzmień, przewidziałem też na sam koniec jeden dłuższy numer. A zaczęliśmy od trapów i utworu Work w wykonaniu Kamakadze z pomocą Mike of Course i w klimacie rapowym na najbliższe dwa numery pozostaniemy. Najpierw indyjski kopciuszek, a potem będzie trochę bardziej bouncy.
1: Hatitan anusindhanam anagatam anusmaran vartamanena kalena vartayantena

Przed chwilą Bouncy i Big Hit, polecam teledysk, a wcześniej Cinderella's Theme w wykonaniu niby Roulette Musicale, a przynajmniej na tym koncie go znalazłem. Natomiast konto to raczej przerzuca utwory innych artystów, bo to też sugeruje jego opis. No ale też pewności nie mam. Shazam wskazuje to jako głównego artystę. Ja własnymi drogami nie znalazłem oryginału, więc na ten moment przyjmujemy, że to właśnie jest artysta, a na pewno tak znajdziecie ten numer, jeśli wam się spodobał. Dzisiaj już rapsy zostawiamy bezpowrotnie, bo przed nami dużo innych fajnych rzeczy. Później będą house'y i techniawy, ale na razie zmierzamy w stronę chillowych, synkopowanych rytmów, tak więc już pewnie się domyślacie, że przyszedł czas na breaki.

Na pierwszy ogień poszedł Kentel, czyli kolaboracja producenta, DJ-a, foto i wideografa związanego z nowojorską sceną house'ową, czyli Stony Blue, z Your Friend Dao, czyli urodzonym w Armenii lizbońskim producentem mieszającym jazz, elektronikę i ambient house. Czuć tutaj mocne wpływy obu panów, a numer do chillowania wjeżdża jak złoto. A jako drugi grał nam Meditation in E-flat minor od Kodama, czyli choć niszowego, to świetnego trio, niestety trochę zapomnianego, bo aktualnie mają 170 niecałych słuchaczy w tym miesiącu, a ostatni numer wydali 6 lat temu. No cóż, nie ma co płakać, zostaje słuchać i lecieć dalej, bo przed nami pewien nowy, mocny zawodnik.

Za nami dwa razy Caleb J, czyli nowo odkryty przeze mnie duży talent. Wyskoczył mi jako reklama na Instagramie i po wgryzieniu się w jego twórczość moja house'owa playlista wzbogaciła się o kilka soczystych numerów. Między innymi właśnie At The Edge, który grał nam jako pierwszy i drugi, który przed chwilą, czyli Focus. Czuć inspirację twórczością Kinga, szczególnie w tym drugim numerze i tak samo jak przy Kingu przyznacie, że można ładnie popływać. Dlatego przed nami jeszcze jeden numer od niego, a do pary dołożymy trochę żywszego hard groove'u.

Fajnie się buja wioderkiem. Jeszcze raz polecam Caleb Jaya, bo będzie o nim głośno. Na razie chłopak można powiedzieć, że zaczyna się rozkręcać, bo 1500 odsłuchań przy takiej muzie to moim zdaniem mało. Za mało. A kolejny artysta, który przed nami, to też ostatnio znaleziona przeze mnie perełka. Choć nieco cięższe brzmienia, już wjeżdżające w techno, a jest to konkretnie X4U. Z wynikiem 3000 słuchaczy miesięcznie i też myślę, że niedługo będzie dużo, dużo więcej. Zresztą niech muzyka mówi sama za siebie. Najpierw Gasmas Grave, a potem Vibe.

Za nami Gas Masquerade i Vibe, czyli dwa razy X4U. Co ciekawe, pierwsze utwory tego artysty pochodzą z 91 roku. No ale projekt miał bardzo długą przerwę. No i powrócił z naprawdę bardzo dużą dawką muzy w 2025. My słuchaliśmy dwóch numerów z najnowszej epki, no ale przede mną jeszcze masa kopania, bo jest to kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt epek i singli, więc pewnie jeszcze coś od niego przyniosę. Natomiast na ten moment audycja dobiega końca, no ale obiecałem jeszcze na deser coś dla fanów instrumentalnych brzmień i tak też będzie, bo pożegna nas znany już stałym słuchaczom programu mój ulubiony perkusista, czyli Yusef Days, z pomocą Alfamista, Mazur Browna i Rocco Paladino w utworze Love is the Message. Wykonanie oczywiście live z Abbey Road, a ja nazywam się Rafał Lewandowski, dla niektórych Sevi. To był program Zmienny Układ Cząstek, a my słyszymy się za dwa tygodnie o 17:00.

0: Campus. Same sztosy.
1: Lekcja rytmika. Audycja poświęcona temu, czego nie da zapisać się w nutach.
2: Absolutnie nie da zapisać się w nutach rosnącej, narastającej, właściwie już eksplodującej, jak słyszycie, prawie euforii, która ma swoje uzasadnienie. Po pierwsze, wreszcie, po ponad iluś latach już tego programu, myślenia o tym i rozmawiania kilka razy gdzieś w przelocie, jak nie na jednej scenie, to na innym festiwalu, dołączył do nas, do was i do mnie, do Radia Campus, człowiek-legenda, którego wizyta w tym studiu jest premierowa, podkreślam, w tym studiu.
3: Tak jest.
2: Ponieważ byłeś kiedyś w poprzednim.
3: Otóż dokładnie, jakieś 20 lat temu.
2: Ten przemiły głos, który towarzyszy mi w różnych sytuacjach od nastu lat, to głos nikogo innego, jak zapowiedzianego na socjalach DJ-a FKS. Cześć Marcin.
3: Cześć wszystkim słuchaczom. Jestem.
2: Jesteś, ja też jestem, jestem Maćkiem, jestem rytmikiem, a na twoim sound systemie osoba słuchająca właśnie zaczęła się cotygodniowa lekcja rytmika. Jeżeli chcesz, rzuć kamieniem, bo nigdy się nie spóźniłeś. Ja uważam, że ten kwadrans akademicki tutaj powoduje, iż usprawiedliwieni jesteśmy, już zaczynamy 8-9 minut po godzinie 18. Uwaga, 4 lipca. Jakiś to piękny dzień, w którym święta obchodzą nie tylko Stany Zjednoczone, ale chociażby urodziny ma mama Kewsa, pozdrawiam, Sancho z Zamieszania, a także moja skromna osoba. Będę o tym coś wspominał w międzyczasie. Deal?
3: Deal.
2: Spotkaliśmy się oczywiście też, żeby pogadać o twojej DJ-skiej działalności, o twoich doświadczeniach z Zafocha, tak zwanego, ale nie tylko, bo jesteś też osobą budującą różne marki i dzisiaj skoncentrujemy się na tej chyba jednej z istotniejszych, albo takich powiedzmy bardziej kojarzonych z tobą, czyli z festiwalem Audio River.
3: Tak jest, tak.
2: 20-lecie Audio River, urodziny rytmika i wizyta w studio FKS-a. Dobry był powód, żeby się trochę podjarać? Ja myślę, że tak. 886-971-971. Tutaj dajecie znać, że z nami jesteście. Tutaj będziecie pisać za chwilę odpowiedzi na pytanie, które pozwoli wam wygrać podwójną wlotkę na tegoroczny Audio River. 20-lecie już za tydzień. Chciałem z rozpędu powiedzieć w Płocku, ale wszyscy dobrze wiemy, że w Łodzi. No i co? Zaczniemy sobie od pierwszej piosenki. Ja przygotowałem dzisiaj takowe dwie, a potem wiem, że ty też masz, Marcin, na playliście kilka propozycji.
3: Tak jest, 5 sztuk ode mnie.
2: Zostańcie z nami do godziny 19:00. Lekcja rytmika, rytmik, DJ FKS, Audio River 20-lecie oraz impreza na letnisku Żoliborz. O tym będziemy wam dzisiaj opowiadać. A teraz taki prezent. Trochę dla was, a trochę dla mnie.

0: CJ Boland, It Ain't Gonna Be Me, to jeden z tych ważniejszych w moim życiu utworów. No ale na pewno nie o mnie dzisiaj już tak muzycznie będziemy się rozpowiadać. Przypominam, jest ze mną FKS. Siemano.
1: Cześć, cześć.
0: No i właściwie myślę, że takie przedstawienie ciebie, jak zrobiłem na początku, to naprawdę jest short introduction pod tytułem VJ. No bo już z twoich socjali można znaleźć na przykład informację, że również pasjonujesz się fotografią.
1: Tak jest. Ostatnio nawet wróciłem do zdjęć cyfrowych po 10 latach.
0: Robienia tej puszki takiej długo od ognisk, coś tam, tak?
1: Długo naświetlających, tak, ale to jest jakby ten dział analogowy, a teraz właśnie wróciłem do zdjęć cyfrowych i naprawdę mam dużą radość z tym.
0: Myślę, że 45 minut lekcyjne, które nam zostało, wystarczą zdecydowanie, pewnie i 5 będzie wystarczyć, żeby też dopisać do tych twoich tytułów po prostu melomana, człowieka, który delektuje się muzyką.
1: Tak, i to jest jakby moje główne i zawsze to było, ale też to jest powiązane z wizualizacjami, one też wynikają z muzyki, bo robimy je na żywo do muzyki, z fotografią tak samo, bo teraz na przykład wrzucając zdjęcie na Instagrama, ja czasami spędzam trochę więcej czasu na doborze tła muzycznego, bo ogólnie zawsze interesując się obrazem, obok tego obrazu zawsze była muzyka. I tak naprawdę, myśląc potem i tam któregoś dnia, jak siedziałem i tak sobie myślałem o wizualizacjach, może kiedyś coś napiszę więcej o tym, właśnie, że ja, nie mówię o wszystkich, mówię o sobie jako VJ, ja właśnie będąc na imprezie, robiąc te swoje wizualizacje na ekranach, szukam w danym utworze zagranym przez DJ-a czy grupę właśnie ten jeden dźwięk, do którego jestem w stanie się podpiąć, I razem jakby współtworzyć tą atmosferę na imprezie.
0: To wrażliwość muzyczna jest tutaj nie tyle co wskazana, co konieczna.
1: Tak jest. Jeszcze wyczucie rytmu i melodii innych, także to jest tu potrzebne. Jest tu potrzebne.
0: Ile lat parasz się VJ-ką?
1: Tak... Można by było powiedzieć, że można to podzielić na dwa. Ruszając w 2009 roku, 2008-2009, były to zabawy na poznanie różnych software'ów. Jeszcze wtedy były takie komputery, że 320x240 to pikseli to było naprawdę coś. Pamiętajmy o tym, że jedna osoba z moich znajomych miała projektor 640x480 i wybłagając go, po prostu mogłem go pożyczyć, żeby zrobić imprezę. A drugi przeskok jest okolice 2012, bo już wtedy dotarłem już do takiego momentu, że na przykład miałem już współpracę z jakimiś imprezami, firmami i już miałem dostęp na co dzień już do sprzętu profesjonalnego i wtedy oczywiście było o wiele łatwiej.
0: Te początki to były w Mińsku Mazowieckim?
1: Tak jest, w Mińsku Mazowieckim, w klubie Sekcja 8 oraz w szkole muzycznej w Mińsku Mazowieckim. Pamiętam, że był koncert Władysława Komendarka i na koncercie Władysława Komendarka ja się zająłem wyświetleniem filmu Baraka, który bardzo dobrze pasował do jego muzyki.
0: Pamiętam taką koszulkę, którą ty czy twój brat nosiliście z wymienionymi

0: DJ-ami, artystami z Mińska. To ciekawe, że tylu z was tam jest. Było wtedy cała ta ekipa związana z sanatorium. Później, prawda?
1: Tak.
0: Nie jesteś, że tak powiem, rodzynkiem ze swojej ziemi. Sporo sztuki jest tam, nie?
1: Jest. Zaczynając od... Czy ogólnie Mińsk, jak na takie małe miasto, jest miastem muzycznym. Mhm. W tej chwili, zaczynając od muzyki rockowej, parę dni temu, w tamtym tygodniu była też premiera książki Rock w Małym Mieście, jeżeli nie pomyliłem tytułu, mm-hmm. ale to jest już druga część. A jeżeli chodzi o elektronikę i DJing, to tam to zaczęło. Ja oczywiście wcześniej nie mieszkałem w Mińsku, ale na przykład znam z opowieści, bo mieszkam w Mińsku od 2002 roku, mm-hmm. ale wcześniej też był klub Transmisja 13, w którym też grała prawie czołówka Polski. Jeszcze miejscowych DJ jak Kamil Łuszczyk, Paweł Szostak, który notabene pracował w Radiu Campus.
0: Pozdrawiamy.
1: I 20 lat temu też byłem gościem jego audycji.
0: Sety DJ-skie
1: w sobotę wieczorem.
0: Big up Marceli, tak. Gawryś, hello.
1: Tak jest, big up chłopaki. I jeszcze dodatkowo jest masę kolektywów DJ-skich, jak Stereotypy, jak...
0: Big up.
1: Tak jest, jeszcze inne ekipy, różna muzyka od hip-hop po drum and bass i fakt, jak na takie miasto DJ było dużo i dużo aktywnych do dnia dzisiejszego.
0: Powiedziałeś od 2002 roku w Mińsku, a korzenie masz w Bułgarii.
1: Tak jest, urodziłem się w Bułgarii, obok Sofii, miejscowości Pernik i tam spędziłem pierwszą połowę swojego życia.
0: Będziemy o tym też mówić, ponieważ ostatnio było wydarzenie, na którym świeciłeś, o którym warto wspomnieć. W ogóle twoja aktywność w Bułgarii jest istotnym elementem całej układanki. To w kolejnych wejściach. A teraz chciałbym jeszcze jedną rzecz dopytać, dopowiedzieć i szczerze przyznam, że to jest pytanie dla mnie ważne, bo nigdy nie pytałem. Najpierw byłeś grafikiem i pracowałeś w statycznym obrazie, zanim zacząłeś robić wizualizację, czy ten etap nastąpił później?
1: Wszystko naraz, bo tak jak wspomniałem, ja zawsze się interesowałem obrazami, rysowałem jako dziecko, robiłem graffiti, byłem trochę wandalem. Mm-hmm. Pozdro mm-hmm. dla wszystkich graficiarzy.
0: Tak, pozdro 600.
1: Tak jest. I to wszystko jakby interesowałem. Potem oczywiście w pewnym momencie, nie wiem, kupiłem swój komputer, zacząłem właśnie od stacjonarnych. Tak, była najpierw grafika, a potem jak zobaczyłem, że można robić jakieś animacje, coś dodać, choćby, nie wiem, kolor gdzieś zmienić. Oczywiście nie zapominajmy o pluginach w Winampie. Które można było je edytować i właśnie tam już było połączenie muzyki z obrazem. Mm. Także to było, ale tak, na początku statyczne rzeczy 2D i potem już powoli w zależności od software'u i komputerów, który się miało i możliwości, no to już dalej po prostu rozwijałem. Chociaż dalej jestem 2D.
0: Ciekawe, ja też właściwie swoją jakąś przygodę muzyczną poniekąd zacząłem od potencjometra prędkości w Winampie. On mi jakby uświadomił, co można zrobić z tym wszystkim.
1: Tak jest.
0: De facto. Mamy zarysowany twój background i początek przygód DJ-skich. Chciałbym zaraz wrócić do bardziej teraźniejszości, ale w międzyczasie poprosić ciebie o zapowiedzenie pierwszego utworu z tych, które przygotowałeś na dzisiaj. Przerwiemy sobie w tym miejscu muzycznie i zaraz do rozmowy wrócimy.
1: Tak jest. Pierwszy utwór. Przygotowałem 5 utworów. Pierwszy utwór jest takim old schoolem, właśnie z dedykacją dla starych czasów, czyli to jest DJ FK pochodzący z Niemiec i kawałek Rock the Most.
0: DJ FKS, Rytmik, Lekcja Rytmika, Radio Campus do godziny 19 przed biforologią, która podobno dzisiaj, już słyszałem, będzie na żywo. Zostańcie z nami!

0: No mam nadzieję, że jak dzisiaj będę kończył seta, to właśnie to usłyszę. Letnisko Żoliborz. Moi drodzy, już montuje się impreza Dance Macabre Takeover na plaży żoliborskiej. Dzisiaj Lambda Labs Sound System. To na basu, to mało powiedziane, ale trzeba dopowiedzieć, że autorskie dekoracje kolektywu, lasery i inne bajery spowodują, że będzie to noc co najmniej wyjątkowa nad Wisłą. Zapraszam serdecznie, bo impreza już się zaczęła. Od 18 już Jose, pierwszy przedstawiciel Dance Macabre, zaczął swojego seta. Z tego, co przed audycją słyszałem, wszystko było na czas gotowe, więc można już się tam śmiało kierować. Oczywiście założyć słuchawki i do godziny 19 posłuchać mojej rytmicznej rozmowy z DJ-em FKS-em. Yo!
1: Yo, yo.
0: Powiedzieliśmy sobie o tym, że związany jesteś z obrazem od dawna, tak trzeba to nazwać, tak 2008-2009 rzuciłeś. Mówiłeś o tych etapach przełomowych później, a ja przeskoczę zgodnie z zapowiedzią do teraźniejszości i zapytam cię po tych wszystkich latach dzisiaj, jak określiłbyś swój styl, bo osoby słuchające musicie wiedzieć, że to nie jest tak, że DJ sobie puszczają jakieś obrazki i tyle, tylko to dokładnie tak samo jak w muzyce dzieli się na pewne gatunki, pewne idee, pewne po prostu style. Jak FKS mógłby być sklasyfikowany dzisiaj?
1: Dzisiaj myślę, że to też zależne jest od muzyki, bo na przykład ja jestem głównie kojarzony z muzyką drum and bass, z tym środowiskiem, że świecę na takich imprezach, ale bardzo chętnie też na przykład świecę do techno i do, nawet ostatnio zaliczyłem 3-4 imprezy hard techno, ale tu już te BPM-y kontra mój PESEL nie do końca pasują. Ale jeżeli chodzi o określenie mojego stylu, to tak naprawdę ja jestem 2D, niektórzy się śmieją, że kropki i kreski potrafię rysować i z tego komponuję, ale tak, po części tak, też dużo akcentuję na przykład w utworach pełnymi kolorami, właśnie przeplatanie różnymi kształtami, właśnie kombinacja różnych kształtów, bo robiąc wizualizację też ja przynajmniej to tak robię, że mieszam je warstwami i na przykład na danej warstwie mogę mieć jakiś kształt, który jest kanciasty, na drugim bardziej owalny, na trzecim właśnie coś innego, albo jakieś napisy. I dla mnie jakby sukcesem wymieszania takich trzech kanałów jest to, że te trzy lupy tak naprawdę one ze sobą już tworzą taki pewien mechanizm, który oczywiście jest zgrany z muzyką. I jesteśmy w stanie zauważyć, że jednak, że ten obraz gra właśnie z tą muzyką i jeszcze w trakcie, jeżeli w tej muzyce coś ciekawego się pojawi, a już po tylu latach w tej branży dany styl muzyczny dla nas jest już troszeczkę przewidywalny i jesteśmy w stanie przewidzieć, co może się wydarzyć.
0: Spadek, narastanie utworu.
1: Tak, spadek, narastanie, tak zwane build-upy, dropy. To już wtedy akcentujemy i też na przykład mam taki swój triczek, który niektórzy go używają, niektórzy nie, że potrafię na przykład czasami zgasić wszystkie ekrany i zaczekać, aż kawałek się rozkręci. I wtedy na przykład czasami jest pytanie, czy coś się nie popsuło?
0: Tak samo te pytania, pamiętam, o których mi mówiłeś, bo chcę wrócić na chwilę do czasów Nowej Jerozolimy, kiedy się tak jakby już, można powiedzieć, śmiało poznawaliśmy. Tak. Pamiętam, wtedy powiedziałeś mi, że twoim stylem są właśnie kropki, kreski, geometrie. Chyba tak to nazwałeś.
1: Minimalistyczny geometrysta.
0: O, proszę bardzo. Fajnie, to fajnie rozwinąłeś. A propos pytań, które dostają DJ, pamiętam, że sprzedałeś mi taką anegdotkę, jak to, ciekawe, czy to nadal tak jest, czy ta publiczna świadomość publiki wzrosła, jak ludzie przychodzą do ciebie i pytają, czy można trochę ściszyć.
1: Są. Nadal są ludzie, wiesz, my jesteśmy, ja już to nieraz tak określałem, że jesteśmy gdzieś na końcu kabla, bliżej toalety niż sceny, ale schowani, ale tak naprawdę
0: Przepraszam, dopowiedzmy, bo w klimatach klubowych bycie blisko toalety, a nie sceny może się dwuznacznie kojarzyć, a tu chodzi tylko i wyłącznie o to, że realizatorka, miejsce, tak jest, którego widać tak scenę, jest, musi tak być jest. Od niej oddalone.
1: Musi być
0: oddalone. Żaden DJ nie siedzi na scenie, bo bez sceny nie widział.
1: To tak jest, tak jest. I czasami przychodzą do nas, mimo tego, że tak jak mówię, jesteśmy schowani w kącie z realizatorką i się pytają, kiedy gra następny, albo czy możemy ściszyć, albo z nagłośnieniem coś zrobić. Mm-hmm. Także, ale świadomość jest coraz większa, bo to mnie bardzo cieszy, że czasami przychodzą na imprezach ludzie, albo stoją i zaglądają nam w komputery, albo po prostu gratulują, że fajnie zrobiliście, super, super oprawa, także no, świadomość jest coraz większa.
0: To super, pewnie ta świadomość w przypadku hybrydy i Audio River jest na tyle duża, że tam to się nie dzieje, a dzieje się pewnie w bardziej komercyjnych przedsięwzięciach i eventach.
1: Tak.
0: Dokładnie. Do Audio Rivera zmierzamy małymi krokami z naszą rozmową, natomiast myślę, że jest to dobry moment, abyśmy rzucili wam hasełko konkursowe, jeżeli mogę tak powiedzieć, rozdawkowe. 886-971-971, tutaj was czytamy. Napiszcie, jakiego artysty występ wspominasz najlepiej, najciekawiej, możesz dodać dlaczego. Z Audio River Festival, z tych 20 lat Audio River Festival, występ którego artysty przykuł twoją uwagę najbardziej, najlepiej wspominasz. 886-971-971, podwójna wejściówka już czeka. Zanim przejdziemy do muzyki związanej z Audio River, mamy jeszcze jeden utwór, taki bardziej wprowadzający nas tutaj w klimaty od ciebie.
1: Tak jest, kolejnym utworem jest Rytmik się zdziwił.
0: Nie zdziwił, ucieszył. Ktoś wyjął tego gościa z kieszeni.
1: Tak jest. Wow. Pozdrawiam wszyscy, którzy pamiętają DJ-a punk rocka i kawałek Far Out.
0: Tak jest. I to jest 30, niespełna 2 minuty po godzinie 18, 97.1 FM lub jeżeli opuszczasz stołeczny eter, przerzuć się na www.radiocampus.fm i dokończ z nami lekcję rytmika, która do godziny 19 na żywo na twoich głośnikach.
2: DJ Punk Rock.

Again.

0: No i pięknie, DJ Punk Rock Far Out, drugi z utworów przyniesionych przez mojego gościa, jest z wami i ze mną, DJ FKS. Przechodzimy do tego ważniejszego tematu, najważniejszego właściwie można powiedzieć pretekstu naszego spotkania, 20-lecie Audioriver w tym roku.
1: Tak jest, Audioriver obchodzi swoje 20-lecie. Będę tam na scenie Hybrid razem z moim kompanem Adam Serek, z którym właśnie tworzymy projekt Wizualizm
0: i Big up.
1: Od 2013 roku się zajmujemy wizualizacjami i designem tej sceny.
0: No właśnie, to jest 13 rok teraz będzie. Na przerwanie. Wow.
1: Tak.
0: Byłem kilka razy, widziałem to na żywo, zawsze robiło, wiadomo, piękną robotę. Szczególnie ta wasza synergia jest niesamowita, wizualizmowa. Powiedz proszę, jeżeli chodzi o specyfikę tego festiwalu i właśnie to, że ta scena jest tak jednoznaczna, drum and bassowa, tam chyba praktycznie się nie przewijają żadne inne gatunki.
1: Kiedyś była podzielona, teraz jest tylko drum and bassowa.
0: No właśnie. Jak wygląda przygotowanie do tego konkretnego eventu u ciebie? Bo wiem, że to nie jest tak, że ty sobie teraz w środę czy w czwartek coś tam naciśniesz, odśwież w komputerze, sprawdzisz, czy wszystko masz, zrobisz zakup dwóch lupów i jedziesz, nie? No. Pamiętam, jak kiedyś mi tłumaczyłeś, że Maciek, ja mogę ci pomóc z tym tematem, ale ty musisz się do mnie zgłosić w lutym, nie w maju, bo ja robię Audioriver w tej chwili. Audioriver w maju, jak w lipcu jest dopiero festiwal? Opowiedz, to jest kupa pracy.
1: No wiecie, wszyscy sobie myślą, że jak festiwal trwa 3 dni, to jest 3 dni pracy i jedziemy do domu. A no tak. wcale to tak nie wygląda.
0: I jeszcze przerwy na obiad.
1: Tak, jeszcze przerwy i trochę śpimy w międzyczasie. Zaczynamy w okolicach stycznia myśleć, patrzeć na różne trendy, designy. Potem w pewnym momencie już jakby znamy kierunek, w którym chcemy iść z tegorocznym designem. Następnie oczywiście sprawdzamy możliwości techniczne, możliwości budżetowe, czy coś, jeżeli coś nam się podoba. Oczywiście na scenie jest o wiele więcej osób, którzy pracują, zajmują się tą sceną, którzy też mają do powiedzenia. Również sam szef festiwalu nadzoruje, Piotr Orlicz, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy.
1: Też chłopaki właśnie z Never After, którzy się zajmują bookingami, następnie stage managerowie, którzy też pracują na tej scenie, też muszą zobaczyć. Także to jest taki proces, w którym naprawdę ileś, nazwijmy to, departamentów tej sceny musi zaakceptować, zobaczyć i dopiero wtedy, jak już scena jest zamknięta, czyli jakieś 2 miesiące przed festiwalem, a czasami nawet i miesiąc, różnie to wygląda, wiemy, jak będzie wyglądała i siadamy robić materiał pod konkretny design, konkretne ekrany.
0: Co możesz, czego nie możesz, to nie mów, ale co możesz powiedzieć, jak będzie wyglądał design w tym roku? Czy to jest typ... Bo tak, mamy drugą edycję łódzkiego Audioriver.
1: Tak.
0: To duża zmiana była. To była duża zmiana, nie? Zmiana lokalizacji to zawsze jest bardzo duża zmiana w przypadku festiwalu. Tak. Powiedz, czy możemy liczyć na powtórkę z minionego roku, czy to raczej znowu jest jakiś duży upgrade, przeskok, zdrać jakiś szczegół, nie? Bądź taki.
1: Dobrze. Tobie mogę powiedzieć, nie mów nikomu. Będzie nawiązanie do pewnego designu z Płocka, czyli do sceny Impact, ale będzie trochę też bardziej, dodaliśmy ileś ekranów, też mieliśmy wsparcie przez pomoc a propos designu właśnie, żeby, bo to wiadomo, technicznie po prostu, czy namiot udźwignie takiej ilości światła i ekranów, to też zrobiliśmy pewną korektę. I teraz, ale będzie nawiązanie właśnie do Impactu, a dalej to już zapraszam na miejscu.
0: Pewnie. Powiedz, bo tak a propos tych przygotowań, a propos designu i a propos twojej pracy, jest jeszcze taki ciekawy element układanki, że często wizualizacje, które prezentujesz, są stricte kompletnie twoje od momentu właśnie złożenia lupów, wymyślenia do zagrania, do pasowania na bieżąco do muzy, ale zdarza ci się też pracować na jakimś kontencie od artystów. Czy często artyści mają swój kontent, szczególnie na przykład ci zagraniczni, którzy przyjeżdżają? Jak to jest? Powiedz, jak wygląda ta współpraca już może nie bezpośrednio z festiwalem, ale między tobą, a muzykami, artystami, ich agencjami?
1: Tak. Zdarza się, że dany artysta wysyła swój materiał. Ja podchodzę do tego, nie do końca jestem zadowolony, bo idąc na dany festiwal, też zaproszony jako artysta wizualny, wolałbym wyświetlić swój materiał dla danego artysty, zrobić razem show, oczywiście my robimy wszystko na żywo, także jakby wejść w tą interakcję razem z nim, dostarczyć tą jakość festiwalową. No ale czasami po prostu sam management artysty mówi, no to tutaj są nasze wizuale, proszę je wyświetlić, albo tylko logo, czasami się zdarzało, no i wtedy no, musimy jakby dopełnić te wymagania. Ale też są artyści, na przykład bardzo lubię, bo już parę razy współpracowaliśmy na niektórych festiwalach z Dimension. I na przykład Dimension daje zawsze swoje wizualizacje, ale on je ma tak dobrze zrobione, tak dobrze skomponowane, że mi się bardzo dobrze pracuje na jego wizualizacjach.
0: Nie jest to utrudnienie dla ciebie?
1: Nie jest to utrudnienie, ale czasami jest. Często też są wymagane synchronizacje między wizualizacjami, no to wtedy jest też wymagany dodatkowy soundcheck, videocheck przed eventem, żeby wszystko podłączyć i żeby było pełne synchro, ale szczerze wolałbym moje rzeczy, bo po prostu mam radość z tego.
0: No tak, po to je przecież od tego stycznia ciosasz.
1: Od tego stycznia ciosamy.
0: Słuchaj, dziękuję bardzo za takie otwarcie się, bo powiedziałeś bardzo dużo fajnych rzeczy o sobie i te utwory pierwsze, które zagrałeś, zawierające no, ten cały klimat lat 90. tego funku przechodzącego w elektronikę, tej 808, 909, 303, które masz dzisiaj na
1: dorastanie
0: koszulce.
1: MTV Vivie.
0: MTV Viva 2, Change My Life, wiadomo. Tę część rozmowy uważam za kompletną, dlatego chcę przejść do takich wspominek troszeczkę a propos audio riverowych i zrobić to po pierwszym utworze, który do tego wszystkiego będzie nawiązywać. Zapowiesz go?
1: Tak jest. Pierwszy utwór zawsze z moją partnerką Eweliną właśnie wspominamy a propos Audio River i a propos chłopaków z Never After, bo oni często go grali, także pozdrawiam ich i to jest Kowe.
0: Pozdro CLS, pozdro Vax.
1: I K-Size.

0: Kowe, Night, no, chyba ustaliliśmy, FOD, tak nazywał się trzeci utwór przygotowany przez goszczącego się dzisiaj w Radio Campus DJ-a FKS-a, waszego i mojego kompana. Mówiłeś, że to pierwszy utwór, który otwiera pewną nitkę rozkmin związanych z Audio River. O Audio River i jego 20-leciu dzisiaj też właśnie wspominamy cały czas. Zapytaliśmy was, występ którego artysty pamiętacie najlepiej. Dostaliśmy na 886-971-971 pierwsze odpowiedzi. Pojawia się tutaj Drum and Bass, Jason Status, bo to Drum and Bass nadal, nie? Czy już Jungle? Return to Jungle. Ben Clock, Marcel Detman, tutaj akurat wiemy, co to jest. No i Moderat oczywiście, nie dziwię się, to przecież bardzo sławne różne występy audioriverowe, o których słyszeliśmy i czytaliśmy na socjalach po ich odbyciu się. A ty, Marcin? Występ którego artysty, których artystów, no bo biorąc pod uwagę, że 13 lat jesteś tam rok w rok, bacznie obserwujesz i słuchasz praktycznie chyba wszystkie sety hybrydowe masz przerobione. Kogo wspominasz ciekawie najlepiej?
1: Też będę mówił o hybrid, bo pracując tam na innych scenach rzadko jesteśmy w stanie, albo jest ta chwila 5 minut po pobiec, zobaczyć Jason Status i wrócić, szybko kawę i coś zjeść. A jeżeli chodzi o hybrid, to na przykład Kalix i Tibi. Nie pamiętam dokładnie, w którym roku byli, ale Kalix i Tibi, wtedy mieliśmy taki stage design z takimi wielkimi X-ami, wiem, że to się tak ładnie zgrywało z nimi, to jest jeden z występów. Następny z... teraz mi...
0: Galaxy TV w ogóle przemili młodzi dżentelmeni.
1: Tak jest.
0: Poznałem na Snowfestie, robiłem z nimi wywiad, niesamowity duet z olbrzymią dyskografią drum and bassową.
1: Oczywiście mój ulubieniec, Spy. Także to jest kolejny.
0: Słyszałem go na Lety Trollu, piękny set. No ale nie samym drum and bassem żyje człowiek, bo niektórzy przywożą żaluzje i manekiny na dyskoteki i robią spektakl wokół tego, tak?
1: Wiem, o czym mówisz. To mówimy o Tidze i swojego czasu, parę lat temu jeszcze w Płocku, hybrid ten był podzielony, że pierwszego wieczoru były drum and bassy, a drugiego wieczoru właśnie było bardziej elektro, czasami o house, o disco nawet zahaczało, w zależności od bookingów. I właśnie te żaluzje i manekiny, to był pamiętny występ Tigi, który mi zapadł w pamięć na zawsze, bo miał bardzo ciekawy, jak na tamte czasy, setup. Myślę, że dalej jest aktualny, który był z ruchomą żaluzją przed ekranem. Jeżeli zamykał żaluzję, to była projekcja na żaluzji. Jeżeli żaluzja była otwierana, to był widoczny ekran. Dodatkowo stylistyka Tigi jest nam znana. Także
0: no, że w większości Polaków ten artysta często u nas przecież wizytuje.
1: Tak, i jeszcze był chórek właśnie z manekinów i same oświetlenie, właśnie wizualizacje, cały występ był dość dobrze zrobiony.
0: Audio video show, to chyba nie było po prostu, że tam DJ set, tylko to był Tiga
1: tak,
0: V show.
1: Tak, to był live.
0: Live. Tak, i rozumiem, że ty też przy tym pracowałeś. To też były po części twoje operacje wizualne.
1: Czy
0: był człowiek z nim?
1: Był człowiek z nim, z którym właśnie tam, no oczywiście zapewniłem połączenia wszystkie, właśnie jak wcześniej mu wysłałem też stage plany, pixel mapę ekranu, czyli sposób, w którym będziemy to wyświetlać, także moja praca, ale ja na przykład, jeżeli przyjeżdżają inni DJ-e na moją scenę, bardzo się cieszę, zawsze ich goszczę miło, podłączam, pomagam, bo zawsze kogoś spotkać innego, to jest wymiana właśnie doświadczeń, znajomości, które potem czasami się rodzą z różne współprace z tego.
0: No tak, to jest piękna rzecz, że jesteście po prostu pełnopewnymi przecież artystami, a wiadomo, że w tej dziedzinie przenikanie się i synergia są jak najbardziej wskazane. Tą synergię, podkreślam, najbardziej widać, jeżeli chodzi o ciebie, we współpracy właśnie z wspomnianym przez ciebie Serkiem. Tworząc duet Wizualizm, robicie coś po prostu spektakularnie niesamowitego. Osoba słuchająca, jak nie wie, o czym mówię, to sobie zajrzyj, nie wiem, na relacje właśnie ze Snowtentu, ze Snowfestu, chociażby z tego, czy z któregokolwiek roku wstecz, pewnie nie w szczyrku.
1: Albo z Hybrid Tent.
0: Z Hybrid Tentu, o którym wspominamy. Jeżeli chodzi o te wspominki, to powiedz jeszcze właśnie, jak ty odebrałeś, albo jakie miałeś odczucia, jeżeli chodzi o przeniesienie się festiwalu z Płocka do Łodzi, po tej pierwszej edycji, teraz przed drugą. Podobało ci się to wszystko? Jakby jesteś też bardzo często spotykam tą opinię, że to przeniesienie było im plus wręcz tak naprawdę. Jak ty uważasz?
1: Uważam na plus, bo teren jest o wiele większy. Można różne rzeczy budować tam, choćby scenografię i sceny, powiększyć sceny niektóre, inne położenie scen, dojazd, logistyka cała. Przeniesienie Audio River do Łodzi jest naprawdę plusem.
0: Myślę, że potwierdza to też temat frekwencyjny i no, hype, który wokół tego festiwalu nieprzerwanie od 20 lat cały czas trwa. Myślę, że jeżeli jeszcze się wahacie, co robić w następny weekend, no to kierunek Łódź, Audio River, dwa solidne dni nocne, Sunday wiadomo w niedzielę, a w międzyczasie z tego co kojarzę, to warto jeszcze sobie sprawdzić, ale w sobotę między innymi strefa dzienna na Radia Campus. W tym wypadku będzie ona też trochę pod ciebie, bo taka garażowa, baseline'owa, brudna, wręcz grime'owa momentami.
1: Oho.
0: Pójdziesz zobaczyć, bo wtedy świecić nie będziesz.
1: Pójdę.
0: Namawiamy. 886-971-971. Kogo ty wspominasz z Audio River, jeżeli chodzi o występujących najbardziej? Masz jeszcze jakieś 3 minuty, osoba słuchająca, żeby dosłać nam wiadomość, a my puścimy ostatni utwór z twojej playlisty, który też ma jakąś anegdotkę.
1: Tak, to jest Panteros 666, który jest członkiem swojego czasu składu Klub Cheval, który właśnie gościli na Hybrid Tent i długo czekałem na to, przyjechali, a jeszcze się spodziewałem, byłem ciekawy, czy zagra dokładnie ten utwór i nawet sobie przygotowałem parę lupów widzieckich, jeżeli on go zagra, żeby nawiązać do tego.
0: Żeby być gotowy.
1: I oczywiście się udało. Także Panteros 666 i kawałek Baby F-16. I'd stop. You get my heart, but you can't stop.

0: No to odsłoniłeś się przed nami trochę, pokazałeś różne gusta muzyczne. Ja ciebie oczywiście kojarzę z taką eklektyczną playlistą muzyczną.
1: Zawsze.
0: Pamiętam, jak się jarałeś, przybiegałeś czasami przy jakichś, nie pamiętam, chyba Hard Florach na przykład i wiedziałeś, co to za numer, czy coś takiego, więc
1: tak
0: ten rozstrzał twoich gustów jest bardzo ciekawy. Dziękuję za przyniesienie tej muzy i prezentację jej, opowiadanie o tym. Wspominki audiowiorowe też takie, no, powiedzmy, jak czas pozwolił, mamy za sobą. Powiedz, oprócz Audio Rivera, przed tobą jeszcze jakieś fajne, ciekawe plany w tym sezonie, jeżeli chodzi o występy, powiedz, jak to wygląda?
1: Dopiero we wrześniu.
0: Dopiero we wrześniu.
1: Już... W tym roku robię właśnie tylko 3 festiwale i Audio River jest ostatnim festiwalem w tym sezonie i potem wakacje i dopiero we wrześniu będziemy robić nowe rzeczy. I tyle.
0: Zostaw follow na profilu VJFKS Rocks, człowieku, albo na profilu Wizualizm, czyli duetu współtworzonego przez mojego gościa i Adama Serka. Natomiast jeżeli jeszcze nie wiesz, co w tej chwili robisz, osoba słuchająca, to przypomnę, że w letnisku Żoliborz Lambda Labs dekoracje, lasery, światła, kolektyw Dance Macabre robi swój takeover. Rytmik Birthday Bash gdzieś w tle będzie się odbywał. 10 DJ-ów z Lublina, Wrocławia, Poznania, Warszawy, goście specjalni oraz przedstawiciele właśnie kolektywu Dance Macabre w pełnej krasie. Od godziny 18 już tam jesteście raczeni powolnymi down tempo bitami. Będzie minimal, będzie house. Będą oczywiście też wariacje na temat dark disco, psytransu i dub techno. To w drugiej części imprezy, która z założenia będzie trwać do 4, więc czy chcesz teraz na leżak, czy już bezpośrednio na parkiet, dawaj do letnisko Żoliborz. Biforologia na żywo. Już widzimy, że się przedłużył start przez tego rytmika znowu, ale warto było, dlatego że rozmowa była piękna. Wiedziałem, że będzie mało czasu, Marcin. Wiedziałem o tym.
1: Też się spodziewałem. Lubimy mówić.
0: Tak,
1: lubimy mówić.
0: A też myślę, że mielibyśmy dużo różnych rzeczy do powiedzenia. Nie wspomnieliśmy o twoich wyprawach do Bułgarii, nie powiedzieliśmy o naszych wspólnych przygodach w Nowej Jerozolimie. Tego jest bardzo dużo. Mam nadzieję, że będziemy mieli pretekst do powtórzenia naszej rozmowy.
1: Czekam na zaproszenie.
0: Jedź na wakacje, odpoczywaj, zrób Audio River. Może w okolicach właśnie września zrobimy sobie powtórkę jakąś podsumowującą,
1: bez
0: co tam
1: problemu.
0: Się wydarzyło.
1: Bez problemu. Z mojej strony czekam na zaproszenie.
0: Więc bardzo dziękuję jeszcze raz za muzykę, opowieści i za rozmowę.
1: Dzięki i do zobaczenia na Audio River.
0: A ja puszczam wam utwór, który dzisiaj na pewno w okolicach północy w letnisku Żoliborz wybrzmi na tym potwornym, potężnym sound systemie. Brusz Sweet Nectar. To taki trochę uśmiech w stronę dwójki założycieli kolektywu Nektar, Nektarynka, jejku, big up. Cieszę się, że was dzisiaj posłucham. A wy posłuchacie mnie za tydzień o godzinie 18. Wtedy znowu zacznie się lekcja rytmika. Dzięki.
2: The bee carries the pollen from flower to flower and in return is rewarded with sweet nectar. Sweet nectar. Sweet nectar.

0: Lekcja Rytmika. Audycja poświęcona temu, czego nie da zapisać się w nutach.
1: Kampus. Same sztosy.
2: Już teraz Biforologia. Zaprasza Jan Sieńczewski.

Dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony mikrofonu Jan Sieńczewski. Jak co tydzień w sobotę od 19 do 20. Biforologia w Radiu Campus. Dzisiaj po raz 437, jeżeli się nie mylę. No już tego trochę za nami jest. Słuchajcie, rozpoczęliśmy od bardzo przyjemnego numeru świeżynka z wytwórni Defected, wytwórni, z którą bardzo regularnie się tutaj w Biforologii ze mną spotykacie. James Pool oraz Goodfella. James Pool to producent z północy Anglii. Goodfella natomiast przenosi nas na drugą stronę oceanu. To Filipińczyk, który jednak na co dzień mieszka w LA. I już jeżeli dotarliśmy na drugą stronę oceanu, to tam też pozostaniemy, bo mam dla was przedpremierowo numer od DJ-a Mesa. To jest człowiek z Oakland, czyli z okolic San Francisco, Kalifornia. Tak jak powiedziałem, wytwórnia Salted Music. Ten numer nazywa się Free.99. Z tą wytwórnią ostatnio bardzo często się spotykamy, bo piękne takie spokojne groovy podrzuca i w ogóle totalne propsy dla tej wytwórni, która bardzo mi ostatnio podchodzi. Kochani, jeżeli macie ochotę dać znać, co robicie w ten piękny sobotni wieczór, to piszcie SMS-ki 886-971-971 albo możecie również zawsze na Insta do mnie napisać. To jest kanał, który zawsze działa. A tymczasem już rozpoczynamy dalszą część muzycznej podróży, którą na dzisiaj mamy przewidzianą. Sporo tych rzeczy przedpremierowych dla was dzisiaj mam, ale ta, którą słyszycie już z tyłu, DJ Mess, numer Free.99. Lecimy, Biforologia.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus. Przed sekundką usłyszeliście numer Disco Voices od producenta, który nazywa się Funktide. To jest wytwórnia Songture, wydane 2 tygodnie temu. A już teraz na waszych głośnikach numer od producenta, który nazywa się Betical, numer nazywa się The Beach i usłyszycie tam taką nowoczesną wersję starego, dobrego numeru, który oczywiście wszyscy możecie kojarzyć. No, może nie wszyscy na 100% kojarzą. Numer nazywa się The Beach. To był numer, który był zrobiony przez i nie przypomnę sobie teraz, ale to chyba jest mniejsza z tym. Na ten moment to nie jest najważniejsze. Natomiast numer nas totalnie zabierze mentalnie gdzieś w okolice plaży, w okolice jakiegoś takiego przyjemnego popołudnia nad plażą. O, już oczywiście wiem, to był Chris Rea, który zrobił oryginał w 86 roku, a taką nową wersję teraz przygotował Betical. Jest to wydane w wytwórni Warner. Lecimy Biforologia na waszych głośnikach do godziny 20, ale pięknie to tam brzmi, już to słyszycie.

0: Podoba Ci się to, co słyszysz? Daj lajka. Facebook Biforologia, Instagram Biforologia.
1: Revolution, revolution, revolution, revolution.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus. Cosmic Cat, tak nazywa się ta producentka z Toronto. Przyznam wam, że odkryłem ją dopiero dzisiaj. Dzisiaj czy też w tym tygodniu w zasadzie. I jej produkcje mi bardzo się spodobały. To jest epka, którą świeżo wydała. Jeszcze nie wydała, przepraszam bardzo. Jeszcze nie wydała. Mam ją dla was przedpremierowo. Ona będzie wydana pod koniec lipca. Już dzisiaj wy ją macie na swoich głośnikach lub słuchawkach lub gdziekolwiek słuchacie. Hishi Day, tak nazywa się wytwórnia, w której to jest wydane. I od razu uznałem, że skoro mi tak dobrze podeszło, to puszczam wam drugi numer z tejże epki. Pierwszy, który usłyszeliście, nazywał się The Revolution. Następny, który już wybrzmiewa z tyłu, nazywa się Blazin'. Posłuchajcie tego, Cosmic Cat z numerem Blazin'.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus Groove Armada. Tych panów nie trzeba nikomu przedstawiać. Groove Armada z numerem Love's Theme. To jest dosyć nowy numer, bo to jest wydane w marcu tego roku, a teraz taki remix przygotował nam Francuz, czyli Mid. Doskonały remix tego numeru. To jest wydane, ten remix, świeżutko wczoraj w wytwórni Glitterbox, czyli jednej z wytwórni córek Defected. To, Glitterbox to jest akurat ta wytwórnia, która zajmuje się bardziej tą gałęzią, powiedziałbym, disco, z tego co produkuje się w wytwórni Defected i w jej sublabelach. A my wracamy do muzyki, ciąg dalszy, i ten numer, który dla was mam, jest najlepszym numerem, najlepszym numerem subiektywnie, najbardziej mi się spodobał z tego wszystkiego, co dla was na dzisiaj znalazłem, wyszperałem. To jest ten, który najbardziej przykuł moją uwagę, najbardziej przypadł mi do gustu. Muzumeci i Ede Muzumeciego. Regularnie spotykacie tutaj włoski producent i DJ. Ede, Niemiec tureckiego pochodzenia, i wspólnie stworzyli taką rzecz, która jest jeszcze nie wydana. Wydana będzie pod koniec lipca, a ja ją dla was mam już dzisiaj. Numer nazywa się To The Beat Of The Drum i to jest taki mój banger alert dla wszystkich house'owych głów, które dzisiaj słuchają Biforologii. Posłuchajcie tego, podgłośnijcie sobie radioodbiorniki i zacznijcie się po prostu bujać, bo to chyba totalnie powinno tak na was zadziałać. Muzumeci i Ede z numerem To The Beat Of The Drum, przedpremierowo w Biforologii.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus Wiot. Nie wiem dokładnie, jak to powinno się wymówić. Producent z Brazylii, z Belo Horizonte, to już umiem wymówić całkiem nieźle. Numer nazywa się Flex. Jest to wydane w wytwórni należącej do Maxa Stylera, do wytwórni New Moda. A już teraz z wybrzmiewa. O, to jest to słowo, którego szukałem. Wybrzmiewa. Reboot z numerem Silk. Reboot jest producentem z Niemiec i remix tego numeru, bo oryginał jest z 2023 roku, a remix, który teraz zaraz usłyszycie, już słyszycie go w zasadzie. Tam z tyłu wybrzmiewa Mike The Connector i Daeru, dwóch producentów z Szwajcarii, zremiksowało tak ten numer. Już podbiliśmy tempo, już wchodzimy w takie bardziej klubowe brzmienia. To jest ta część Biforologii. Zostańcie ze mną jeszcze niecały kwadransik na żywo. Tutaj właśnie w Radiu Campus. Reboot z numerem Silk w remiksie od Mike The Connector i Daeru.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus. Już mocno podbiliśmy tempo. Przekraczamy 130 BPM już w tym momencie. Rui J i DJ Ray na waszych głośnikach. DJ Ray to jest wokalistka, którą tam usłyszeliście i która też się dosyć często tutaj nam pojawia w Biforologii. Rui J to jest producent odpowiedzialny za ten numer, producent i DJ. Zresztą jesteśmy w UK 100% w tym przypadku. Jesteśmy w Anglii, wręcz dokładniej, żeby to określić. Wytwórnia Ultramoda, czyli wytwórnia, jeżeli się nie mylę, to jest wytwórnia LPG, nie? Dobra, nie wiem, nie jestem na 100% pewien, więc nic nie mówię w tym temacie. Słuchajcie, to był przedostatni numer w dzisiejszej Biforologii. Już ostatni numer wybrzmiewa na waszych głośnikach. Będzie nim Shermanology i Danny Howard. Shermanology to jest duet rodzeństwo z Curaçao. No, Curaçao nam się całkiem nieźle zaprezentowało na tym mundialu, chociaż na pewno jeszcze znacznie lepiej zielony przylądek, który chciał zaskoczyć Argentynę. I ja jestem bardzo zadowolony jako osoba związana z Argentyną, natomiast jako kibic bardziej neutralny myślę, że kibicowałbym na maksa chłopakom z Wysp Zielonego Przylądka, bo pokazali się z najlepszej możliwej strony. Dobra, kończymy ten wywód o piłce nożnej. Shermanology to jest ten duet, który stoi za tym numerem, robiony we współpracy z Danem Howardem, który jest zresztą kolegą po fachu, bo jest również, oprócz tego, że jest DJ-em i producentem, to jest też radiowcem. Numer nazywa się Party Girl i oczywiście idzie z wielką dedykacją dla mojej małżonki. Jest to wydane w wytwórni Nothing Else Matters i to będzie ostatni numer w dzisiejszej Biforologii. Za tydzień się nie słyszymy. Postaram się wam wrzucić jakieś dobre numery, które uda mi się odkryć dla was w tym tygodniu. Ja będę akurat wtedy wyjechany na północ Włoch, natomiast tak jak mówię, spróbuję coś tam wam przygotować, co uda mi się wydigować w tym tygodniu. Zostawiam was z tym, co jest tutaj na głośniku Shermanology. Danny Howard z numerem Party Girl. Czołem, do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Dobry wieczór, Warszawo i głowy do góry, tudzież Heads Up. To jest nasza specjalna edycja Pastronautów, która promuje wydarzenie, które zaczyna się już za 45 minut w K-barze po Wiśle, a mianowicie będzie to benefit na platformę headsup.pl. Ze mną w studiu niestrudzony, najbardziej dopycony promotor imprezowy z Poznania, którego utwór słyszycie w dodatku z tyłu, bo potrafi też robić muzykę. Piotr Areglia, dziękuję, że przyszedłeś.
1: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
0: Wspaniale, że przyjechałeś do Warszawy. Nie graliśmy jeszcze razem chyba na jednej imprezie, poza bawieniem się razem na tych samych imprezach, wydaje mi się, co jest piękne, że dzisiaj się pojawimy. Wspaniale. Tam razem z całą ekipką
2: w K-barze po Wiśle o godzinie 22:00. Zaczynamy. Skrrt.
0: Imprezka, cóż, chcesz najpierw się przedstawić, czy zapowiemy imprezkę? Nie wiem, jakie masz potrzeby.
1: Słuchaj,
0: może obiecałeś komuś pozdrowienia, wiesz jak jest.
1: Absolutnie nikomu niczego nie obiecywałem, natomiast myślę, że it's all about the music, a nie chodzi tutaj o mnie, więc zapowiedzmy najpierw imprezkę.
0: No
1: tak,
0: dobrze.
1: Jak już wspominałaś, benefit na platformę headsup.pl, która z tego co wiem ma duże ambicje, żeby być taką alternatywą dla, nie wiem, chociażby Resident Advisora, czy innych sociali pod kątem informowania ludzi o kulturze niezależnej, o imprezach, o tym, co się dzieje na mieście, nie tylko w Warszawie, ale też chyba w innych miastach. No i w związku z tym ekipka robi benefit w K-barze dzisiaj. A zagrają
0: Alegria B2B Key Ask Ify B2B Vano Iska z Adelix, czyli ze mną Berna z Gumi, nasz ukochany plal z sekretnym gościem, który wkrótce już nie będzie sekretny, ale zagrają na małej, wyciszającej wasz scenie, oraz Madikopta i Automat, czyli osoby bardzo mocno zaangażowane w tworzenie w ogóle Heads Up. Cała grupka rozpoczęła się, zaczęło się to, jak wiele historii, od czatu. Czatu, który miał promować alternatywne imprezy kolektywów i tak dalej w Warszawie, między ludźmi, którzy są kumacie i z otoczenia. My oczywiście zapraszamy was często na wydarzenia tutaj w audycji, ale wiemy, że nie zawsze można dotrzeć do wszystkich. Z trochę nostalgii za uproszczonymi środkami komunikacji, w których nie musimy oglądać po drodze seksualizowanych owoców i reklam mydła, postanowiliśmy stworzyć uproszczoną platformę, na której będziecie mogli zobaczyć, co w trawie piszczy i po prostu zaufać jakiejś tam selekcji nie będącej po prostu promowaniem związanym z ogromnym budżetem w serwisach social media. Będziemy to budować, budujemy to już teraz, no i przede wszystkim rozpoczynamy budowę od dobrej zabawy, no bo to jest chyba, czasami łatwo jest o tym zapomnieć, siedząc w naszym promotorskim gronie, ale nie chcemy zapomnieć o dobrej zabawie, prawda?
1: Dokładnie, liczymy na to, że będziecie tam dziś razem z nami w K-barze już od 22:00.
0: Bardzo się cieszymy, że słuchacie tej audycji, to są Bastronauci, a w waszych słuchawkach w tym momencie gratka od Plala. Walec, kochanie, wiedziałam, że wybierzesz DJ-a Plida i nie pomyliłam się. Unforced Error, jeżeli będziecie potrzebowali od nas jakiś track ID, to my jesteśmy bardzo przeciwko gatekeepingowi, więc po prostu pamiętajcie, że zawsze możecie do nas napisać na 886-971-971.
3: Salam Muhammad. Awal al Muhammad. Mutar tukran. Jahar al Jaman bir bir etam.

0: No, z mądrym to i dobrze o basie pogadać. W studio Radia Campus, ja, Adelix oraz mój kompan Allegria, Piotr i ja gramy dzisiaj na wydarzeniu Heads Up na beneficie na platformę headsup.pl, który odbywa się w Kejbarze po Wiśle, a puszczamy wam playlistę naszych grajków. Tutaj Bukes Finest, absolutny luj, jeśli chodzi o basówę. Powiedz mi proszę, Piotrze, co jest ostatnio dla ciebie najmocniejszym przeżyciem basowym? Co po latach jeszcze jest w stanie zadziwić tak doświadczonego digera i DJ-a?
1: Wiesz co, ja bym powiedział, że tak naprawdę to, co do mnie osobiście najbardziej przemawia, to są rzeczy, które przemawiają na poziomie emocji bardziej niż takiego po prostu, że tak powiem, dość prostego do wywołania bass face'u, gdzieś tam rzeczy, które wykręcają ci twarz w grymas, bo usłyszysz jakiś właśnie gruby bassline czy coś, co po prostu w taki sposób na ciebie oddziałuje. No ja gdzieś tam nie ukrywam, że na starość miękne i rzeczy, które gdzieś tam bardziej atmosferami, melodiami czy nie wiem, jakoś w taki sposób rzeczy czy do mnie trafiają bardziej i inspirują mnie bardziej, dlatego na przykład, nie wiem, w drum and bassie nieustającym źródłem inspiracji jest dla mnie stylówka, którą zwą Autonomic.
0: O! Zawsze jest jakaś nowa odmiana, o której nie wiem. Bardzo się cieszę.
1: No słuchaj, jeżeli słyszałaś kiedykolwiek to, co w latach gdzieś tam, nie wiem, 2008, 9 do 12 Kid Drama z Bodiką i jako instrumental i D-Bridge robili i uskuteczniali i jaki vibe pchali, jaki był to crossover niesamowity między światami drum and bassu a dubstepu, techno, nie wiem, elektro i rozmaitych rzeczy, otworzyli po prostu i zmienili grę na maksa w tamtych latach. Ale jest tam też właśnie bardzo, bardzo dużo emocji niesamowitych w tej muzie i mimo, że gdzieś tam oni sami poodbijali w różnych kierunkach i czasami jeszcze robią takie rzeczy, no to naśladowców, pogrobowców, gdzieś tam ludzi, którzy te pochodnie podjęli, czy tę pałeczkę w sztafecie wzięli dalej, no to jest sporo. Ja też gdzieś tam w mojej twórczości staram się do takich rzeczy nawiązywać, bo to kocham absolutnie. No ale właśnie nie wiem, na ile odpowiada to na twoje pytanie. W ogóle to jest bardzo
0: bardzo odpowiada na moje pytanie. Tutaj w studiu obecny ze mną Daniel, reprezentujemy z Hybrid Tent Crew i bass face'em faktycznie oceniamy często, bo czasami na przykład jak jesteśmy zapracowani, to mam wrażenie, chociaż nie mam jak odwrócić się o 180 stopni, żeby zobaczyć, czy mówię rację, ale ja tak mam, że jeżeli faktycznie coś mnie ruszy cieleśnie, na przykład w trakcie pracy na festiwalu, to znaczy, że już to był bardzo mocny bodziec, ale sama także szukam muzyki, która coś we mnie obudzi. Tutaj akurat jest nasza playka, składa się z samych traszków, które są bardzo przemyślane, moim zdaniem. Bardzo fajnie też, że będziemy dzisiaj je miksować w back to backach w Kejbarze po Wiśle od godziny 22. Bo po prostu to jeszcze pozwala nadać temu dodatkową warstwę, bo to są moje emocje plus twoje emocje i razem wymieniamy się tym, co nas rusza. Bardzo też wspieramy tutaj w tej playliście różne osoby, można było powiedzieć, które serdecznymi dużymi uczuciami i oczywiście darzymy serdecznymi uczuciami producentów, których nigdy nie poznaliśmy. Ty pewnie poznałeś ich daleko więcej niż ja, ale także tych, których znamy i bardzo propsujemy ich pracę. Dlatego w waszych głośnikach, słuchawkach, radioodbiornikach i innych wieżach kontrolnych TBH, reprezentant Śliny i Śluzy i jego premium track.
1: Dokładnie, a w ogóle jeżeli mogę tylko coś powiedzieć, jeżeli ktoś słucha nas z Poznania jakimś cudem online, no to koniecznie wbijajcie do Śliny i do Śluzy. Dzisiaj do Śluzy, czyli do piwnicy miejscówki, która nazywa się Ślina, na Kościuszki 69, bo ich piwnica, czyli Śluza, po dzisiejszej imprezie zamyka się na czas letni. Potem oczywiście wrócą, jak się domyślam.
0: Ostatki.
1: Ale tak, ostatki są dzisiaj. Zresztą z tego co wiem, to moja serca wybranka, czyli Bambi Uzi, będzie z TBH grała back to backa dzisiaj. Też dużo back to backów takich tam mają, także dzisiaj Poznań i Warszawa back to backami stoją ewidentnie.
0: Shout out dla wszystkich back to backów. My dzisiaj w Kejbarze po Wiśle ciśniemy od 22 na dwie sale. Już za chwilę zaczynają tam Ify i Wauną na sali barowej, a później będziemy ich tam zmieniać z Iską. Dobijajcie do nas, dobijajcie.
1: Dokładnie.
0: Do nas, bawmy się jakościowo, słuchajmy dobrych utworów, tylko tych, których chcemy, tylko tych najmocniejszych. Teraz propozycja od Allegrii, a później coś od Mater Berny.

0: To jest audycja Bejstronomia. Wysłuchacie selekcji od ekipki Headsup.pl, która występuje dzisiaj w K-barze po Wiśle w serii Back to Backów, czyli setów granych przez dwójkę DJ-ów na sprzęcie DJ-skim.
1: Dokładnie tak, a my prawilnie pozdrawiamy o 21.37.
0: Bardzo się cieszę, że udało nam się zrobić to epickie wejście o tej godzinie, o której zazwyczaj robimy wejście. To już nasza taka tradycja.
1: Wspaniale.
0: Agnieszko, pozdrawiam cię serdecznie i życzę ci pozdrowienia i powodzenia na twoich studiach i egzaminach. Ucz się, kochanie, dla nas wszystkich. Agnieszka i ja uwielbiamy tradycję o 21.37. No to co, może jakieś ciekawe historie o back-to-backach. Jaki jest najlepszy back-to-back, jaki pamiętasz, Piotrze?
1: Mój najlepszy
0: back-to-back? I dlaczego
1: back-to-back?
0: Był no, może być twój, jak najbardziej.
1: No to zdecydowanie życióweczka absolutnie moja jak do tej pory, czyli 2 lata temu closing sceny FOMO na Up to Date, który miałem zaszczyt zagrać z Kidem Dramą. I tutaj znowu wjeżdżamy w tematy autonomików, bo to dokładnie w takim vibe był set zagrany. Drama w ogóle, jak się okazuje, z bardzo niewieloma osobami, jak sam potem wspominał, grywa w ogóle tego typu sety, więc kopnął mnie zaszczyt jak cholera. No nie wiem nadal, jak ubrać słowa to, co się tam wydarzyło i ile to dla mnie znaczy, więc chyba bardzo ciężko mi dalej cokolwiek na ten temat powiedzieć, poza tym, że jestem cholernie wdzięczny, że jeszcze wtedy Hoax, będący jednym z bookerów wraz z Glaszem, mi pod tym kątem zaufali, bo tam w ogóle historia jest taka, że wstępnie miałem, oni proponowali, żebym zagrał z DJ Flight, która wtedy jeszcze, nie znaliśmy się tak, aż tak dobrze, więc kiedy jej to zaproponowałem, no to nie była zbyt skora. Myślę, że teraz, gdybym ją zapytał, to może odpowiedź byłaby inna, natomiast no, ja jestem absolutnie przewdzięczny, że historia potoczyła się w taki sposób, no i no, życiówka, no nie mogę tego nazwać inaczej, także wspaniała sprawa.
0: Bardzo się cieszę, że cię to spotkało. Myślę, że to jest szczęśliwy zbieg okoliczności i talentu promotora do takiego matchingu romantyczno-muzycznego?
1: Najprawdopodobniej, ale też w ogóle, no inaczej, tutaj to była kwestia, że w momencie, gdy historia z Flight stanęła na niczym, no to najpierw po prostu powiedzieli, że może po prostu zostawią mi solo ten closing, ale pomyślałem sobie, chwila, jeżeli proponowaliście mi kogoś z zagranicznych i macie na to jakieś środki i jesteście na takie rzeczy otwarci, to pozwólcie mi spróbować strzelić tak wysoko, jak tylko potrafię i podbić do jednego z moich de facto idoli.
0: Spoiler, doleciało. Piłka doleciała do kosza i wpadła w próżnię, odbijając się, wbijając do środka. Takie to było dopasowanie.
1: Buzzer beater.
0: Wydaje mi się, że dzisiaj też mamy w K-barze świetne dopasowania. Też dużo osób gra ze sobą po raz pierwszy. Jest mnóstwo setów, które udowadniają, że back to back jest tą dodatkową energią i faktycznie nie wiem, czy wśród swoich znajomych mam jakichś krytyków back-to-backów, ale każdemu, kto chciałby się przekonać, jak polska scena gra, po pierwsze zapraszam was serdecznie do K-baru po Wiśle po raz setny dzisiaj, ale też polecam wam sprawdzić, bo wyszły niedawno seciki Keep Hush nagrywane na Jasnej i też są świetne zestawy osób, w tym moja idolka Adnable na przykład gra tam z Faronem, świetnego secika. Polecam wam zobaczyć, no bo niezłe cięcie, już za chwilę zaczyna grać na sali barowej w K-barze Ify, który także ma swojego back-to-backa z Larisą. No, doskonałe zestawy dzisiaj, a my słuchamy dalej playlisty od Headsup. To jest Twista i Skuba, a za chwilę jeszcze trochę mocnych dropów, a potem nawet chyba ruszymy tyłeczkiem.
1: Trzeba będzie.

0: Zergail, Zergern. To jest audycja Bastronauci z gościnnym udziałem Piotra Heusera z okazji wydarzenia Heads Up.pl w K-Barze. Heads Up.pl to jest platforma i inicjatywa, w którą jesteśmy zaangażowani obydwoje. Chciałbym powiedzieć, w którą zaangażowany jest, miejmy nadzieję, każdy promotor zostanie zaangażowany. Więc jeżeli chcielibyście dołączyć do wrzucania swoich wydarzeń małych, niszowych, fajnych, na których promocji nie macie jakiejś chorej po prostu floty, piszcie na heads up.pl na Instagramie, a my postaramy się wam pomóc, wprowadzić was na naszą stronkę. Bardzo chcemy szerzyć wiedzę o alternatywnej muzyce, być waszą gazetką, waszym pamiętniczkiem i waszym przyjacielem prowadzącym was po polskich miastach i scenie alternatywnej bez dodatkowych logotypów.
1: W rzeczy samej.
0: Dzisiaj lecimy przez różne języki do śpiewania, przed chwilą w końcu niemiecki. Bardzo się cieszę, że możemy dzielić tę radość. Pojawi się dzisiaj w K-Barze na pewno bardzo dużo entuzjastów Latino nutek. To jest jedna z nich od Iski. Ja sama będę miała kilka sampli, prawdopodobnie latynowskich, ponieważ uległam tej fazeczce i też próbuję eksplorować razem z Poznaniem Adobo swoje, nie wiem, 4-2% latynowskich genów, które mam, więc próbuję się czuć tą gorącą chiką i dodaje mi to ognia, przyznaję. Portugalski jest nadal moim numer jeden językiem chyba do piosenek. Nie wiem jak dla ciebie, bo angielski czasami nudzi w samplach.
1: Znaczy możliwe. Ja właśnie jeżeli chodzi o portugalski, to nie mam też aż takiego doświadczenia poza jakimiś tam, nie wiem, klimatami sambowymi, może trochę MPB vibe'u. No i oczywiście najczęściej przewijają się teraz rzeczy gdzieś tam z jakichś po prostu chamskich bajlefunków samplowane, które gdzieś mam wrażenie często, że chyba ludzie nie do końca wiedzą, co tam jest w tych wokalach, co też jest takim kazusem bardzo białym, bardzo typowym,
0: tak.
1: Jak samplowanie chociażby wszelkich sound clashy jamajskich, nie wiedząc do końca, co tam nawijacze cisną.
0: Pamiętajmy wszyscy też o historii piosenki Cypisa, która trafiła do wnętrza kaktusa, będąc po prostu fajną piosenką, nikt nie wziął pod uwagę tekstu w języku polskim i dlaczego to będzie tak zabawne dla nas gadżet, natomiast sprzedawalność na rynku polskim tego gadżetu dobrze poszło.
1: Jaki z tego wniosek? Uczmy się języków.
0: Uczmy się języków, dokładnie. Uczmy się języków, bądźcie pilni i uczcie się też muzyki. Dzisiaj występuje skład profesorski w K-Barze Powiśle i w ogóle łaźcie sobie po Powiślu, bo też w Karmie jest Cucinia Abuelita i Karo Abuelita grają z Bielakiem back to backa przez całą noc, więc...
1: Abuelita mi zapowiadała w ogóle, że się po imprezie w BI pojawi też u nas, także myślę, że tutaj przecinanie
0: jest. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy się razem bujać, no. Serdecznie Ci dziękuję, Piotrze, za odwiedziny. Piotr występuje tutaj z Cyrylem Ki, Askiem w Back to Backu.
1: I gramy po raz pierwszy.
0: Po raz pierwszy zagrają też na tej scenie Madikopta i Avtomat. To też będzie super ciekawe. A na barowej Ify i Wauneu już teraz. Następnie ja, B2B, Iska oraz zamykają ją Berna z Gumi. No i chyba pod koniec audycji już możemy zaspoilować, że do Plala wpadnie m.in. Kevin Marf, a może my wszyscy. Każdy przygotuje swoje setki i dziewięćdziesiątki, których nie może wykorzystać i odwiedzi na scenie chillowej, ponieważ nie ograniczamy się. Heads Up leci dzisiaj na 3 sceny i to już wszystko w K-Barze za chwilę. Zapraszamy was serdecznie w Bitka na Benefis 20 z Ikoszy. Przeżycia bezcenne.
1: W rzeczy samej. Dziękuję bardzo za zaproszenie do audycji, a wam wszystkim osobom słuchającym również dziękuję za wasz czas poświęcony dzisiaj. No mam nadzieję, że się widzimy w K-Barze.
0: To była dzika przyjemność zrobić z tobą audycję. Posłuchajmy jeszcze trochę tej dzikiej muzyki, jak to określają zawsze moja mama, kiedy słucham moich setów. Pozdrawiam wszystkich pozdrawialnych oraz chłopaków z Malucha, którzy są z nami zawsze o 21:00.
1: To jest.
0: Ciao.

0: ten Pixar, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo
2: Ale
1: nie puszczę ciebie bez wizy.
2: Ale jest problem. Nie puszczę ciebie bez wizy. Po pewnym

0: akcja za akcją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie

Оксана Штофе. Академический радиокампус. 24/7, 365, mate. Ging, ging.

0: 97.1 FM.
1: Aha, właśnie tak, człowieku.

0: Jeszcze wczoraj jak choinka obwieszony łańcuchami latałem obok najlepszych bomb. Teraz w tresie Patagonii kamperem do Katalonii ktoś skanuje mnie jak QR kod.
1: Jakiego mnie wolisz od Sodomy to komory, jestem w roli tak jak Tomek Kot. Atakować czy się bronić, kręcę TikTok w czasie wojny z komuny, wyruchłam za ciężki lot.